0: Jest 21. Zmarłego w ubiegłym roku Stanisława Sojkę upamiętniono dziś w Gliwicach. Odsłonięto mural z jego wizerunkiem. W Bytomiu można było podążać śladami funduszy europejskich. Był tam reporter Radia Katowice. Ataki przy polskiej granicy są oznaką desperacji Putina, ocenia wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W Gliwicach odsłonięto wieczorem mural poświęcony Stanisławowi Sojce. Wizerunek dorastającego w Gliwicach artysty pojawił się na ścianie budynku przy ulicy Królowej Bony, w miejscu szczególnie związanym z jego dzieciństwem, przyznaje syn Stanisława Sojki, Jakub.
2: To wyjątkowy czas, minął rok z śmierci taty. Mural jest w pięknym miejscu, jest w zasadzie w pobliżu jego podwórka z dzieciństwa. Jest w okolicy, w której się kręcił jako chłopak młody, grał w piłkę, biegał, miał kolegów, koleżanki. Jestem bardzo wdzięczny miastu, że tak uhonorowało tatę.
0: Mural nosi tytuł Zobacz we mnie człowieka. Autorem pracy jest absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Sebastian Berus. W trakcie uroczystości artysta nie krył wzruszenia.
3: Niepogoda jest dzisiaj, ale ja zawsze powtarzam, jeżeli przynosisz pogodę w sercu, to troszkę deszczu nie jest dla ciebie problemem.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło muzyki na żywo, a mimo padającego deszczu ludzie licznie zgromadzili się na wydarzeniu. Powołany przez synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zespół do spraw zbadania przypadków skrzywdzenia o charakterze seksualnym, których nadużyć dopuściły się osoby działające w imieniu Kościoła, rozpoczął dziś przyjmowanie zgłoszeń. Jak podano w komunikacie, zadaniem zespołu jest stworzenie bezpiecznej i poufnej przestrzeni dla osób, które doświadczyły krzywdy, molestowania lub wykorzystania seksualnego. Skrzywdzeni mogą się kontaktować bezpośrednio z zespołem. Zgłoszenia są traktowane poufnie i można ich dokonać pisemnie, elektronicznie i telefonicznie. W powiecie cieszyńskim mieszka najwięcej ewangelików w Polsce. Mieszkańcy regionu podążali dziś w Bytomiu śladami funduszy europejskich w ramach gry terenowej. Na uczestników czekały zagadki, zadania sprawnościowe, a także rodzinny mini-piknik z warsztatami, strefa relaksu oraz quiz wiedzy o regionie Unii Europejskiej. Były atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i tych trochę starszych. Mówi Barbara Szafir z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
4: To jest taka gra terenowa, do której zaprosiliśmy mieszkańców nie tylko Bytomia, mieszkańców województwa śląskiego. Mikrowyprawa szlakiem obiektów, projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Ponad 100 uczestników dzisiaj, 13 grup zwycięzców.
0: Kolejne wydarzenia z cyklu Śladami Funduszy Europejskich odbędą się w sobotę w Żarkach i w niedzielę w Szczyrku. Udział jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Ataki przy polskiej granicy są oznaką desperacji Putina. Taką opinię wyraża Andrzej Poczobut. Wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu skomentował zmasowane ataki w pobliżu Polski. Według niego jest to odwracanie uwagi od braku postępów Rosji w wojnie z Ukrainą.
5: Żadnych sukcesów tak namacalnych na froncie oni nie mają. My widzimy, że po prostu, no nawet już Amerykanie wprost mówią jemu, że ty rok temu mówiłeś, że będziesz miał Donbas, a nadal tego Donbasu nie masz.
0: Zdaniem Andrzeja Poczobuta brak sukcesów w wojnie z Ukrainą sprawia, że Rosja przestała być postrzegana jako regionalna potęga, za jaką uchodziła przed 2022 rokiem. Pogoda nas nie rozpieszcza, rozpadała się niemal w całym województwie śląskim. W nocy mogą pojawić się także burze. Teraz na termometrach do 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1018 hektopaskali. W nocy od 6 stopni w rejonach podgórskich do 11 w pozostałej części regionów.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Jego radio. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii Amerykańskiej. 11 osób zostało wyróżnionych za popularyzowanie kultury i wartości narodowych oraz działalność na rzecz środowisk polonijnych. Wśród nich znalazły się nauczycielki i dyrektorki szkół polskich w Nowym Jorku i New Jersey, które od lat przybliżają historię naszego kraju i uczą języka polskiego. Rozmawiała z nimi Agata Król.
8: Od 30 lat Jestem związana ze szkolnictwem polonijnym w New Jersey. Praca z polonijnymi dziećmi i młodzieżą jest niezwykle satysfakcjonująca, bo widzimy tą przyszłą Polonię, która zajmie nasze miejsce. Otrzymanie tego wyróżnienia z rąk pana prezydenta, myślę, że dodaje. To praca wielu osób, to praca całej grupy osób i nauczycieli, i rodziców.
9: Dla mnie jest to ogromny zaszczyt, honor, ale mam odpowiedzialność, żeby podziękować właściwie wszystkim, którzy są zaangażowani, bo ten medal tak naprawdę to nie jest tylko mój osobisty medal, ale to jest medal osób, które są zaangażowane w polską szkołę.
10: Kiedy się dowiedziałam, to sobie pomyślałam, na pewno to o mnie, to o mnie chodzi. Niedowierzanie, bo to, co robimy, co ja robię przez 20 kilka lat, za to się nie płaci, za to się nie bierze pieniędzy. To trzeba czuć, to trzeba mieć taką pasję.
7: Prezydent przebywa w Stanach Zjednoczonych w związku z udziałem sesji Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Groził w sieci premierowi, został zatrzymany przez policję. To historia 56-latka, który przekonał się, że w internecie nikt nie jest bezkarny, mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
11: Policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca Przemyśla, który w mediach społecznościowych opublikował film zawierający groźby wobec premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie policjanci w dalszym ciągu w sprawie wykonują czynności procesowe.
7: Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a w aktualnościach teraz olsztynek i zapewnienia o odszkodowaniu dla wszystkich rolników, których zbiory zmalały z powodu niekorzystnej pogody. Wypłaty wkrótce, mamy na to pieniądze, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas warmińsko-mazurskich dożynek.
12: Robimy wszystko, by tych pieniędzy starczyło. W budżecie, w rezerwie budżetowej mamy środki zabezpieczone. Chcemy, żeby ta pomoc trafiła w 2026 roku do rolników. Jeszcze w tym roku, żeby te wnioski mogły być rozliczone i z tych pieniędzy można było pomoc udzielić.
7: Minister uspokaja, do Polski nie wjeżdżają płody rolne z Ukrainy niespełniające wymogów jakościowych. Embargo obowiązuje na import pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika.
13: To są aktualności jedynki.
7: A w nich o wyjątkowym odkryciu polskich archeologów. Ponad 2,5 kilometra inkaskich dróg oraz zapomniane konstrukcje, takie jak platformy czy tarasy, odkrył polsko-peruwiański zespół w pobliżu słynnego Machu Picchu w Peru. Odkrycia ze względu na trudny, górzysty teren oraz gęsty, tropikalny las dokonano z pomocą technologii LIDAR, a więc laserowego radaru umieszczonego na dronie. Jak mówi dyrektor Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego profesor Mariusz Ziółkowski, zapomniane ślady cywilizacji Inków odkryto nieco przypadkiem i zupełnie nie spodziewano się ich na tym terenie.
14: Zaczęły pojawiać się odcinki dróg idących zygzakiem w kierunku góry, idących również w kierunku platform, na których zostały też wykryte struktury. Mówiąc inaczej, cały ten obszar, który jest dokładnie naprzeciwko tego słynnego Machu Picchu, okazał się też być zurbanizowany. Rzecz, której zupełnie nie podejrzewano. Dlaczego? Bo to jest pokryte tak gęstym lasem, że nawet tak zwani miejscowi macheteros i przewodnicy pojęcia nie mieli o istnieniu tych dróg, które myśmy odkryli.
7: Ze względu na wyjątkowo trudny teren, a także brak jakichkolwiek wcześniejszych badań, nie wiadomo dokładnie, z jakiego okresu pochodzą odkryte ślady cywilizacji w Andach. Będą je badać kolejne wyprawy naukowe z udziałem polskich naukowców. Planowane są w najbliższej przyszłości. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
7: Opady, deszczu i burze do rana możliwe w całym kraju. Popada też w ciągu dnia, zwłaszcza we wschodniej połowie Polski i nad morzem, a termometry pokażą od 9 stopni na Podhalu do 18 na zachodzie. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy z nad Polski i Bałtyku przemieszcza się na wschód. Zatoka Niżowa z nad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego wolno przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni skręcający rano na południowo-zachodni do południowego 3 do 4, w dzień okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, później miejscami 3. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, miejscami 3. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr południowo-zachodni do południowego 2 do 3, w dzień okresami 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowy 3 do 5, miejscami w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
13: Jedynka. Polskie Radio.
15: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Zmarłego w ubiegłym roku Stanisława Sojkę upamiętniono dziś w Gliwicach. Odsłonięto mural z jego wizerunkiem. W Bytomiu można było podążać śladami funduszy europejskich. Był tam reporter Radia Katowice. Ataki przy polskiej granicy są oznaką desperacji Putina, ocenia wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W Gliwicach odsłonięto wieczorem mural poświęcony Stanisławowi Sojce. Wizerunek dorastającego w Gliwicach artysty pojawił się na ścianie budynku przy ulicy Królowej Bony, w miejscu szczególnie związanym z jego dzieciństwem, przyznaje syn Stanisława Sojki, Jakub.
2: To wyjątkowy czas, minął rok od śmierci taty. Mural jest w pięknym miejscu, jest w zasadzie w pobliżu jego podwórka z dzieciństwa. Jest w okolicy, w której się kręcił jako chłopak młody, grał w piłkę, biegał, miał kolegów, koleżanki. Jestem bardzo wdzięczny miastu, że tak uhonorowało tatę.
0: Mural nosi tytuł Zobacz we mnie człowieka. Autorem pracy jest absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Sebastian Berus. W trakcie uroczystości artysta nie krył wzruszenia.
3: Niepogoda jest dzisiaj, ale ja zawsze powtarzam, jeżeli przynosisz pogodę w sercu, to troszkę deszczu nie jest dla ciebie problemem.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło muzyki na żywo, a mimo padającego deszczu ludzie licznie zgromadzili się na wydarzeniu. Powołany przez synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zespół do spraw zbadania przypadków skrzywdzenia o charakterze seksualnym, których nadużyć dopuściły się osoby działające w imieniu Kościoła, rozpoczął dziś przyjmowanie zgłoszeń. Jak podano w komunikacie, zadaniem zespołu jest stworzenie bezpiecznej i poufnej przestrzeni dla osób, które doświadczyły krzywdy, molestowania lub wykorzystania seksualnego. Skrzywdzeni mogą się kontaktować bezpośrednio z zespołem. Zgłoszenia są traktowane poufnie i można ich dokonać pisemnie, elektronicznie i telefonicznie. W powiecie cieszyńskim mieszka najwięcej ewangelików w Polsce. Mieszkańcy regionu podążali dziś w Bytomiu śladami funduszy europejskich w ramach gry terenowej. Na uczestników czekały zagadki, zadania sprawnościowe, a także rodzinny mini-piknik z warsztatami, strefa relaksu oraz quiz wiedzy o regionie i Unii Europejskiej. Były atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i tych trochę starszych. Mówi Barbara Szafir z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
4: To jest taka gra terenowa, do której zaprosiliśmy mieszkańców nie tylko Bytomia, mieszkańców województwa śląskiego. Mikrowyprawa szlakiem obiektów, projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Ponad 100 uczestników dzisiaj, 13 grup.

0: tych zwycięzców.
1: Kolejne wydarzenia z cyklu Śladami Funduszy Europejskich odbędą się w sobotę w Żarkach i w niedzielę w Szczyrku. Udział jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
2: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
1: Ataki przy polskiej granicy są oznaką desperacji Putina. Taką opinię wyraża Andrzej Poczobut. Wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu skomentował zmasowane ataki w pobliżu Polski. Według niego jest to odwracanie uwagi od braku postępów Rosji w wojnie z Ukrainą.
3: Żadnych sukcesów tak namacalnych na froncie oni nie mają. My widzimy, że po prostu, no nawet już Amerykanie wprost mówią jemu, że ty rok temu mówiłeś, że będziesz miał Donbas, a nadal tego Donbasu nie masz.
1: Zdaniem Andrzeja Poczobuta brak sukcesów w wojnie z Ukrainą sprawia, że Rosja przestała być postrzegana jako regionalna potęga, za jaką uchodziła przed 2022 rokiem. Pogoda nas nie rozpieszcza, rozpadała się niemal w całym województwie śląskim. W nocy mogą pojawić się także burze. Teraz na termometrach do 15 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi aktualnie 1018 hektopaskali. W nocy od 6 stopni w rejonach podgórskich do 11 w pozostałej części regionów.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Cztery osoby, w tym troje dzieci, zginęły w obwodzie kijowskim w nocnym rosyjskim ataku. Lokalne władze poinformowały, że dron bojowy spadł na dom jednorodzinny, w którym przebywała kobieta z dwojgiem małych dzieci. W innym rejonie zginęła kilkuletnia dziewczynka. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że fragmenty dronów spadły w kilku miejscach ukraińskiej stolicy. W sumie uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 20 obiektów, w tym domy, stacje benzynowe, budynki przemysłowe i obiekty infrastruktury komunalnej. Lokalne władze informują o kilkudziesięciu pożarach w całym mieście i okolicach. Mężczyzna podejrzany o postrzelenie dwóch osób w Bukownie w Małopolsce został zatrzymany po krótkiej policyjnej obławie. Szczegóły zna Jan Pająk z Radia Kraków.
1: Do zdarzenia doszło wczesnym wieczorem. Funkcjonariusze otrzymali informację, że dwie osoby w Bukownie zostały postrzelone. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali jednego z poszkodowanych w stanie ciężkim. Był raniony w nogę, drugi mężczyzna w rękę. Mężczyznę w ciężkim stanie przetransportowano helikopterem do szpitala. Policja natychmiast rozpoczęła obławę, a do akcji włączyli się również funkcjonariusze z olkuskiej i małopolskiej policji, a także antyterroryści z Krakowa. Po godzinie 20 podejrzany został zatrzymany. Jak podaje małopolska policja, mieszkaniec gminy Bukowno przyznał się do winy. W niedługim czasie mężczyzna ma zostać przesłuchany. Policja zapewnia mieszkańców Bukowna, że sytuacja jest już opanowana. Jan Pająk, Radio Kraków.
0: Paliwa w Polsce nie zabraknie, ale jego cena będzie rekordowo wysoka, przewidują eksperci. Ceny ropy na światowych rynkach rosną z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Orlen zapewnia, że ma zapasy surowca, to jednak nie zmienia kwestii cen. Polskę przed brakami ratuje obecność rafinerii, ale to nie chroni przed wzrostem cen na stacjach, tłumaczył w Polskim Radiu 24 ekspert energetyczny Piotr Maciążek.
2: Polska jest w dość komfortowej sytuacji, bo posiada dwie rafinerie, a Orlen również rafinerie, dwie w Czechach oraz jedną na Litwie. Ze względu na sytuację budżetową nie mogę powiedzieć dobrych informacji, że tak na 100% pojawi się jakiś program osłonowy. Brakuje na to pieniędzy. No i też spór rządu z prezydentem powoduje, że forsowanie podatku od zysków nadzwyczajnych jest problematyczne.
0: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Uzyskane w ten sposób środki mogą otworzyć drogę do kolejnego programu osłonowego, tymczasowo obniżającego ceny na stacjach.
3: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Niemcy i rosnąca przewaga zwycięzców w obu landach, które wczoraj wybierały swoje władze. Wyniki są lepsze od pierwszych sondażowych, zarówno dla skrajnej prawicy w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, jak i skrajnej lewicy w Berlinie. Za to coraz czarniejsza wizja roztacza się przed kanclerską CDU.
4: Partia Friedricha Merca może nie znaleźć się w Landtagu Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Byłaby to pierwsza taka sytuacja dla CDU w historii. Chadecy zdobyli 5% z podliczonych głosów, a to jest próg wyborczy. Do ponad 2 punktów procentowych wzrosła natomiast przewaga AfD nad socjaldemokratami. Liderzy partii skrajnej prawicy twierdzą, że dostali mandat do budowy rządu, ale 38% to za mało do własnej większości, a pozostałe partie zadeklarowały brak chęci do rozmowy. I to SPD będzie prawdopodobnie budować rząd w nadbałtyckim landzie przy granicy z Polską. Podobny skład może mieć koalicja w Berlinie. Tam wygrała partia Die Linke i to jej liderka zostanie burmistrzynią. Ugrupowanie skrajnej lewicy może zbudować większość z socjaldemokratami i zielonymi. AfD w stolicy z 16% osiągnęła trzeci wynik. Drudzy są chadecy, dla których oznacza to brak własnego burmistrza i uczestnictwa w koalicji. Słabe wyniki CDU we wrześniowych wyborach będą tematem rozliczeń w partii kanclerskiej. Ze Szwerina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To ostatni dzień głosowania, ale na motyw na nowych banknotach o nominale 20 euro. Jedną z propozycji jest wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Do jej wyboru zachęcał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.
5: Głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na banknocie 20 euro. Maria Skłodowska-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo zależało, także pospieszcie się proszę. Ja już zagłosowałem.
0: Ostateczną decyzję w sprawie motywu banknotu 20 euro pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Po deszczowej nocy przyjdzie mokry początek tygodnia. Poniedziałek z opadami deszczu, zwłaszcza na wschodzie kraju i nad morzem, a gdzieniegdzie burze. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu do 18 na krańcach zachodnich.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopro.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Zmarłego w ubiegłym roku Stanisława Sojkę upamiętniono dziś w Gliwicach. Odsłonięto mural z jego wizerunkiem. W Bytomiu można było podążać śladami funduszy europejskich. Był tam reporter Radia Katowice. Ataki przy polskiej granicy są oznaką desperacji Putina, ocenia wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W Gliwicach odsłonięto wieczorem mural poświęcony Stanisławowi Sojce. Wizerunek dorastającego w Gliwicach artysty pojawił się na ścianie budynku przy ulicy Królowej Bony, w miejscu szczególnie związanym z jego dzieciństwem, przyznaje syn Stanisława Sojki, Jakub.
2: To wyjątkowy czas, minął rok z śmierci taty. Mural jest w pięknym miejscu, jest w zasadzie w pobliżu jego podwórka z dzieciństwa. Jest w okolicy, w której się kręcił jako chłopak młody, grał w piłkę, biegał, miał kolegów, koleżanki. Jestem bardzo wdzięczny miastu, że tak uhonorowało tatę.
0: Mural nosi tytuł Zobacz we mnie człowieka. Autorem pracy jest absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Sebastian Berus. W trakcie uroczystości artysta nie krył wzruszenia.
3: Niepogoda jest dzisiaj, ale ja zawsze powtarzam, jeżeli przynosisz pogodę w sercu, to troszkę deszczu nie jest dla ciebie problemem.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło muzyki na żywo, a mimo padającego deszczu ludzie licznie zgromadzili się na wydarzeniu. Powołany przez synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zespół do spraw zbadania przypadków skrzywdzenia o charakterze seksualnym, których nadużyć dopuściły się osoby działające w imieniu Kościoła, rozpoczął dziś przyjmowanie zgłoszeń. Jak podano w komunikacie, zadaniem zespołu jest stworzenie bezpiecznej i poufnej przestrzeni dla osób, które doświadczyły krzywdy, molestowania lub wykorzystania seksualnego. Skrzywdzeni mogą się kontaktować bezpośrednio z zespołem. Zgłoszenia są traktowane poufnie i można ich dokonać pisemnie, elektronicznie i telefonicznie. W powiecie cieszyńskim mieszka najwięcej ewangelików w Polsce. Mieszkańcy regionu podążali dziś w Bytomiu śladami funduszy europejskich w ramach gry terenowej. Na uczestników czekały zagadki, zadania sprawnościowe, a także rodzinny mini-piknik z warsztatami, strefa relaksu oraz quiz wiedzy o regionie i Unii Europejskiej. Były atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i tych trochę starszych. Mówi Barbara Szafir z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
4: To jest taka gra terenowa, do której zaprosiliśmy mieszkańców nie tylko Bytomia, mieszkańców województwa śląskiego. Mikrowyprawa szlakiem obiektów, projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Ponad 100 uczestników dzisiaj, 13 grup zwycięzców.
0: Kolejne wydarzenia z cyklu Śladami Funduszy Europejskich odbędą się w sobotę w Żarkach i w niedzielę w Szczyrku. Udział jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Ataki przy polskiej granicy są oznaką desperacji Putina. Taką opinię wyraża Andrzej Poczobut. Wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu skomentował zmasowane ataki w pobliżu Polski. Według niego jest to odwracanie uwagi od braku postępów Rosji w wojnie z Ukrainą.
5: Żadnych sukcesów tak namacalnych na froncie oni nie mają. A my widzimy, że po prostu, no nawet już Amerykanie wprost mówią jemu, że ty rok temu mówiłeś, że będziesz miał Donbas, a nadal tego Donbasu nie masz.
0: Zdaniem Andrzeja Poczobuta, brak sukcesów w wojnie z Ukrainą sprawia, że Rosja przestała być postrzegana jako regionalna potęga, za jaką uchodziła przed 2022 rokiem. Pogoda nas nie rozpieszcza, rozpadała się niemal w całym województwie.

0: Śląskim. W nocy mogą pojawić się także burze. Teraz na termometrach do 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi aktualnie 1018 hektopaskali. W nocy od 6 stopni w rejonach podgórskich do 11 w pozostałej części regionów.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Właściwa reakcja na alarm, odpowiednie zachowanie podczas ewakuacji. Między innymi tego można było się dowiedzieć, a właściwie jeszcze można, podczas treningów Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W całej Polsce w tym roku odbyło się już 3000 takich szkoleń. MSWiA opublikowało w mediach społecznościowych film, w którym zasady reagowania na alert tłumaczy kapitan Rafał Zakrzewski z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Dostałeś taki alert. Wiesz co zrobić? I zawyją syrenę. Zostań w domu. Zachowaj spokój. Śledź komunikaty. Jeżeli mieszkasz w domu i masz bezpieczną piwnicę, to ukryj się w niej. Jeżeli nie, to znajdź pomieszczenie bez okien.
0: W wydarzeniach organizowanych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wzięło już udział prawie 630 tysięcy osób w całej Polsce. Rozpoczyna się dziś, a zakończy w czwartek. Mowa o wizycie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Tygodniu Wysokiego Szczebla. Polskiej delegacji będzie przewodniczył prezydent Karol Nawrocki. Hasło przewodni 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego to przywracanie zaufania, zarządzanie transformacją ONZ, która skutecznie działa. A w aktualnościach przenosimy się do Kenii. Dotarli tam lekarze ze Szczecin misji medycznej. Najbliższe dni spędzą w lokalnym szpitalu w prowincji Meru, mówi koordynatorka misji profesor Elżbieta Petriczko.
2: Prowincja Meru leży 200 km w głąb Kenii, to jest najbiedniejszy obszar tego kraju, na płaskowyżu 1500 do 1800 metrów nad poziomem morza, która to prowincja nie jest zupełnie turystycznym regionem. Jesteśmy tam jedynymi białymi w promieniu, nie wiem, setek kilometrów. Wybieramy to miejsce, bo znamy już szpital, bo znamy też lokalną społeczność, która nas oczekuje, która nas wspiera, ale też dlatego, że tam potrzeby są największe.
0: Szczecińscy lekarze jeżdżą do Kenii od kilkunastu lat. Tegoroczna misja liczy 20 osób, pediatrów, endokrynologów, okulistę i radiologów. Medycy spędzą na miejscu 9 dni.
3: To są aktualności jedynki.
0: To prawdziwa gratka dla fanów kolarstwa. W Krośnicach na Dolnym Śląsku powstało Muzeum Ryszarda Szurkowskiego. Można tam obejrzeć oryginalne koszulki, medale, puchary i dziesiątki innych pamiątek po Mistrzu Świata w kolarstwie.
4: Inicjatorami i fundatorami muzeum są poznańscy przyjaciele Ryszarda Szurkowskiego, kompanii z kolarskich tras weteranów z Krzysztofem Kozaneckim na czele. Wyliczył on, że przez 20 lat kariery na podium różnych wyścigów wybitny kolarz stawał 789 razy. Część trofeów jest oczywiście w muzeum.
5: No oczywiście koszulki, medale, Mistrzostwa Świata, olimpiady, rowery. Wszystkich pucharów tutaj nie można zobaczyć, ponieważ postawienie ich tutaj no, naprawdę zajęłoby bardzo dużo miejsca. Zresztą jak widzieliśmy, ile razy stawał na podium, no to możemy sobie to policzyć, że w tym pomieszczeniu, aczkolwiek jest to dosyć duże pomieszczenie, ale akurat na eksponaty, no nie wszystkie by się tutaj zmieściły.
4: Mówiła wdowa po Ryszardzie Szurkowskim pani Iwona Arkuszewska-Szurkowska. Dla wszystkich chętnych zwiedzających muzeum zostanie otwarte w połowie października. Grzegorz Hałasik, Radio Poznań.
0: Na koniec Holandia i niepowodzenie nowej ustawy transplantacyjnej. Większość krewnych sprzeciwia się bowiem oddaniu narządów zmarłego, jeśli nie zarejestrował on swojej zgody. Na przeszczep oczekuje ponad 1600 chorych.
6: Każda osoba po osiągnięciu pełnoletności otrzymuje pocztą formularz, w którym ma określić swoją wolę. Jeśli tego nie zrobi, to automatycznie jej status zostaje zarejestrowany jako brak sprzeciwu. Według prawników jest to wyrażenie zgody. W praktyce zapis pozostawia otwartą furtkę najbliższym krewnym, z których prawie 60% sprzeciwia się oddaniu narządów zmarłego do przeszczepu. Mogą to zrobić, wykazując, że zmarły nie chciał oddać narządów lub oddanie organów spowoduje u nich stres psychiczny. Skutek jest taki, że liczba dawców wzrosła niewiele, z 250 do 300 rocznie. Z tego w 34 przypadkach narządy pochodziły od osób, które poddały się eutanazji. Tuż przed śmiercią o swojej woli poinformowały lekarzy. Dlatego specjaliści uważają, że wpis o braku sprzeciwu należy zastąpić opcją Rodzina decyduje. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Zapowiada się deszczowy początek tygodnia, poniedziałek z deszczem właśnie i burzami w całym kraju, zwłaszcza w jego wschodniej części. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, przez 15 w centrum i do 18 na zachodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Zmarłego w ubiegłym roku Stanisława Sojkę upamiętniono dziś w Gliwicach. Odsłonięto mural z jego wizerunkiem. W Bytomiu można było podążać śladami funduszy europejskich. Był tam reporter Radia Katowice. Ataki przy polskiej granicy są oznaką desperacji Putina, ocenia wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W Gliwicach odsłonięto wieczorem mural poświęcony Stanisławowi Sojce. Wizerunek dorastającego w Gliwicach artysty pojawił się na ścianie budynku przy ulicy Królowej Bony, w miejscu szczególnie związanym z jego dzieciństwem, przyznaje syn Stanisława Sojki, Jakub.
2: To wyjątkowy czas, minął rok od śmierci taty. Mural jest w pięknym miejscu, jest w zasadzie w pobliżu jego podwórka z dzieciństwa. Jest w okolicy, w której się kręcił jako chłopak młody, grał w piłkę, biegał, miał kolegów, koleżanki. Jestem bardzo wdzięczny miastu, że tak uhonorowało tatę.
0: Mural nosi tytuł Zobacz we mnie człowieka. Autorem pracy jest absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Sebastian Berus. W trakcie uroczystości artysta nie krył wzruszenia.
3: Niepogoda jest dzisiaj, ale ja zawsze powtarzam, jeżeli przynosisz pogodę w sercu, to troszkę deszczu nie jest dla ciebie problemem.
0: Podczas wydarzenia nie zabrakło muzyki na żywo, a mimo padającego deszczu ludzie licznie zgromadzili się na wydarzeniu. Powołany przez synod Kościoła Ewangelicka Augsburskiego zespół do spraw zbadania przypadków skrzywdzenia o charakterze seksualnym, których nadużyć dopuściły się osoby działające w imieniu Kościoła, rozpoczął dziś przyjmowanie zgłoszeń. Jak podano w komunikacie, zadaniem zespołu jest stworzenie bezpiecznej i poufnej przestrzeni dla osób, które doświadczyły krzywdy, molestowania lub wykorzystania seksualnego. Skrzywdzeni mogą się kontaktować bezpośrednio z zespołem. Zgłoszenia są traktowane poufnie i można ich dokonać pisemnie, elektronicznie i telefonicznie. W powiecie cieszyńskim mieszka najwięcej ewangelików w Polsce. Mieszkańcy regionu podążali dziś w Bytomiu śladami funduszy europejskich w ramach gry terenowej. Na uczestników czekały zagadki, zadania sprawnościowe, a także rodzinny mini-piknik z warsztatami, strefa relaksu oraz quiz wiedzy o regionie i Unii Europejskiej. Były atrakcje zarówno dla najmłodszych, jak i tych trochę starszych, mówi Barbara.

0: a Szafir z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
1: To jest taka gra terenowa, do której zaprosiliśmy mieszkańców nie tylko Bytomia, mieszkańców województwa śląskiego. Mikrowyprawa szlakiem obiektów, projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Ponad 100 uczestników dzisiaj, 13 grup zwycięzców.
0: Kolejne wydarzenia z cyklu Śladami Funduszy Europejskich odbędą się w sobotę w Żankach i w niedzielę w Szczyrku. Udział jest bezpłatny, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
2: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Ataki przy polskiej granicy są oznaką desperacji Putina. Taką opinię wyraża Andrzej Poczobut. Wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu skomentował zmasowane ataki w pobliżu Polski. Według niego jest to odwracanie uwagi od braku postępów Rosji w wojnie z Ukrainą.
3: Żadnych sukcesów tak namacalnych na froncie oni nie mają. My widzimy, że po prostu, no nawet już Amerykanie wprost mówią jemu, że ty rok temu mówiłeś, że będziesz miał Donbas, a nadal tego Donbasu nie masz.
0: Zdaniem Andrzeja Poczobuta brak sukcesów w wojnie z Ukrainą sprawia, że Rosja przestała być postrzegana jako regionalna potęga, za jaką uchodziła przed 2022 rokiem. Pogoda nas nie rozpieszcza, rozpadała się niemal w całym województwie śląskim. W nocy mogą pojawić się także burze. Teraz na termometrach do 15 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi aktualnie 1018 hektopaskali. W nocy od 6 stopni w rejonach podgórskich do 11 w pozostałej części regionu.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polscy politycy podzieleni w sprawie rozwiązania rosnących cen na stacjach paliw. Prezydent wniósł do Sejmu własny projekt. Senat zajmie się w tym tygodniu rządową ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Taki podatek funkcjonuje już w ponad 20 państwach Unii Europejskiej, zauważył w TVP Info senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
6: Przedstawiciele prezydenta mówią, nie można podatków nakładać wstecz. Kłamstwo, można. Unia Europejska i inne państwa, nawet Donald Trump chce opodatkować amerykańskie koncerny paliwowe.
5: Poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński uznaje propozycję prezydenta za korzystną dla kierowców.
7: Stały mechanizm. Jeżeli cena baryłki ropy przekracza $80, wtedy automatyczny zwrot do kieszeni kierowcy, a nie do funduszu rządowego.
5: Poprzednią ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rozpoczął się ostatni tydzień kampanii w Krakowie. Kandydaci na prezydenta mają ostatnie 5 dni na przekonanie do siebie wyborców. W niedzielę 27 września krakowianie zdecydują, kto zostanie nowym włodarzem miasta. O stanowisko odwołanego w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego walczy 8 kandydatów.
8: Wszystkie sondaże wskazują na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury. Również wszystkie sondaże wskazują na to, że w drugiej turze zmierzy się Łukasz Gibała, przewodniczący Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i senator Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
9: Idąc na taką funkcję jak prezydent miasta, trzeba mieć pomysł na miasto w perspektywie co najmniej dekady. Taki pomysł mam.
10: Podchodzę do tych sondażów z radością, więc to, że walczymy, traktuję jako wyraz ogromnego zaufania ze strony mieszkańców do mnie.
8: Wszyscy kandydaci, nie tylko Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, zmierzyli się już w kilku debatach. Kampanię dominuje dyskusja o transporcie i komunikacji miejskiej, strefie czystego transportu, zadłużeniu Krakowa, presji deweloperów i turystyfikacji miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
5: W aktualnościach teraz Czechy. Prezydent Petr Pavel przypomniał, że artykuł 5 NATO jest jednoznacznym wyrazem solidarności i wzajemnej odpowiedzialności. W ten sposób zareagował na ostatnie wypowiedzi premiera Słowacji Roberta Ficy, który zakwestionował zasadę kolektywnej obrony sojuszu.
11: Robert Fico oświadczył, że nie pozwoli wciągnąć Słowacji w konflikt. Zapewnił, że nie wyśle słowackich żołnierzy na wojnę, do której dąży jego zdaniem część zachodnich przywódców. Petr Pavel wyraził nadzieję, że Czechy nie pójdą tą drogą. To poważne oświadczenie, z którego na pewno nie powinniśmy brać przykładu. Każdy, kto cieszy się obecnością w NATO i korzysta z ochrony sojuszu, a jednocześnie nie jest gotów bronić innych, nie zrozumiał, czym jest solidarność. Wypowiedź Roberta Roberta Ficy skomentował także prezydent Słowacji Peter Pellegrini. W rozmowie z telewizją JOJ powiedział, że Słowacja nie powinna wysyłać sygnału, iż w razie konfliktu będzie stała z boku. Jednocześnie próbował tłumaczyć premiera. Jego zdaniem Fico apelował swoimi wypowiedziami o deeskalację napięć między państwami NATO i Rosją. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
5: W nich powracamy do kraju i udajemy się nad morze. W Międzyzdrojach przebywa sporo turystów lubiących jesień nad Bałtykiem. Wrzesień nad morzem ma sporo zalet, przyznali w rozmowie z Anetą Łuczkowską wypoczywający.
12: Mniej ludzi, o wiele przyjemniej się czas spędza. My bardzo kochamy jesień nad morzem, wiosnę i jesień, bo jest mniej ludzi.
13: Zakorzystać, póki dzieci są w wieku przedszkolnym.
12: Tak jest, przedszkolny i szkolny, już tutaj zeróweczka nasza. Cieszycie się, że jesteście nad morzem?
14: Tak.
13: Kto usprawiedliwienie napisał?
12: No oczywiście, że mama.
13: Co tu jest teraz cudownego?
14: Mało ludzi, albo mniej może. Pies może biegać, piękna pogoda, ciepło.
13: Co pani będzie robić?
14: Spacerować, jeść rybę i się cieszyć plażą i wschodami i zachodami słońca.
5: Tej radości oczywiście życzymy. Nad morze przyjeżdżają teraz inni goście niż podczas wakacji. To seniorzy, rodziny z małymi dziećmi oraz studenci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
5: Przed nami deszczowy poniedziałek. Popadać i zagrzmieć może w całym kraju, zwłaszcza w jego wschodniej połowie, a na termometrach od zaledwie 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum, około 15 w centrum i do 18 zobaczymy na zachodzie Polski.
2: Jedynka. Polskie Radio.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Wybiła 22. Dwie osoby zostały postrzelone w Bukownie w okolicach Olkusza. Policja zatrzymała już podejrzanego. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci policjanta na terenie jednej z jednostek w powiecie wodzisławskim. Od jutra możemy jeszcze więcej zapłacić za paliwo.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. To wydanie zaczynamy informacją z Małopolski, z pobliskiego Bukowna koło Olkusza. Po krótkiej obławie policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. 52-letni mężczyzna miał wyjść z lasu i strzelić do 36- i 44-latka. Obrażenia jednego z mężczyzn są na tyle poważne, że przetransportowano go śmigłowcem do szpitala. Lżej ranny mężczyzna został szybko przesłuchany przez policję, mówi aspirant Bartosz Izdebski z Małopolski. Komendy. Do tej informacji jeszcze wrócimy, natomiast przekażę Państwu informację, że ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni mogli być ze sobą skonfliktowani. Trwa wyjaśnienie okoliczności tragedii, do której doszło.

0: Bo w jednej z komend policji w powiecie wodzisławskim podczas służby zmarł policjant. Mimo udzielonej pomocy nie udało się go uratować. Na razie nie są znane szczegóły tego zdarzenia. Policja z uwagi na dobro postępowania nie udziela szczegółowych informacji, a sprawę bada prokuratura.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Ceny paliw na stacjach rosną, a politycy są podzieleni w sprawie rozwiązania tego sporu. Prezydent wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw. Senat w przyszłym tygodniu zajmie się rządową ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Doradczyni prezydenta Barbara Socha mówiła w TVP Info o zaletach prezydenckiego projektu.
2: Ten projekt, który zaproponował pan prezydent, to jest projekt, który ogranicza marżę, tym samym zmniejsza również kwotę, od której naliczany jest VAT, a zatem uszczupla wpływy budżetowe. Natomiast projekt rządowy to jest projekt, który nakłada nowy podatek.
0: Prezydencki projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie skrytykował Robert Biedroń z Nowej Lewicy.
3: Prezydent broni wielkich korporacji, koncernów, które zbijają ogromne pieniądze na tej sytuacji. Podatek dzisiaj nie płacą te wielkie korporacje, tylko ludzie. Każdego dnia, kiedy państwo tankujecie, płacicie CPN, ceny prezydenta Nawrockiego. Taka jest dzisiaj rzeczywistość.
0: Poprzednią ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr w przypadku benzyny 95 i 9 zł w przypadku oleju napędowego. Częstochowa podpisała umowę z wykonawcą miejskiego odcinka trasy rowerowej numer 17. To element projektu, w ramach którego powstanie 78 km drogi dla jednośladów. Jej przebieg w Częstochowie to 20 km, z czego przebudowa, remont lub nowa infrastruktura to około 14 km, wyjaśnia Maciej Hazik z Miejskiego Zarządu Dróg.
4: Od jesieni do jesieni 2027 ten czas wypełni projekt i prace na deskach kreślarskich, uzgodnienia, etc. Jesienią 2027 początek prac budowlanych, dlatego mniej więcej w połowie 2029 roku możemy się spodziewać, że przejedziemy tym, co zostanie wbudowane.
0: Na północy województwa projekt trasy numer 17 obejmuje oprócz Częstochowy gminy Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki i Niegowa. Budowa umożliwi połączenie jednolitym szlakiem rowerowym terenów subregionu północnego i będzie stanowiła część trasy rowerowej obejmującej województwa śląskie, łódzkie, wielkopolskie i lubuskie. Pada już niemal w całym województwie śląskim. W nocy mogą pojawić się także burze. Teraz na termometrach do 14 stopni Celsjusza, w nocy od 6 w rejonach podgórskich do 11 w pozostałej części regionu.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polscy politycy podzieleni w sprawie rozwiązania rosnących cen na stacjach paliw. Prezydent wniósł do Sejmu własny projekt. Senat zajmie się w tym tygodniu rządową ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Taki podatek funkcjonuje już w ponad 20 państwach Unii Europejskiej, zauważył w TVP Info senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
7: Przedstawiciele prezydenta mówią, nie można podatków nakładać wstecz. Kłamstwo, można. Unia Europejska i inne państwa, nawet Donald Trump chce opodatkować amerykańskie koncerny paliwowe.
6: Poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński uznaje propozycję prezydenta za korzystną dla kierowców.
8: Stały mechanizm. Jeżeli cena baryłki ropy przekracza 80 dolarów, wtedy automatyczny zwrot do kieszeni kierowcy, a nie do funduszu rządowego.
6: Poprzednią ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rozpoczął się ostatni tydzień kampanii w Krakowie. Kandydaci na prezydenta mają ostatnie 5 dni na przekonanie do siebie wyborców. W niedzielę, 27 września, krakowianie zdecydują, kto zostanie nowym włodarzem miasta. O stanowisko odwołanego w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego walczy 8 kandydatów.
9: Wszystkie sondaże wskazują na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury. Również wszystkie sondaże wskazują na to, że w drugiej turze zmierzy się Łukasz Gibała, przewodniczący Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i senator Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
10: Idąc na taką funkcję jak prezydent miasta, trzeba mieć pomysł na miasto w perspektywie co najmniej dekady. Taki pomysł mam.
11: Podchodzę do tych sondażów z radością, więc to, że walczymy, traktuję jako wyraz ogromny.

0: Prezydent Petr Pavel przypomniał, że artykuł 5 NATO jest jednoznacznym wyrazem solidarności i wzajemnej odpowiedzialności. W ten sposób zareagował na ostatnie wypowiedzi premiera Słowacji Roberta Ficy, który zakwestionował zasadę kolektywnej obrony sojuszu.
1: Robert Fico oświadczył, że nie pozwoli wciągnąć Słowacji w konflikt. Zapewnił, że nie wyśle słowackich żołnierzy na wojnę, do której dąży jego zdaniem część zachodnich przywódców. Petr Pavel wyraził nadzieję, że Czechy nie pójdą tą drogą. To poważne oświadczenie, z którego na pewno nie powinniśmy brać przykładu. Każdy, kto cieszy się obecnością w NATO i korzysta z ochrony sojuszu, a jednocześnie nie jest gotów bronić innych, nie zrozumiał, czym jest solidarność. Wypowiedź Roberta Ficy z Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: W nich powracamy do kraju i udajemy się nad morze. W Międzyzdrojach przebywa sporo turystów lubiących jesień nad Bałtykiem. Wrzesień nad morzem ma sporo zalet, przyznali w rozmowie z Anetą Łuczkowską wypoczywający.
3: Mniej ludzi, o wiele przyjemniej się czas spędza. My bardzo kochamy jesień nad morzem, wiosnę i jesień, bo jest mniej ludzi.
4: Trzeba korzystać, póki dzieci są w wieku przedszkolnym.
3: Tak jest, przedszkolny i szkolny, już tutaj zeróweczka nasza. Cieszycie się, że jesteście nad morzem?
5: Tak.
4: Kto usprawiedliwienie napisał?
3: No oczywiście, że mama.
4: Co tu jest teraz cudownego?
5: Mało ludzi. Albo mniej może. Pies może biegać, piękna pogoda, ciepło.
4: Co pani będzie robić?
5: Spacerować, jeść rybę i się cieszyć plażą i wschodami i zachodami słońca.
0: Tej radości oczywiście życzymy. Nad morze przyjeżdżają teraz inni goście niż podczas wakacji. To seniorzy, rodziny z małymi dziećmi oraz studenci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przed nami deszczowy poniedziałek. Popadać i zagrzmieć może w całym kraju, zwłaszcza w jego wschodniej połowie, a na termometrach od zaledwie 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum, około 15 w centrum i do 18 zobaczymy na zachodzie Polski.
2: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk.

to już któryś raz. W poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle tu się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie, nawzajem. I wypuścić ten to coś.

0: Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Szósta 30, więc skrót najważniejszych informacji i Paweł Nadrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W najbliższym czasie ma zostać przesłuchany mężczyzna podejrzany o postrzelanie dwóch osób w Bukownie koło Olkusza. 52-latek miał wyjść z lasu i strzelić do 36- i 44-latka. Jeden z nich trafił do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni mogli być skonfliktowani. Dziś zaczyna się modernizacja strefy wejściowej SOR-u w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku. Prace potrwają do końca października i będą kosztować ponad 500 000 zł. Na czas remontu zmieni się organizacja ruchu pacjentów i karetek. Amazonki z Piekar Śląskich ze Stowarzyszenia Feniks organizują dzień otwarty. To okazja, żeby nauczyć się samobadania piersi i dowiedzieć o wsparciu dla osób z nowotworem. Początek spotkania o 15 w Miejskim Domu Kultury Kozłowa Góra. Mural upamiętniający Stanisława Sojkę odsłonięto w Gliwicach. Jego wizerunek pojawił się na ścianie budynku przy ulicy Królowej Bony. To w Gliwicach zaczęła się muzyczna droga Stanisława Sojki. Jako 7-latek śpiewał razem z ojcem w jednym z parafialnych chórów. Później w szkole muzycznej pierwszego stopnia uczył się gry na skrzypcach.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Anna Kowalczyk
4: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Katastrofa rządzącej w Niemczech CDU. Lewica wygrywa w Berlinie, a skrajna prawica w Mecklenburg i Pomorzu Przednim.
5: W Rosji triumfuje partia Putina w pseudowyborach do Dumy. Zdobywa ponad połowę głosów.
4: To fake news, tak Pałac Prezydencki odpowiada na medialne doniesienia o cenniku dostępu do Karola Nawrockiego.
5: Klęska rządzącej w Niemczech CDU w wyborach w kolejnych dwóch landach. Skrajna prawica wygrywa w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Lewica bierze Berlin.
4: AfD już ogłosiła koniec kanclerza Friedricha Merca. O kolejnym wstrząsie w niemieckiej polityce nasz korespondent Adam Górczewski.
6: W Berlinie CDU już nie będzie miała burmistrza, bo zajęła drugie miejsce za skrajną lewicą. W Landtagu Mecklenburg i Pomorza Przedniego Hadeku Friedricha Merca zabraknie, bo nie osiągnęli 5-procentowego progu wyborczego. To pierwszy taki przypadek w historii Niemiec. Tego wyniku nie ma co upiększać. To jest katastrofa, przyznał szef CDU. Friedrich Merz zapowiedział jednak, że pozostaje kanclerzem, bo chce ze swoim rządem przeprowadzić konieczne reformy. Szefowa AfD Alice Weidel domaga się jednak wzięcia odpowiedzialności przez kanclerza za oddanie dwóch landów w ręce lewicy. To oczywiście doprowadzi do tego, że kanclerz Friedrich Merz z naszej perspektywy nie będzie do utrzymania. Chociaż najwięcej głosów wyborcy w Mecklenburg i Pomorzu Przednim oddali na skrajną prawicę, to 38% głosów nie wystarczy AfD do samodzielnych rządów, a nie ma potencjalnych koalicjantów w landzie sąsiadującym z Polską, ale także w Berlinie najbardziej prawdopodobnie.

0: prawdopodobne są koalicje lewicowe. Ze Szwerina, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Bez niespodzianki w pseudowyborach parlamentarnych w Rosji wygrała partia władzy Jedna Rosja Władimira Putina. Według cząstkowych wyników zdobyła ponad połowę głosów.
2: Głosowanie pierwsze od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku trwało od piątku. Zostało też zorganizowane na okupowanych terytoriach Ukrainy, na co ostro zareagowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
1: Stanowczo to potępiło. W oświadczeniu resort napisał o nielegalnych wyborach urągających wszelkim standardom prawa międzynarodowego i demokracji.
2: Pałac Prezydencki reaguje na publikacje medialne dotyczące prywatnej fundacji, która ma sprzedawać spotkania z prezydentem Polski. Według dziennikarzy ceny pakietów mają sięgać nawet 100 tysięcy dolarów.
1: Karol Rabenda z kancelarii Karola Nawrockiego mówi, że to fake news.
3: Ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No niestety, ale mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, jeśli chodzi o ratingi międzynarodowe, no stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia.
2: A współautorka artykułu o cenniku dostępu do prezydenta, Dominika Długosz z Newsweeka, zapewnia, że ma dokumenty potwierdzające, iż Karol Rabenda wysyłał zaproszenie na spotkanie z Karolem Nawrockim, na które obowiązywał cennik.
1: Dziennikarka mówiła w TVP Info, jak wyglądała odpowiedź fundacji na zadane pytania.
4: Rzecznik prasowy tej fundacji odpisał nam, że no ostatecznie nikt nie kupił najdroższego pakietu. Więc no właściwie odpowiedź brzmi, no ale o co się czepiacie, skoro nikt nie zapłacił 100 tysięcy dolarów za spotkanie prezydentem, chociaż żeśmy oferowali.
2: No wyjaśnienie tej kwestii zaapelował do prezydenta w mediach społecznościowych m.in. wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
1: Po krótkiej obławie policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce.
2: 52-latek wczoraj po południu miał wyjść z lasu i strzelić do dwóch młodszych od siebie mężczyzn. O szczegółach Paweł Pawlica.
5: Niespełna 3 godziny po tym, jak doszło do strzelaniny, w Bukownie policja zatrzymała podejrzanego o postrzelenie dwóch mężczyzn, 52-latka. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, gdzie spędził noc. Ranni to 44 i 36-latek. Starszy z mężczyzn został trafiony w rękę. Stracił dużo krwi i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowano go do szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafił również lżej ranny 36-latek.
6: 36-latek poinformował policjantów, że z lasu wyszedł mężczyzna z bronią i zaczął do nich strzelać.
5: Mówi aspirant Bartosz Izdebski z zespołu prasowego Małopolskiej Policji. Na razie dokładne przyczyny zdarzenia nie są znane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyźni znali się wcześniej i byli skonfliktowani. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: Warszawa pobiegnie po rekord. Kilkanaście tysięcy zawodników weźmie udział w 48. Maratonie Warszawskim.
2: To będzie wyjątkowy bieg, przyznaje Magdalena Skrocka z Fundacji Maraton Warszawski.
8: Po raz pierwszy w historii Polski zostanie przekroczona bariera 10 tysięcy maratończyków na mecie. I nas szczególnie cieszy, że w ostatnich latach obserwujemy duży wzrost, jeżeli chodzi o młodych biegaczy.
1: Maraton już w najbliższą niedzielę, start i meta w okolicach Pałacu Kultury i Nauki. Zawodnicy pobiegną ulicami Śródmieścia i Starego Miasta, odwiedzą też Pragę, Żoliborz i Bielany.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Pewne zwycięstwo Lecha Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. W 9. kolejce mistrz Polski wygrał z Radomiakiem 5-1. Kolej już przegrywał po golu Guilherme Luisa, ale później popisał się skutecznością. Po 2 bramki zdobyli Pablo Rodriguez i Patryk Wolemark, a 1 Alihar Sayad Manesz. W innych wczorajszych spotkaniach górą byli goście. Legia Warszawa pokonała Jagiellonię Białystok 3-1, Wisła Płock ograła Zagłębie Lubin 2-0, a Pogoń Szczecin wygrała z Piastem Gliwice 2-1. W żużlowej Ekstralidze rozpoczęła się już rywalizacja o złoto Mistrzostw Polski. W pierwszym finałowym spotkaniu KS Toruń pokonał Spartę Wrocław 55-35. Zwycięstwo gospodarzom zapewnił Mikkel Mikkelsen, zdobywca 14 punktów. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 4 października we Wrocławiu. Udany występ Dominiki Włodarczyk na inaugurację kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. Polka zajęła 9. miejsce w jeździe indywidualnej na czas.
10: Ja nie sprawdzałam tak naprawdę jakoś super mocy, bardziej skupiałam się na prędkości, po prostu chciałam być właśnie tak szybko, jak tylko to możliwe. Tak naprawdę ja dalej pamiętam, że ja w tamtym roku na Mistrzostwach Polski byłam 4. Na Mistrzostwach Polski byłam 4. W tym roku zaczęłam trenować tak naprawdę na rowerze czasowym, także dla mnie dalej to środowisko, ten świat jest nowy. Na pewno byłam pozytywnie zaskoczona, ale też ja czułam, że jadę szybko.
9: Złoto zdobyła Szwajcarka Marlene Reusser, a wśród mężczyzn mistrzem świata po raz czwarty z rzędu został Belg Remco Evenepoel. Na Mistrzostwach Europy w boksie w Sofii pewna medalu jest już Elżbieta Wójcik w wadze powyżej 80 kg. Polka jednogłośnie na punkty zwyciężyła Irlandkę Sylwione Darcy i powalczy o finał.
11: Właśnie wygrałam walkę z Irlandką 5-0, bez żadnego problemu. Jestem w strefie medalowej, zapewniłam sobie co najmniej brązowy medal. Kolejną walkę stoczę bodajże we wtorek z Turczynką już o wejście do finału, więc trzymajcie kciuki i bądźcie ze mną. Pozdrawiam.
9: W ćwierćfinałach są Barbara Marcinkowska i Bartłomiej Rośkowicz. Ponownie o sporcie za godzinę.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Pogoda. To będzie pochmurny i deszczowy dzień. Na wschodzie i nad morzem możliwe burze, a wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach nawet 10 cm białego puchu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni na Podhalu, przez 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silne, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Klimat. Jakość powietrza przeważnie jest bardzo dobra, dobra tylko na kilku stacjach na południu kraju. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 47% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 9 aż do 18 prognozowane są zielone godziny.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklam.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
15: Pora pierwszy raz dziś sprawdzić, co się dzieje na drogach naszego regionu, czyli pierwsze dziś autoradio w Radiu Katowice, Anna Juśkiewicz. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam. W regionie ruch o tej porze jeszcze na razie umiarkowany. Warunki jazdy zatem niezłe. Te z pogody wynikające również, bo po nocnych opadach drogi już zdążyły przeschnąć. Choć opady dziś zapowiadane są przez synoptyków nieco później, więc radzimy o tym pamiętać. Niewielki korek mamy obecnie na A1 na wysokości Siemoni, gdzie prowadzone są roboty drogowe. To pomiędzy Bobrownikami a Ożarowicami. Teraz utrudnienia na jezdni prowadzącej w kierunku Piekar czy w stronę Gliwic, więc uprzedzamy Państwa. Od dzisiaj także prace na 16 kilometrze trasy na odcinku o długości 5,5 kilometra w Skoczowie. Na tym fragmencie drogi wprowadzono ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Utrudnienia rozpoczęły się o 6 rano. Mają potrwać do czwartku, do 24 września, do godziny 23, o czym będziemy oczywiście Państwu przypominać. Dodatkowo w tym rejonie warto pamiętać o długoterminowych pracach na odcinku drogi S52 w kierunku Bielska-Białej. Od 20 km na prawie 14-kilometrowym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. Warto także pamiętać o przebudowie skrzyżowania drogi krajowej 52 w pobliskiej miejscowości Kozy, gdzie występuje ruch wahadłowy. No i niestety w ciągu dnia występują spore zatory. O tym także będziemy Państwu przypominać. Ja teraz przypomnę numer naszego telefonu. 691 400 400. Ten telefon do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.
12: Sponsorem audycji jest Mad Mobile, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
17: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Siódma 7:30 minęła, więc skrót najważniejszych informacji i Paweł Nadrowski.
2: O 9:00 przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim zacznie się kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. Jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. W 2023 roku zginęła w nim 3-osobowa rodzina z Myszkowa. Od dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach rusza druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. W ramach poprzedniej edycji przebadano blisko 500 osób. Badania są bezpłatne i odbywają się w gliwickim szpitalu od poniedziałku do soboty. Mieszkańcy Częstochowy mogą już głosować w budżecie obywatelskim. Do wyboru jest ponad 270 projektów. Czas na podjęcie decyzji, na co przeznaczyć ponad

0: wyborach do Dumy Państwowej.
1: Prezydent w Nowym Jorku wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii Amerykańskiej.
0: Warto się zbadać, rusza Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.
1: Bez niespodzianek i bez demokracji w Rosji zakończyły się wybory parlamentarne. Wygrała rządząca partia Jedna Rosja. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Rosyjskie wybory trwały 3 dni. Partia Jedna Rosja uzyskała ponad połowę głosów. Takie były przewidywania. Podobny też był wynik w poprzednich wyborach. Próg wyborczy przekroczyły też współpracujące z władzą mniejsze partie, w tym komuniści. W wyborach nie mogła uczestniczyć opozycyjna wobec władzy partia Jabłoko. Jednak zdaniem ekspertów opozycja i tak nie zdobyłaby znaczącego wyniku, bo większość Rosjan popiera władzę. Wybory określane mianem fasadowych służyły Kremlowi do umocnienia swojej pozycji. Spekuluje się, że po wyborach Putin może ogłosić mobilizację do armii, także na terenach okupowanych, w tym na Krymie i w części Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Polski MSZ potępił przeprowadzenie przez Rosję nielegalnych, jak podkreślił, wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy. Resort dyplomacji zaznaczył w oświadczeniu, że wybory nie wywołują skutków prawnych i nie mogą legitymizować próby aneksji okupowanych terytoriów.
1: Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii Amerykańskiej. 11 osób zostało wyróżnionych za popularyzowanie kultury i wartości narodowych oraz działalność na rzecz środowisk polonijnych.
0: Wśród nich znalazły się nauczycielki i dyrektorki polskich szkół w Nowym Jorku i New Jersey, które od lat przybliżają historię naszego kraju i uczą języka ojczystego. Rozmawiała z nimi Agata Król.
3: Od 30 lat jestem związana ze szkolnictwem polonijnym w New Jersey. Praca z polonijnymi dziećmi i młodzieżą jest niezwykle satysfakcjonująca, bo widzimy tą przyszłą Polonię, która zajmie nasze miejsce. Otrzymanie tego wyróżnienia z rąk pana prezydenta, myślę, że dodaje. To praca wielu osób, to praca całej grupy osób i nauczycieli, i rodziców.
4: Dla mnie jest to ogromny zaszczyt, honor. Ale mam odpowiedzialność, żeby podziękować właściwie wszystkim, którzy są zaangażowani, bo ten medal tak naprawdę to nie jest tylko mój osobisty medal, ale to jest medal osób, które są zaangażowane w polską szkołę.
0: Prezydent przebywa w Stanach Zjednoczonych w związku z udziałem w sesji Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Synoptycy ostrzegają przed sztormem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.
0: W związku z prognozowanym sztormowym wiatrem IMGW ostrzega również przed wezbraniem na wybrzeżu i morskich wodach wewnętrznych Polski. Lokalnie mogą zostać osiągnięte stany alarmowe.
1: Kandydaci na prezydenta Krakowa mają ostatnie 5 dni na przekonanie do siebie wyborców. W niedzielę krakowianie zdecydują o tym, kto będzie rządził ich miastem.
0: Przedterminowe wybory to efekt majowego referendum, w którym odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Teraz o jego stanowisko walczy 8 kandydatów i kandydatek.
5: Wszystkie sondaże wskazują na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury. Również wszystkie sondaże wskazują na to, że w drugiej turze zmierzy się Łukasz Gibała, przewodniczący Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i senator Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
6: Idąc na taką funkcję jak prezydent miasta, trzeba mieć pomysł na miasto w perspektywie co najmniej dekady. Taki pomysł mam.
7: Podchodzę do tych sondażów z radością. Więc to, że walczymy, traktuję jako wyraz ogromnego zaufania ze strony mieszkańców do mnie.
5: Wszyscy kandydaci, nie tylko Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, zmierzyli się już w kilku debatach. Kampanię dominuje dyskusja o transporcie i komunikacji miejskiej, strefie czystego transportu, zadłużeniu Krakowa, presji deweloperów i turystyfikacji miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: W ciągu kilku lat liczba chorych na nowotwory głowy i szyi może wzrosnąć o 1/5, szacują lekarze. Ryzyko zachorowania rośnie u osób nadużywających alkoholu oraz palących papierosy.
1: Coraz więcej jest przypadków spowodowanych zakażeniem wirusem HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, mówi profesor Karolina Dżaman.
8: HPV do tej pory kojarzyliśmy głównie z rakiem szyjki macicy, natomiast my wiemy, że część wirusów HPV również odpowiada za nowotwory głównie w zakresie gardła środkowego. To będą nowotwory języka, nowotwory migdałków, które właśnie spotykamy u osób, które ani nie palą papierosów, ani nie stosują alkoholu, a jednak ze względu na infekcję HPV są narażone na nowotwory głowy i szyi.
0: Od dziś do 25 września w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wybranych klinikach będzie można zapisać się na badania profilaktyczne. Lista placówek jest dostępna na stronie www.głowaszyja.pl.
1: Jeszcze zapowiedź bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Gościem będzie Adrian Zandberg z partii Razem.
0: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskiej.

0: radio24.pl.
1: Bez uników tradycyjnie o 8.13, a teraz mamy 7.05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
2: Też bez uników.
1: Też bez uników.
2: Oczywiście.
1: Ale garda wysoko.
2: Garda zawsze. Już prawie mamy pierwszy medal Mistrzostw Europy w boksie. Ćwierćfinałowe zwycięstwo Elżbiety Wójcik z Irlandką Cleoną Darcy oznacza, że polska pięściarka już zapewniła sobie brąz, a kto wie, może w półfinale wygra z Turczynką Hawanur Ketudą i sięgnie po srebro, a nawet złoto. Dziś w Sofii ciąg dalszy czempionatu. Dominika Włodarczyk zajęła 9. miejsce w indywidualnej jeździe na czas. Ten wyścig odbył się pierwszego dnia Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. W Montrealu jest selekcjoner kadry Sylwester Schmidt, który jest osobistym trenerem Dominiki Włodarczyk.
3: Przy okazji Mistrzostw Polski nieraz nadmieniałem, że w zeszłym roku jak zobaczyłem, jak ona wygląda na czas, wygląda no w sensie pozycja, aerodynamika, waty, no to powiedziałem, no nie, jeżeli myślimy o tym, żeby gdzieś tam walczyć w klasyfikacji generalnej na różnych wyścigach, no to tą czasówkę trzeba poprawić i to jest efekt rocznej pracy. Podoba mi się to bardzo, bo jak widać progres, no to wiadomo, że jest satysfakcja i moja, i zawodniczki.
2: Mistrzami świata zostali Szwajcarka Marlen Reusser i Belg Remco Evenepoel. Wyścigi ze startu wspólnego kobiet i mężczyzn w sobotę odpowiednio i w niedzielę. W Ekstraklasie 9. kolejka i kilka ciekawych wyników. Pogoń Szczecin pokonała w Gliwicach Piasta Gliwice 2-1. Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 0-2. Legia Warszawa wygrała z Jagiellonią Białystok 3-1. W Poznaniu Lech rozbił Radomiaka 5-1. Mimo, że to Radomianie zdobyli pierwszą bramkę i to już po 16 sekundach meczu. Żużel. Unia Leszno wygrała z Motorem Lublin 46-44 w pierwszym meczu o trzecie miejsce Ekstraligi. Rewanż 3 października w Lublinie. KS Toruń pokonał Spartę Wrocław 55-35, a ten rewanż będzie 4 października. W niedzielnych meczach trzeciej kolejki hokejowej Ekstraligi Energa Toruń pokonała Polonię Bytom 4-1, Krakowia uległa Jastrzębiu 0-2, GKS Katowice wygrał z Podhalem Nowy Targ aż 10-1, a Zagłębie Sosnowiec przegrało z GKS-em Tychy 1-4, Tychy liderem. Udany weekend podczas letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rostowie. Polacy po trzykroć stawali na podium, 2 razy wygrywała Anna Twardosz, Paweł Wąsek wyskakał sobie miejsce 2.
0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Pogodowe słowo dnia to dziś deszcz. O poranku pada na krańcach południowo-wschodnich i na Pomorzu. Po południu popada już w zasadzie wszędzie. W całym kraju, a w Tatrach może spaść też śnieg, nawet 10 cm. Co na termometrach? W najcieplejszym momencie dnia będzie od 9 stopni na Podhalu do 18 na zachodzie, na ogół od 12 do 15.
4: Sponsorem programu.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: A więc Autoradio w Radiu Katowice. I Anna Juszkiewicz.
7: Witam. Nadal mamy duże utrudnienia na autostradzie A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Ożarowicami, gdzie na 59. kilometrze jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi zdarzyły się czołowo 2 samochody ciężarowe. Ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Nadal mamy też utrudnienia powypadkowe w Gliwicach na Jana Nowaka Jeziorańskiego, gdzie przy zjeździe na Łabędy na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia zdarzyły się także 2 samochody. Podobna sytuacja w Bytomiu na skrzyżowaniu ulic księdza Jana Frenzla i Józefa Nikla. W miejscowości Jaworznik w okolicach Myszkowa na ulicy Kieleckiej mamy również kolizję, więc uważajmy. Proszę Państwa, niewielkie spowolnienia na autostradzie A4 na odcinku w Mysłowicach i w okolicy węzła Brzęczkowice, a także pomiędzy Mysłowicami i Katowicami w kierunku Wrocławia. Korkuje się także S1 na wysokości mysłowickiej dzielnicy Kosztewo od strony Tychów w kierunku autostrady A4, jak i odcinek pomiędzy Sosnowcem a A4 w Mysłowicach jadąc w stronę Katowic. Uprzedzamy Państwa. Utrudniony już także wjazd do Katowic 80 Warszawską Szóstką od strony Sosnowca, gdzie z powodu robót drogowych zwalniamy na wysokości Pogoni, a potem kolejny raz na wysokości Sosnowieckiego Ogrodu Botanicznego. Korek też na drodze krajowej 86 w Czułowie, gdy jedziemy tą drogą z Bielska czy Tychów w kierunku Katowic. 691-400-400. Przypominam, telefon do Autoradia, Radia Katowice.
0: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochu Faderewskiego, zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu.
1: Bruklińska Rada Żydów.

0: ci ojcze.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj.

Udostępnij. Udostępnij. Podejrzyj się. Chociaż spróbuj, drętwij. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Teraz łap. Chociaż spróbuj. Masz. Chcemy więcej. Niech rośnie.

0: Szkole Szkół Techniczno-Usługowych. Modernizacja trwała 5 miesięcy. Pojawiły się tam nowa nawierzchnia, siedziska i projektory.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 21 września, jest 8. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Triumf AfD i porażka CDU. Niemcy wybrali parlamenty w dwóch landach.
4: Otoczenie prezydenta mówi o fake newsie. Do rządzący domagają się wyjaśnień. Chodzi o medialne doniesienia w sprawie cennika spotkań z Karolem Nawrockim.
3: Akcja usuwania niewybuchu na autostradzie A6. Będą utrudnienia.
4: Katastrofą nazwał kanclerz Niemiec wynik jego CDU w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. W graniczącym z Polską landzie partia nie osiągnęła progu wyborczego. W Berlinie CDU straciła burmistrza i rolę największej partii na rzecz skrajnej lewicy.
3: Friedrich Merz zapewnił, że mimo tych wyników nadal będzie kierował rządem Niemiec i wprowadzał reformy, które mają przywrócić siłę gospodarczą kraju.
4: Te reformy są środkiem przeciw truciźnie autorytaryzmu, która wprowadza fascynację autorytarnymi rządami coraz głębiej w nasze społeczeństwo. To, co teraz trzeba zrobić, wymaga kręgosłupa, wytrwałości i cierpliwości. Jestem na to gotowy jako przewodniczący CDU i przede wszystkim jako kanclerz.
3: Mimo zwycięstwa AfD w Mecklenburgii i rekordowego poparcia w Berlinie, władze w obu landach będą sprawować partie lewicowe, bo AfD nie ma większości, by rządzić samodzielnie i nie ma chętnych do koalicji.
4: Kancelaria prezydenta zaprzecza, jakoby handlowano czasem głowy państwa. Z informacji, do których dotarli dziennikarze, wynika, że prywatna fundacja miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem za 100 tysięcy dolarów.
3: Obóz rządzący domaga się wyjaśnień. Otoczenie prezydenta mówi o fake newsie. Z Nowego Jorku specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Agata Król.
5: W ofercie spotkania sektora biznesowego miały pojawić się pakiety sponsorskie. W ramach tego najdroższego miała znajdować się rozmowa z Karolem Nawrockim w formule 1:1. To fake news, oznajmił prezydencki minister Karol Rabenda.
6: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. Ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
5: Politycy koalicji rządzącej nie wierzą w te tłumaczenia. Chcą wyjaśnień, bo doniesienia medialne dotyczą prezydenta państwa. Wśród nich jest Monika Rosa z KO.
7: Pytanie brzmi oczywiście, czy kancelaria prezydenta o tym wiedziała. Oczywiście jest zaproszenie podpisane przez przedstawicieli kancelarii. Pytanie, czy wiedzieli o cenniku. Nikt nie płaci 400 tysięcy złotych bez obietnicy, że spotka się, porozmawia.
5: Prezydent Karol Nawrocki zainauguruje polsko-amerykański szczyt ekonomiczny w Nowym Jorku. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
4: Jedna osoba została poszkodowana w wypadku w miejscowości Szewce w powiecie kieleckim. Portal Echo Dnia podał, że to córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Policjantka oficjalnie nie potwierdza ani nie zaprzecza tej informacji.
3: Do zdarzenia doszło po 21 na trasie S7 na pasie w kierunku Warszawy, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
8: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu tego zdarzenia, 31-latka kierująca pojazdem marki Jaguar na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu, na skutek czego uderzyła w bariery energochłonne. Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona. W chwili zdarzenia była trzeźwa.
3: Na autostradzie A6 na odcinku Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Dąbie rozpoczęły się utrudnienia w związku z akcją podjęcia niewybuchu. Droga została zablokowana, RCB wysłało alert do odbiorców w 4 powiatach z zaleceniem niezbliżenia się do zagrożonego obszaru.
4: Trasa będzie nieprzejezdna od 9:30, utrudnienie ma potrwać 1,5 godziny. Niewybuch towarzysząca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej.
3: Wieczorem rozpocznie się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów.
4: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel mówi, że tegoroczny festiwal będzie wyjątkowy.
9: Otwieramy nowe 50 lat w historii polskiego festiwalu, 51. edycja, niezwykle istotna. Polskie kino ma się naprawdę nieźle i rolą naszą administracji rządowej jest nie przeszkadzać, a jeżeli możemy, to pomagać. I taką filozofię przyjęliśmy, gdzie tylko to jest możliwe, realizujemy postulaty środowiska filmowego, aby móc wspierać ten sektor.
3: Filmem, który uświetni wieczorną galę otwarcia, będzie Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Holubka.
4: Trójka jest patronem medialnym festiwalu.
3: A to był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Na zegarach już prawie 7:55, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
11: Lech Poznań stracił gola po 16 sekundach od pierwszego gwizdka meczu z Radomiakiem, ale nie zbiło to mistrza Polski z Pantałyku.

0: i pewnie wygrał 5-1. Piast Gliwice uległ Pogoni Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Płock 0-2. W Białymstoku Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 1-3, mówi Paweł Wszołek.
1: Niepotrzebna ta stracona bramka, ale dodała trochę kolorytu. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że już koniec tych meczów z wypuszczonym wynikiem, musimy jeszcze strzelić następną bramkę. Oczywiście nie było łatwo, graliśmy z dobrą drużyną, ale koniec końców wygraliśmy 3-1 zasłużenie, uważam. Jest teraz czas, żeby się zregenerować, doleczyć tam niektóre drobne urazy i idziemy dalej po swoje.
0: Po 9 kolejkach liderem Górnik Zabrze, 3 punkty nad Legią i Kolejorzem. Paweł Wszołek wspomniał o czasie na regenerację, a wynika on z przerwy reprezentacyjnej. Już w piątek kadra Jana Urbana zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Selekcjoner ma spory ból głowy. Powołany bramkarz Kamil Grabara zerwał więzadło krzyżowe. Podobno w jego miejsce na zgrupowanie ma przyjechać Bartłomiej Drągowski z Widzewa. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Na pierwszy ogień na ulicach Montrealu odbyła się walka z oporami, czyli indywidualna jazda na czas. Polskę reprezentowali Dominika Włodarczyk, 9 miejsce, i Michał Kwiatkowski, który był 23 i stracił do Remco Evenepoela ponad 2,5 minuty. To 4 tytuł Belga w tej konkurencji, a wczoraj złoto na jego szyi wieszała Maja Włoszczowska z zarządu UCI. Wśród pań triumfowała Szwajcarka Marlen Reusser. Dziś na czas pojadą Orliczki i Orlicy. Liga Europy zamiast Ligi Mistrzów, skąd my to znamy? Takie rzeczy nie tylko w piłce nożnej, ale i koszykówce. Dziś Dziki Warszawa przegrały w finale turnieju kwalifikacyjnego z Rasta Wechta 82-93. Mimo porażki w finale Grzegorz Kamiński z Dzików był zadowolony z przebiegu i efektów turnieju w Samokowie.
2: Wzrośliśmy jako drużyna, dużo te mecze nam dały, poszliśmy bardzo mocno do przodu. To, co trener mówił, możemy być z siebie zadowoleni, bo do ostatniej minuty tak naprawdę graliśmy z dobrą drużyną. Przed turniejem to nie było takie oczywiste, że będziemy w tym finale, więc uważam, że utarliśmy nosa dobrym drużynom, na które na pewno więcej ludzi stawiało.
0: Koszykarska Ekstraklasa ruszy 2 października. W hokeju mężczyzn już 3 kolejka, a u kobiet dopiero 1. Rekordowe zwycięstwo Polonii Bytom nad Krakowią 33-0. 9 bramek i 8 asyst zapisano w protokole meczowym przy nazwisku reprezentantki Polski Karoliny Późniewskiej.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Poniedziałek będzie wietrzny, pochmurny i deszczowy. Dziś parasole czy płaszcze obowiązkowe, nie tylko do ochrony przed deszczem, ale także temperaturą, bo robi się coraz chłodniej. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 9 stopni na Podhalu do 18 na zachodzie Polski, ale w większości kraju niskie kilkanaście.
4: Sponsorem programu był...
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Witam ponownie na autostradzie A1 na 59 kilometrze w miejscu, gdzie doszło dziś do zderzenia czołowego 2 ciężarówek. Czynności powypadkowe zostały zakończone, ale korki nadal są. Miejsce, co prawda, były. Miejsce to nadal jest trudne do przejazdu, bo to jest to miejsce, gdzie prowadzone są na co dzień prace drogowe. Dlatego też mamy korek. Uprzedzamy Państwa, uprzedzamy również przed utrudnieniami w Mysłowicach na ulicy Towerowej, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe. W Chorzowie na 3 maja podobna sytuacja. W Katowicach na Francuskiej także kolizja 2 pojazdów w miejscowości Rydułtowice w powiecie pszczyńskim na ulicy Zawadzkiego. Również zderzenie 2 pojazdów w Katowicach na Kościuszki na wysokości numeru 322. Także mamy kolizję i w Dąbrowie Górniczej na wschodniej obwodnicy Gopu. Tu w rejonie węzła Sulno na jezdni w kierunku Bielska zderzyły się także 2 pojazdy. Zatem uważajmy.
8: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 9. Kancelaria prezydenta zaprzecza, że handlowano czasem Karola Nawrockiego. To po medialnych doniesieniach, że jedna z fundacji miała oferować możliwość rozmowy z głową państwa. Rozpoczyna się kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina z Myszkowa. Elektroodpady można oddać w celach charytatywnych. Taka zbiórka organizowana jest w Rybniku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Profesor Tomasz Kubin powiedział w Radiu Katowice, że jeśli informacje o możliwości rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy za pieniądze są prawdziwe, to z wizerunkowego punktu widzenia to zła wiadomość dla Karola Nawrockiego. Politolog z Uniwersytetu Śląskiego dodał jednak, że prezydent mógł o tym nie wiedzieć.
2: Takich rzeczy się nie robi, nie przystoi to do tego urzędu. I mam nadzieję, że nie wiedział, że ktoś być może przeszarżował, mówiąc kolokwialnie, i próbował robić coś za plecami.
0: Profesor Kubin uważa, że sam fakt takich propozycji jest co najmniej podejrzany.
2: Pytanie, za takie pieniądze o jaką rozmowę miałoby chodzić? Spotkanie i porozmawianie sobie, nie wiem, o pogodzie czy o wydarzeniach sportowych, to raczej nie o to by chodziło, jeśli takie pieniądze rzeczywiście wchodziłyby w grę.
0: Według Newsweeka od 25 do 100 tysięcy dolarów ma kosztować pakiet sponsorski imprezy organizowanej przez prywatną fundację, na którą zaprasza kancelaria prezydenta. Według ustaleń wykupienie najdroższego pakietu oznacza możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim jeden na jednego. Informację Newsweeka zdementowała kancelaria prezydenta. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim właśnie powinna rozpoczynać się kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. We wrześniu 2023 roku kierowane przez niego BMW zderzyło się z kiją, która następnie wpadła na bariery energochłonne i stanęła w płomieniach. W zdarzeniu zginęła rodzina z Myszkowa, małżeństwo z 5-letnim synem. Sebastianowi M. grozi do

0: są narażone na nowotwory głowy i szyi.
1: Do piątku w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wybranych miejscach w Polsce będzie można zapisać się na badania profilaktyczne. Bezpłatnie oferuje je m.in. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Charytatywna zbiórka elektroodpadów zaczyna się dziś w Rybniku. Beneficjentami będą dzieci z tamtejszego hospicjum. Zużyty sprzęt można oddać na parkingu miejskim numer 6 przy ulicy Młyńskiej. Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu mówi, że to dobry moment na pozbycie się zalegających w domu urządzeń.
2: Duży sprzęt AGD, lodówki, pralki, zmywarki, kserokopiarki, jak i mniejszy sprzęt elektroniczny. Komputery, telewizory, laptopy, telefony, tablety, miksery, blendery, sprzęt grający i wiele, wiele innych. Gorąco zachęcamy do włączenia się w tę wyjątkową inicjatywę.
1: Mieszkańcy mogą organizować podobne zbiórki samodzielnie, na przykład na swoim osiedlu czy dzielnicy. Akcja potrwa do piątku. Dziś temperatura do 15 stopni. Dzień będzie pochmurny, choć w niektórych miejscach możliwe są przejaśnienia. Nie są wykluczone przelotne opady deszczu.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 21 września, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
5: Niemcy zagłosowali. O konsekwencje wyborów do dwóch landów zapytamy naszego korespondenta w Berlinie.
6: Państwo to nie jest prywatny biznes, mówi jej w Trójce Adrian Zandberg o rzekomym cenniku za spotkanie z Karolem Nawrockim.
5: Jest propozycja największego w historii rozszerzenia unijnych sankcji na Rosję. Znamy szczegóły.
6: Historyczna porażka Hadeków tuż przy granicy z Polską. W Mecklenburgii i Pomorzu przed nim kanclerska CDU nie wprowadziła żadnego posła do lokalnego parlamentu. Wybory w tym landzie wygrała skrajna prawica.
5: W Berlinie, gdzie też głosowano, zwycięzcą okazała się z kolei skrajna lewica. Łączymy się z Adamem Górczewskim, który na miejscu obserwował wybory, a teraz śledzi ich skutki. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Adamie, jak mocno zagrożona jest pozycja kanclerza Friedricha Merca?
7: Bardzo mocno. Chyba że wierzyć samemu kanclerzowi, który wieczorem zapewniał, że dalej będzie kierował rządem i realizował reformy. Już wtedy jednak, zaras po ogłoszeniu prognoz wyników, przyznał, że
8: es ist ein Desaster.
7: Doszło do katastrofy, ale w nocy, gdy policzono wszystkie głosy, skala tej katastrofy jeszcze się powiększyła, bo w Mecklenburgii, jak wspomnieliście, zupełnie poniżej progu wyborczego spadła CDU, a w Berlinie zwycięstwo z kolei skrajnej lewicy wzrosło do 7-procentowej przewagi, a to oznacza, że chadecy nie będą rządzić nigdzie. Skrajna prawica co prawda wygrała w Mecklenburgii, ale rządzić to będzie koalicja lewicowa, podobnie jak w Berlinie, a to oznacza, że i z jednej, i z drugiej strony Helwecja poniosła po prostu tak dużą porażkę, że dzisiaj będzie bardzo weryfikowane to, co wczoraj zapewniał kanclerz Friedrich Merz, czyli że pozostanie kanclerzem.
6: O czym z Berlina mówił Adam Górczewski. Dziękujemy za relację.
5: Ponad setkę zdarzeń odnotowali minionej doby zachodniopomorscy strażacy. To z powodu silnego, porywistego wiatru, mówi Dariusz Szacht, rzecznik tamtejszego komendanta Straży Pożarnej.
9: Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim.
6: Synoptycy nadal ostrzegają przed silnym wiatrem nad morzem. Jego prędkość lokalnie może dochodzić do 100 km na godzinę. W związku z prognozowanym sztormem IMGW ostrzega również przed wezbraniem na wybrzeżu i morskich wodach wewnętrznych Polski.
5: 100 tysięcy dolarów za spotkanie z prezydentem. Według dziennikarzy Radia Z i Newsweeka prywatna fundacja organizuje spotkanie, na które zaprasza kancelaria prezydenta, a uczestnikom proponuje pakiety sponsorskie Silver, Gold i Platinum.
6: Jeśli to prawda, to osoby w to zaangażowane powinny ponieść odpowiedzialność, mówił Adrian Zandberg z partii Razem w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce.
10: To jest zawsze tak, że są biznesy, które są zainteresowane dostępem do ucha polityków. I z miłą chęcią za ten dostęp do ucha polityków zapłacą, no ale państwo to nie jest prywatne przedsięwzięcie, które może decyzję o tym, z kim będzie się spotykać głowa państwa, sprywatyzować i przekazać jakiemuś podmiotowi, który będzie sprzedawać na tego typu spotkania bilety.
5: Minister Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta, odnosząc się do sprawy, powiedział, że trudno dyskutować z czymś, czego nie ma.
6: Dla posłanki Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Olgi Semeniuk-Patkowskiej sprawa została już wyjaśniona.
11: Myślę, że ta sprawa po stronie Kancelarii Prezydenta została utransparentniona, wyjaśniona. Więc jest to dla mnie żadna nowość i nie wzbudza to we mnie żadnego niepokoju.
6: A cała rozmowa z Adrianem Zandbergiem na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
5: Jest propozycja największego w historii rozszerzenia unijnych

0: sankcji na Rosję. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała proponowaną czarną listę, na której jest 1571 osób, firm, instytucji i organizacji.
1: Negocjacje nad tymi sankcjami będą miały sens, jeśli dziś, a najpóźniej jutro, ambasadorowie unijnych krajów zgodzą się na przedłużenie czarnej listy, na której jest już ponad 3000 wpisów.
2: Najnowszą propozycję przygotowali eksperci z Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Sankcje mają uderzyć w kompleks wojskowo-przemysłowy. Restrykcjami mają być objęte 744 osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach uznanych za część tego kompleksu, a także 827 firm oraz instytucji i organizacji. Są wśród nich firmy z sektora lotniczego, także firmy z branży rakietowo-kosmicznej, stoczniowej, producenci elektroniki, urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych, firmy z sektora chemicznego czy z branży metalurgicznej. Są też zakłady remontowe i serwisujące, m.in. samoloty, okręty czy pojazdy opancerzone. To ma być reakcja Unii na nasilające się rosyjskie ataki na Ukrainę i ataki hybrydowe w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Klimat.
0: 47% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu.
1: Zachodnia, południowa, wschodnia i centralna Polska zmagają się z suszą hydrologiczną. Z kolei na wybrzeżu alerty przed nagłym wzrostem stanów wody.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 5 po 9, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
6: Na Mistrzostwach Europy w siatkówce mężczyzn w Sofii ostatnie szlify przed jutrzejszym ćwierćfinałem. Polacy mają wyjść na trening o 17.30. Mecz z Niemcami we wtorek o 18.00. W 1/8 finału Rumunia niespodziewanie pokonała Ukrainę 3-0. Finlandia zwyciężyła Grecję 3-2. Francja wygrała z Portugalią 3-0, a Włochy z Danią 3-0 również. Francja zagra z Rumunią, Włochy z Finlandią. Belgów czeka jeszcze mecz z Czechami, a Słoweńców z Serbami. W Ekstraklasie rozpoczęła się przerwa reprezentacyjna. W piątek w Warszawie mecz Polska-Bośnia-Hercegowina i to w Lidze Narodów, a w 9. kolejce Pogoń pokonała w Gliwicach Piasta 2-1. Zagłębie przegrało z Wisłą Płock 0-2. Legia wygrała z Jagiellonią 3-1. W Poznaniu Lech rozbił Radomiaka 5-1. Unia Leszno wygrała z Motorem Lublin 46-44 w pierwszym meczu o trzecie miejsce żużlowej Ekstraligi. W rywalizacji o złoto KS Toruń pokonał Spartę Wrocław 55-35. Rewanże 3 i 4 października. W hokejowej Ekstraklasie Energa Toruń wygrała z Polonią Bytom 4-1. Krakowia z Jastrzębiem przegrała 0-2. GKS Katowice wygrał z Podhalem Nowy Targ 10-1. Trudny start sezonu dla młodziutkich szarotek. Zagłębie Sosnowiec przegrało z mistrzami Polski i liderami GKS-em Tychy 1-4. Anna Twardosz wygrała oba konkursy letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rostowie. Paweł Wąsek wyskakał sobie miejsce drugie. Dominika Włodarczyk zajęła 9. miejsce w indywidualnej jeździe na czas rozpoczynającej 99. kolarskie Mistrzostwa Świata w Montrealu.
7: W tamtym roku na Mistrzostwach Polski byłam 4. Na Mistrzostwach Polski byłam 4. W tym roku zaczęłam trenować tak naprawdę na rowerze czasowym, także dla mnie dalej to środowisko, ten świat jest nowy. Na pewno byłam pozytywnie zaskoczona, ale też, no nie ukrywam, na mecie już też no, słyszałam międzyczasy gdzieś tam wcześniej i też ja czułam, że jadę szybko.
6: Trenerem nie tylko kadry, ale też indywidualnym Dominiki Włodarczyk jest Sylwester Schmidt. I pytanie, jak szybko wczoraj jechała 39 km i 200 metrów, pokonała ze średnią szybkością prawie 45 km na godzinę. O blisko 2 minuty wyprzedziła ją Marlen Reusser ze Szwajcarii i wygrała. U mężczyzn po 4. tytuł w czasówce sięgnął Remco Evenepoel. Belka osiągnął średnią prawie 52 km na godzinę. 23. był Michał Kwiatkowski. Wyścigi ze startu wspólnego elity w weekend.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Poniedziałek będzie jednoznacznie deszczowy. Po południu przelotnych opadów można się spodziewać w zasadzie wszędzie w Polsce i będzie na ogół kilkanaście stopni Celsjusza.
9: Sponsorem programu.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Witam ponownie na autostradzie A1 na 59 kilometrze w miejscu, gdzie doszło dziś do zderzenia czołowego dwóch ciężarówek. Czynności powypadkowe zostały zakończone, ale korki nadal są. Miejsce, co prawda, były. Miejsce to nadal jest trudne do przejazdu, bo to jest to miejsce, gdzie prowadzone są na co dzień prace drogowe. Dlatego też mamy korek. Uprzedzamy Państwa, uprzedzamy również przed utrudnieniami w Mysłowicach na ulicy Towerowej, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. W Chorzowie na 3 maja podobna sytuacja. W Katowicach na Francuskiej także kolizja dwóch pojazdów w miejscowości Rydułtowice w powiecie pszczyńskim na ulicy Zawadzkiego. Również zderzenie dwóch pojazdów w Katowicach na Kościuszki na wysokości numeru 322. Także mamy kolizję i w Dąbrowie Górniczej na wschodniej obwodnicy Gopu. Tu w rejonie węzła Sulno na jezdni w kierunku Bielska zderzyły się także dwa pojazdy. Zatem uważajmy.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: usłyszenia. Nie mam konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem.

0: Jest 9. Kancelaria prezydenta zaprzecza, że handlowano czasem Karola Nawrockiego. To po medialnych doniesieniach, że jedna z fundacji miała oferować możliwość rozmowy z głową państwa. Rozpoczyna się kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina z Myszkowa. Elektroodpady można oddać w celach charytatywnych. Taka zbiórka organizowana jest w Rybniku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Profesor Tomasz Kubin powiedział w Radiu Katowice, że jeśli informacje o możliwości rozmowy z prezydentem Polski w cztery oczy za

0: wziąłyby w grę.
1: Według Newsweeka od 25 do 100 tysięcy dolarów ma kosztować pakiet sponsorski imprezy organizowanej przez prywatną fundację, na którą zaprasza kancelaria prezydenta. Według ustaleń wykupienie najdroższego pakietu oznacza możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim jeden na jednego. Informację Newsweeka zdementowała kancelaria prezydenta. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim właśnie powinna rozpoczynać się kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. We wrześniu 2023 roku kierowane przez niego BMW zderzyło się z kiją, która następnie wpadła na bariery energochłonne i stanęła w płomieniach. W zdarzeniu zginęła rodzina Zmyszkowa, małżeństwo z 5-letnim synem. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia.
2: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
1: Lekarze alarmują, że w ciągu kilku lat liczba chorych na nowotwory głowy i szyi może wzrosnąć o 1/5. Ryzyko rośnie u osób nadużywających alkoholu i palących papierosy. Coraz więcej jest przypadków spowodowanych zakażeniem wirusem HPV, mówi otolaryngolog profesor Karolina Dżaman.
3: Głównie w zakresie gardła środkowego to będą nowotwory języka, nowotwory migdałków, które właśnie spotykamy u osób, które ani nie palą papierosów, ani nie stosują alkoholu, a jednak ze względu na infekcje HPV są narażone na nowotwory głowy i szyi.
1: Do piątku w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wybranych miejscach w Polsce będzie można zapisać się na badania profilaktyczne. Bezpłatnie oferuje je m.in. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Charytatywna zbiórka elektroodpadów zaczyna się dziś w Rybniku. Beneficjentami będą dzieci z tamtejszego hospicjum. Zużyty sprzęt można oddać na parkingu miejskim numer 6 przy ulicy Młyńskiej. Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu mówi, że to dobry moment na pozbycie się zalegających w domu urządzeń.
4: Duży sprzęt AGD, lodówki, pralki, zmywarki, kserokopiarki, jak i mniejszy sprzęt elektroniczny. Komputery, telewizory, laptopy, telefony, tablety, miksery, blendery, sprzęt grający i wiele, wiele innych. Gorąco zachęcamy do włączenia się w tę wyjątkową inicjatywę.
1: Mieszkańcy mogą organizować podobne zbiórki samodzielnie, na przykład na swoim osiedlu czy dzielnicy. Akcja potrwa do piątku. Dziś temperatura do 15 stopni. Dzień będzie pochmurny, choć w niektórych miejscach możliwe są przejaśnienia. Nie są wykluczone przelotne opady deszczu.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Pogoda w kratkę dzisiaj. Pogarszają nam się warunki jazdy, mokre drogi od razu przekłada się to na zwiększoną ilość zdarzeń drogowych, a mamy ich rzeczywiście całe mnóstwo. W Katowicach na Kościuszki zerwana przez jakiś duży pojazd z wysięgnikiem linia tramwajowa na odcinku od Drozdów do Gawronów. Uprzedzamy. W Łaziskach Górnych na ulicy Barbary kolizja dwóch aut. Podobna sytuacja w Gliwicach na Okrężnej. W Częstochowie na Gabrieli Zapolskiej również zderzenie dwóch samochodów. W Dąbrowie Górniczej na Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Także w Rybniku na Chrobrego, w Rudzińcu koło Gliwic na Gliwickiej, w Zabrzu na Rymera, w Wojkowicach Kościelnych na S1. Na 13 kilometrze przed zjazdem na Podwarpie tu także kolizja dwóch pojazdów. Podobna sytuacja w miejscowości Lipowa w powiecie żywieckim na ulicy Brzeziny, w Tychach na Piłsudskiego, w Sosnowcu na Sienkiewicza, w Bielsku na Wapiennej Polnej, w Mikołowie na Rymera, w Lublińcu na Plebiscytowej, w Będzinie na 11.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Poniedziałek, 21 września, minęła 10. Michał Nogaś. Dzień dobry. Tu program trzeci, a w nim serwis. Dyżur zaczyna Anna Zaleśna-Sewera.
9: To katastrofa, mówi kanclerz Niemiec o wynikach lokalnych wyborów. Triumfują prawicowa AfD i lewica. Postrzelił dwóch mężczyzn koło Olkusza. 52-latek zatrzymane. Wkrótce usłyszę zarzuty. W transporcie wojskowym coś poszło nie tak. Efekt to kilka uszkodzonych znaków drogowych w Łomży. Skrajne partie wygrały lokalne wybory w Niemczech. Prawicowa AfD w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, lewicowa Die Linke w Berlinie. Wyniki głosowania mogą zatrząść niemiecką sceną polityczną, bo katastrofalny wynik zaliczyła partia kanclerza Friedricha Merca.
0: Posłów CDU zabraknie w Landtagu Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Chadecy pierwszy raz w wyborczej historii Niemiec nie przekroczyli progu wyborczego. W Berlinie, gdzie mieli dotąd burmistrza i kierowali koalicją, CDU zajęła drugie miejsce i szanse na dalszy udział w rządzeniu stolicą są iluzoryczne, bo w obu landach najbardziej prawdopodobne są rządy koalicji.

0: frakcji lewicowych. Podliczenie wszystkich głosów zwiększyło jeszcze skalę zwycięstw AfD i lewicy względem opublikowanych po zamknięciu lokali wyborczych prognoz wyników. Partia skrajnej prawicy zebrała w Mecklenburgii Pomorzu Przednim 38% i wypracowała 3 punkty procentowe przewagi nad socjaldemokracją. Die Linke w Berlinie przekonała więcej niż co czwartego wyborcę i o 7 punktów procentowych pokonała kanclerską Hadecję. Kanclerz Friedrich Merz komentował wynik swojej partii jako katastrofę.
1: Es ist ein Desaster.
0: Ale po tych słowach skala porażki CDU jeszcze urosła, dlatego jego zapewnienie, że będzie dalej kierował rządem, będzie dzisiaj weryfikowane. Ze Schwerina, Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Utrudnienia na trasie kolejowej między Pszczółkami a Tczewem na Pomorzu. Doszło do śmiertelnego potrącenia w okolicach stacji Miłobądź. Ruch pociągów jest wstrzymany. 52-latek zatrzymany w związku z postrzeleniem dwóch osób w Bukownie usłyszy zarzuty. Wczoraj wieczorem po krótkiej obławie policja schwytała podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w niewielkiej miejscowości koło Olkusza w Małopolsce. 52-latek miał wyjść z lasu i strzelić do dwóch mężczyzn. W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu, informuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Policjanci prowadzą teraz z nim czynności w komendzie powiatowej w Olkuszu. Następnie zostanie jeszcze dzisiaj doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu. Policjanci znaleźli też broń, z której mężczyzna strzelał. Był to pistolet czarnoprochowy. Ten pistolet został zabezpieczony do badań.
2: Jeden z ranionych mężczyzn trafił do szpitala w ciężkim stanie. Polityczne konsultacje w kuluarach 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozpoczyna się ona jutro, ale już dziś pierwsze spotkania przywódców. Agata Król.
4: Debata generalna rozpocznie się we wtorek, ale już od poniedziałku w agendach delegacji znajdują się spotkania na marginesie wydarzeń w ONZ. Polski prezydent na ten dzień ma zaplanowane 3 rozmowy z sekretarzem generalnym organizacji Antonio Guterreszem i przewodniczącym 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Kalilurem Ramanem. Wcześniej jednak będzie miał okazję porozmawiać z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. O jego dominującym temacie informował minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.
5: Spotkanie z prezydentami 3 państw bałtyckich w kontekście wyzwań natury bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej, Wschodniej, Północnej.
4: Serię spotkań w tygodniu wysokiego szczebla sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczyna też wicepremier minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski zaplanowanych ma blisko 30 rozmów w różnych formatach z przedstawicielami każdego regionu świata, w tym nieformalne spotkanie szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
2: Kilka uszkodzonych znaków drogowych jednej z ulic w Łomży to efekt porannego przejazdu transportu wojskowego. Według kierowców, którzy to obserwowali, lufa przewożonego czołgu wystawała poza obrys lawety i uszkodziła znaki, które były na pasie rozdzielającym jezdnię. Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz Polskiego Radia Białystok, najprawdopodobniej doszło do awarii, dlatego wieżyczka zmieniła położenie. Sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa. I jesień nad Bałtykiem ma swoich fanów, choć jest po sezonie i na upały nie ma co liczyć. W Międzyzdrojach jest nadal sporo turystów. Jak mówią naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej, wrzesień nad morzem ma dużo zalet.
6: Mniej ludzi, o wiele przyjemniej się czas spędza. My bardzo kochamy jesień nad morzem, wiosnę i jesień, bo jest mniej ludzi.
7: Zakorzystać, póki dzieci są w wieku przedszkolnym.
6: Tak jest, przedszkolny i szkolny, już tutaj zeróweczka nasza. Cieszycie się, że jesteście nad morzem?
8: Tak.
7: Kto usprawiedliwienie napisał?
6: No oczywiście, że mama.
7: Co tu jest teraz cudownego?
9: Mało ludzi. Albo mniej może. Pies może biegać, piękna pogoda, ciepło.
7: Co pani będzie robić?
9: Spacerować, jeść rybę i się cieszyć plażą i wschodami i zachodami słońca.
2: Nad morzem dziś maksymalnie 15 stopni i silniejszy wiatr. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie padać, a miejscami zagrzmi. Od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum, do 17 na zachodzie.
10: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Powie na Raciborski, to powiat raciborski.
2: Jest 11. Rząd pracuje nad sprawniejszym systemem powiadomień o zagrożeniach. Komunikaty mają docierać szybciej. Areszt za wystawianie i sprzedawanie fikcyjnych towarów w internecie. 20-latek zatrzymany przez sosnowieckich policjantów zrobił sobie z tego stałe źródło dochodu. Częstochowianie decydują, na co przeznaczyć 11 milionów złotych. Zaczęło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Paweł Nadrowski, zapraszam. Trwają prace nad usprawnieniem systemu powiadomień o zagrożeniach. Chodzi o szybsze komunikaty, które będą ostrzegać mieszkańców danego regionu o zagrożeniu np. dronami czy rakietami. Wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek zapowiedział, że nowe narzędzia wejdą w życie w ciągu kilkunastu tygodni, prawdopodobnie na początku przyszłego roku.
4: System, który w tej chwili mamy, alerty RCB wysyłane SMS-ami, syreny alarmowe, to wszystko pozostanie, tylko będzie usprawnione. Zamiast zwykłego SMS-a, który czeka w kolejce i czasami niektórzy otrzymują go po kilku minutach od wysłania, a inni po kilkunastu. Ten system wymaga po prostu przygotowania przez operatorów.
2: MSWiA pracuje też ze Strażą Pożarną nad nową aplikacją. Ta ma być gotowa pod koniec roku. Będzie przekazywać szeroką wiedzę o tym, co się wydarzyło, na jakim terenie i jakie działania podjęto oraz gdzie szukać miejsc schronienia w razie zagrożenia. Na 3 miesiące trafił do aresztu mężczyzna, który wystawiał w internecie

0: Nowoczesna wirtualna strzelnica powstanie w Świerklańcu. Gmina dostała na ten cel prawie 150 tysięcy złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Pojawi się w dolnej części hangaru kajakowego na terenie parku. Znajdą się tam 4 stanowiska strzeleckie. Z infrastruktury będą mogli korzystać uczniowie, organizacje działające na rzecz obronności i mundurowi. Wcześniej budynek przejdzie remont. Prace mają potrwać do końca tego roku. Pierwsi użytkownicy skorzystają z obiektu na początku przyszłego roku.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rozpoczęło się głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Do wyboru jest ponad 270 projektów. Są podzielone na ogólnomiejskie, dzielnicowe i rewitalizacyjne. Na najbardziej aktywne w głosowaniu dzielnice czekają bonusy, zapewnia Justyna Głąb, koordynatorka częstochowskiego budżetu obywatelskiego.
2: Wszystkie niewykorzystane środki z puli ogólnomiejskiej, z puli rewitalizacyjnej, z pozostałych pól dzielnicowych trafią do tej dzielnicy, która uzyska najwyższą frekwencję w głosowaniu. Jeżeli tam te środki nie zostaną rozdysponowane do końca, przejdzie to na kolejną dzielnicę pod względem frekwencji. Może się okazać, że dodatkowe zadania zostaną zrealizowane w Państwa dzielnicy.
0: Głosowanie odbywa się przez internet oraz stacjonarnie w Urzędzie Stanu Cywilnego i Punkcie Obsługi Seniora. Potrwa do 7 października. Dziś temperatura do 15 stopni, a do tego pochmurno z przelotnym deszczem. To czas pylenia traw, babki, pokrzewy, bylicy i ambrozji. W powietrzu są też zarodniki grzybów z rodzajów kladosporium i alternaria.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Pogoda w kratkę dzisiaj. Pogarszają nam się warunki jazdy, mokre drogi od razu. I od razu przekłada się to na zwiększoną ilość zdarzeń drogowych, a mamy ich rzeczywiście całe mnóstwo. W Katowicach na Kościuszki zerwana przez jakiś duży pojazd z wysięgnikiem linia tramwajowa na odcinku od Drozdów do Gawronów. Uprzedzamy. W Łaziskach Górnych na ulicy Barbary kolizja dwóch aut. Podobna sytuacja w Gliwicach na Okrężnej, w Częstochowie na Gabrieli Zapolskiej. Również zderzenie dwóch samochodów w Dąbrowie Górniczej na Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Także w Rybniku na Chrobrego, w Rudzińcu koło Gliwic na Gliwickiej, w Zabrzu na Rymera, w Wojkowicach Kościelnych na S1. Na 13 kilometrze przed zjazdem na Podwarpie tu także kolizja dwóch pojazdów. Podobna sytuacja w miejscowości Lipowa w powiecie żywieckim na ulicy Brzeziny, w Tychach na Piłsudskiego, w Sosnowcu na Sienkiewicza, w Bielsku na Wapiennej Polnej, w Mikołowie na Rymera, w Lublińcu na Plebiscytowej, w Będzinie na 11.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
6: Klamy. Minęła 11 w poniedziałek, 21 dzień września. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera.
7: Silver, Gold i Platinum. Media donoszą o stawkach dla przedsiębiorców za spotkanie z prezydentem. Chwilar kabaretu Elita, współtwórca legendarnego Studia 202, nie żyje satyryk Stanisław Szalc. Brytyjska prasa komentuje powyborcze trzęsienie ziemi w Niemczech. Bardzo poważna sprawa, tak doniesienie o możliwości płatnych spotkań z prezydentem komentuje wiceminister obrony. Według mediów przedstawicielom biznesu oferowano pakiety, m.in. za 100 tysięcy dolarów w zamian za możliwość spotkania z głową państwa twarzą w twarz podczas trwającego pobytu Karola Nawrockiego w USA. Wiceminister Cezary Tomczyk mówi, że pakiety Silver, Gold i Platinum do tej pory kojarzyły mu się z czymś innym.
8: Zawsze myślałem, że pakiety Silver, Gold i Platinum to mogą być jakieś loże na stadionie, ale nigdy nie myślałem, że to jest kwestia spotkania z prezydentem Rzeczpospolitej. Mamy dzisiaj sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy czekają na to, żeby złożyć ślubowanie przed prezydentem. Rozumiem, że jak oni się złożą po kilkadziesiąt tysięcy, to właściwie sprawę mamy załatwioną. Może ten kryzys konstytucyjny da się po prostu rozwiązać. A tak zupełnie serio, mamy do czynienia z bardzo poważną sprawą.
7: Kancelaria prezydenta twierdzi, że doniesienia mediów to fake news. W wieku 83 lat zmarł Stanisław Szalc, satyryk, artysta kabaretowy, członek kabaretu Elita. Był także związany z Trójką, a na antenie Radia Wrocław współtworzył legendarne Studio 202. Tak wspomina go inny z członków studia, Jerzy Skoczelas.
9: Staszek miał taką osobowość, która była jakaś taka magnetyczna. On po prostu zjednywał ludzi. Był bardzo otwarty na kontakt z człowiekiem, często z nieznajomymi. Jak siedywał w kawiarni Literatka, kiedyś na rynku, to zawsze otoczony wiankiem ludzi, ponieważ ludzie się do niego garnęli.
7: Stanisław Szalc występował też m.in. w słuchowiskach z pamiętnika Młodej Lekarki oraz Rycerze. Był autorem serii skeczów radiowych Chłopi Baba. W 2000

0: 1999 roku został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Nauczycielka poszkodowana w eksplozji w szkole w Wielczu Laskowicach na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło przed 9:00 podczas przygotowywania eksperymentu dla uczniów. W klasie nie było wówczas żadnego z nich. Kobieta z poparzeniami została przewieziona na SOR. Ze szkoły ewakuowano 80 osób. Nie doszło do pożaru, ale na miejscu pracują służby. Friedrich Merz może nie utrzymać się długo na stanowisku. Niemieckie centrum traci wyborców, a coraz silniejsza AfD może zmienić politykę Berlina wobec Europy, Ukrainy i Rosji. Tak brytyjskie media komentują wybory w Berlinie i Mecklenburgii po Morzu Przednim.
1: Brytyjski Financial Times pyta, jak długo Merz pozostanie kanclerzem. Według dziennika chroni go dziś przede wszystkim brak uzgodnionego następcy. Wśród możliwych rywali gazeta wymienia Henryka Wusta i Markusa Sudera. Merz utrzyma się uwadze tylko wtedy, gdy przeprowadzi zapowiadane reformy i ożywi niemiecką gospodarkę. The Guardian ocenia, że po tej porażce kanclerz może szybko stracić poparcie własnej partii. Zdaniem gazety wyborcy buntują się przeciwko zamykaniu i ograniczaniu produkcji w niemieckich fabrykach, wysokim cenom energii oraz rosnącym kosztom życia. Dziennik zwraca uwagę, że AfD zdobywa wyborców także dzięki ostrej polityce antyimigracyjnej. The Times pisze o najgorszym wyniku CDU od powstania partii. Zwraca też uwagę na frekwencję przekraczającą 78%. Zdaniem gazety był to więc wyraźny werdykt wyborców, a nie skutek ich bierności. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Podatnicy mogą mieć problemy z dodzwonieniem się do fiskusa. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczeńska wyjaśnia, że powodem są prace serwisowe.
2: W związku z planowanymi pracami serwisowymi mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w dostępności do infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Ryzyko wystąpienia przerw jest minimalne, jednak informujemy o takich możliwościach z wyprzedzeniem, kierując się zasadą ostrożności i dbałości o komfort naszych klientów.
0: Rzeczniczka radzi kontaktować się przez internet pod adresem podatki.gov.pl. I to wszystko w tym serwisie Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałek pochmurny w całym kraju, wszędzie możliwy deszcz, zagrzmi w regionach północno-wschodnich. W Tatrach może spaść pierwszy śnieg. Na Podhalu tylko 9 stopni, w centrum 15, nad morzem tyle samo, do 18 na zachodzie Polski.
3: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: azurowym wybrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

0: Jest 12. W szpitalu w Sosnowcu zmarł jeden z mężczyzn postrzelony w Bukownie koło Olkusza. Podejrzany w sprawie jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Zerwana trakcja tramwajowa przy ulicy Kościuszki w Katowicach. Są utrudnienia, które mogą potrwać nawet do jutra. Sejmik Śląski zdecydował, przyszły rok będzie w regionie rokiem Jana Kiepury. Radni byli jednogłośni.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. W szpitalu zmarł 44-latek postrzelony w Bukownie koło Olkusza. Mężczyzna wczoraj po południu został raniony w rękę. Policja podejrzewa ostrzały 52-latka, który został zatrzymany po krótkiej obławie. Napastnik miał też strzelić do 36-latka, który z ranami nogi trafił pod opiekę lekarzy. Ciężej ranny 44-latek śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Sosnowcu, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
2: Śmierć 44-latka, myślę, że zmieni kwalifikację czynu. Mówimy o usiłowaniu zabójstwa, no w tym momencie mamy do czynienia z zabójstwem.
0: 52-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Policja znalazła przy nim broń czarnoprochową. Zatrzymany noc spędził w areszcie. Dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Poważne utrudnienia komunikacyjne czekają na mieszkańców Katowic. Przed godziną 10 samochód ciężarowy uszkodził sieć trakcyjną w rejonie ulicy Kościuszki. Wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku Brynów Centrum Przesiadkowe Katowice Plac Miarki. Rzecznik Tramwajów Śląskich Paweł Cyz przyznaje, że to poważna awaria.
3: Na miejscu są już nasze służby, które dokonują naprawy, natomiast jest to sytuacja na tyle poważna, że ta naprawa może potrwać nawet do jutra. Bardzo przepraszamy za niedogodności. Na miejsce skierowaliśmy komunikację zastępczą w postaci dwóch autobusów.
0: Przez awarię do Brynowa nie kursują też tramwaje linii 6, 16, 36 i 46. Informacje o utrudnieniach są na stronie internetowej transportgzm.pl w zakładce Komunikaty. Przyszły rok będzie w województwie śląskim rokiem Jana Kiepury. Jednogłośnie zdecydowali dziś o tym radni Sejmiku Śląskiego.
4: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Za głosowało 37 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Sejmik uchwałę przyjął.
0: Jan Kiepura urodził się w Sosnowcu. Był światowej sławy śpiewakiem i aktorem. Brał udział w pierwszym powstaniu śląskim jako ochotnik i członek Polskiej Organizacji Wojskowej. W ramach roku Jana Kiepury odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych, które będą miały na celu uczczenie pamięci artysty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Staw Szuwarek w gliwickiej dzielnicy Łabędy zyska nowe oblicze. Ruszyły prace związane z zagospodarowaniem terenu przy ulicach Literatów i Kownackiej. Celem jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni rekreacyjnej wokół zbiornika. Zakres prac w pierwszym etapie obejmie wiele inwestycji, podkreśla Barbara Szumilak z Gliwickiego Urzędu Miasta.
5: Powstanie boisko wielofunkcyjne, przystosowane do gry w piłkę nożną i ręczną oraz koszykówkę. Obiekt zostanie też wyposażony w nowoczesną nawierzchnię sportową, energooszczędne oświetlenie LED oraz piłkochwyty. Mieszkańcy zyskają też siłownię plenerową oraz modułowe ścianki wspinaczkowe, a wokół boiska powstaną nowe ciągi piesze, przestrzeń uzupełnią ławki, leżaczki, stojaki rowerowe i elementy małej architektury.
0: W kolejnej fazie inwestycji przewidziano działania związane ze zbiornikiem i jego otoczeniem. Ich ostateczny zakres będzie zależał od analiz hydrologicznych. Pozwolą określić najlepszy kierunek zagospodarowania tego miejsca. Dziś temperatura do 15 stopni. Do tego zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami. Okresowo pojawią się opady deszczu, a punktowo może też zagrzmieć.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 września. Jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kancelaria Prezydenta dementuje doniesienia o stawkach za spotkanie z Karolem Nawrockim. Jest lawina komentarzy. Będzie zmiana zarzutów dla mężczyzny, który strzelał koło Olkusza. Jeden z rannych nie żyje. Czarne chmury nad głową kanclerza Niemiec. Jego partia przegrywa kolejne wybory. Polityczna burza po doniesieniach o prywatnej fundacji, która według doniesień medialnych miała pośredniczyć w organizacji

0: niesie prokuratura.
1: Jeżeli ktokolwiek oferuje spotkanie z prezydentem za pieniądze, ktoś te pieniądze płaci, ktoś je odbiera, jest to działanie lobbystyczne i jest to przestępstwo.
0: Z kolei europoseł PSL-u Krzysztof Hetman mówi wprost, to skandal.
2: Pieniądze podobno nie śmierdzą, ale w tym przypadku śmierdzą wyjątkowo ohydnie.
0: Według mediów za pakiet premium i możliwość indywidualnej rozmowy z Karolem Nawrockim trzeba było zapłacić 100 tysięcy dolarów za nieco mniej komfortowe warunki, odpowiednio 50 i 25 tysięcy dolarów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: W szpitalu zmarł 44-latek postrzelony w Bukownie koło Olkusza. Mężczyzna wczoraj po południu został postrzelony w rękę. Jak podejrzewa policja, strzelać miał 52-latek zatrzymany po krótkiej obławie. Napastnik miał także ranić w nogę 36-latka. Zostaną zmienione zarzuty, które jeszcze dziś usłyszy podejrzewany, informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
4: Śmierć 44-latka myślę, że zmieni kwalifikację czynu. Mówimy o usiłowaniu zabójstwa, no w tym momencie mamy do czynienia z zabójstwem.
3: 52-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Policja znalazła przy nim broń, z której miał oddać strzały. Przywrócono ruch pociągu w miejscu śmiertelnego wypadku na torach na Pomorzu. Rano pod kołami jednego ze składów w pobliżu stacji Miłobądź koło Tczewa zginęła dziewczynka. Przechodziła poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Składy nie jeździły między Pszczółkami a Tczewem. Koniec utrudnienia węźle Kijewo na autostradzie A6 w zachodniopomorskim. Saperzy wywieźli znaleziony nieopodal wybuch. Ruch na autostradzie i na drodze krajowej nr 10 wraca do normy. Z mieszkańcami miasta przed akcją wojska rozmawiała Weronika Łyczywek.
5: Jest alert LCB, że wywożą bombę z ulicy Stargardzkiej na węźle Kijewo. No trzeba czekać po prostu. Tak, jestem przygotowany, pracodawcę poinformowałem, że się spóźnię.
6: Wie pani, co tu się dzieje?
7: Nie wybuch.
6: A skąd pani to wie?
7: Słyszałam, jak gadali po głośniku.
8: Proszę zobaczyć, jak sprawnie zamknęli ten ruch i oczyścili skrzyżowanie, a musieli się zsynchronizować i z węzłem Dąbie i z węzłem Podjuchy. Tak sądzę. No to nieuniknione, jak budują, to coś znajdują.
3: Niewybuch ma być zdetonowany na poligonie w Drawsku Pomorskim. Cios dla kanclerza Friedricha Merca i dalszy wzrost znaczenia skrajnych ugrupowań. Tak wyniki wyborów regionalnych w Niemczech komentują czescy eksperci. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim wygrała skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, a kierowana przez Merca CDU nie dostała się do Landtagu. W Berlinie zwyciężyła z kolei skrajnie lewicowa Die Linke.
9: Politolog Aleš Michal nazwał wyborczy wynik CDU katastrofalnym. Jego zdaniem zrealizował się najgorszy dla Friedricha Merca scenariusz, jednoczesne zwycięstwo AfD i Die Linke. Cytowany przez czeską agencję prasową ekspert zaznaczył jednak, że Merz kupił sobie kilka miesięcy na czele rządu, zapowiadając kontynuację reform. Również zdaniem czeskiego analityka Filipa Nerada kanclerz przynajmniej na razie uniknął najgorszego. Ekspert ocenił zarazem, że z zapowiadanych reform może nic nie wyjść, jeśli po wyborczej porażce Merz znajdzie się pod presją koalicjantów z SPD. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
10: Klimat.
3: Jakość powietrza jest głównie bardzo dobra, a w kilku miejscach dobra. Niemal 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. Na całym wybrzeżu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Poniedziałek pochmurny, wszędzie może padać, zagrzmi w regionach północno-wschodnich. W Tatrach popada śnieg. Na Podhalu tylko 9 stopni, w centrum i nad morzem 15, do 18 na zachodzie.
12: Sponsorem programu.
13: Tu Radio Dźwięk.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Jest 12. W szpitalu w Sosnowcu zmarł jeden z mężczyzn postrzelony w Bukownie koło Olkusza. Podejrzany w sprawie jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Zerwana trakcja tramwajowa przy ulicy Kościuszki w Katowicach. Są utrudnienia, które mogą potrwać nawet do jutra. Sejmik Śląski zdecydował, przyszły rok będzie w regionie rokiem Jana Kiepury. Radni byli jednogłośni.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. W szpitalu zmarł 44-latek postrzelony w Bukownie koło Olkusza. Mężczyzna wczoraj po południu został raniony w rękę. Policja podejrzewa ostrzały 52-latka, który został zatrzymany po krótkiej obławie. Napastnik miał też strzelić do 36-latka, który z ranami nogi trafił pod opiekę lekarzy. Ciężej ranny 44-latek śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Sosnowcu, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
2: Śmierć 44-latka, myślę, że zmieni kwalifikację czynu. Mówimy o usiłowaniu zabójstwa, no w tym momencie mamy do czynienia z zabójstwem.
0: 52-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Policja znalazła przy nim broń czarnoprochową. Zatrzymany noc spędził w areszcie. Dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Poważne utrudnienia komunikacyjne czekają na mieszkańców Katowic. Przed godziną 10 samochód ciężarowy uszkodził sieć trakcyjną w rejonie ulicy Kościuszki. Wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku Brynów Centrum Przesiadkowe – Katowice – Plac Miarki. Rzecznik tramwajów śląskich Paweł Cyz przyznaje, że to poważna awaria.
3: Na miejscu są już nasze służby, które dokonują naprawy, natomiast jest to sytuacja na tyle poważna, że ta naprawa może potrwać nawet do jutra. Bardzo przepraszamy za niedogodności. Na miejsce skierowaliśmy komunikację zastępczą w postaci dwóch autobusów.
0: Przez awarię do Brynowa nie kursują też tramwaje linii 6, 16, 36 i 46. Informacje o utrudnieniach są na stronie internetowej transportgzm.pl w zakładce Komunikaty. Przyszły rok będzie w województwie śląskim rokiem Jana Kiepury. Jednogłośnie zdecydowali dziś o tym radni Sejmiku Śląskiego.
4: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Za głosowało 37 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Sejmik uchwałę przyjął.
0: Jan Kiepura urodził się w Sosnowcu. Był światowej sławy śpiewakiem i aktorem. Brał udział w pierwszym powstaniu śląskim jako ochotnik i członek Polskiej Organizacji Wojskowej. W ramach roku Jana Kiepury odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych, które będą miały na celu uczczenie pamięci artysty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Staw Szuwarek w gliwickiej dzielnicy Łabędy zyska nowe oblicze. Ruszyły prace związane z zagospodarowaniem terenu przy ulicach Literatów i Kownackiej. Celem jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni rekreacyjnej wokół zbiornika. Zakres prac w pierwszym etapie obejmie wiele inwestycji, podkreśla Barbara Szumilak z gliwickiego Urzędu Miasta.
5: Powstanie boisko wielofunkcyjne, przystosowane do gry w piłkę nożną i ręczną oraz koszykówkę. Obiekt zostanie też wyposażony w nowoczesną nawierzchnię sportową, energooszczędne oświetlenie LED oraz piłkochwyty. Mieszkańcy zyskają też siłownię plenerową oraz modułowe ścianki wspinaczkowe, a wokół boiska powstaną nowe ciągi piesze, przestrzeń uzupełnią ławki, leżaczki, stojaki rowerowe i elementy małej architektury.
0: W kolejnej fazie inwestycji przewidziano działania związane ze zbiornikiem i jego otoczeniem. Ich ostateczny zakres będzie zależał od analiz hydrologicznych. Pozwolą określić najlepszy kierunek zagospodarowania tego miejsca. Dziś temperatura to 15 stopni. Do tego zachmurzenie całkowite i duże z przejaśnieniami. Okresowo pojawią się opady deszczu, a punktowo może też zagrzmieć.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: na Okopowej i w Zawierciu na Wojska Polskiego. W Pyrzowicach do wypadku doszło na ulicy Transportowej. W Zabrzu na skrzyżowaniu Kondratowicza i Wolności uszkodzona została sygnalizacja świetlna, a w Katowicach na Kościuszki zerwana linia tramwajowa.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 września. Jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Biegli podtrzymują w sądzie ustalenia w sprawie tragedii na autostradzie A1. BMW jechało ponad 300 na godzinę. STS, nowym sponsorem PZPN-u, podpisano 4-letnią umowę. Spider w służbie Armii Czech, jako pierwsi w NATO, wprowadzają kupiony od Izraela system do ochrony nieba. Biegli od rekonstrukcji wypadków zeznają w procesie Sebastiana M. Podtrzymują swoje ustalenia dotyczące tragicznego wypadku sprzed 3 lat na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Z ich analiz wynika, że oskarżony jechał BMW ponad 300 km na godzinę. Pełnomocnik rodzin ofiar, mecenas Łukasz Kowalski, powiedział, że nie ma pytań do biegłych, bo ich opinia jest dla niego jasna.
5: Prokuratura, jak przypuszczam, również nie ma. Dla niej ten materiał dowodowy również jest jasny, tak jak i dla mnie. Natomiast obrona, dla niej zawsze te opinie dotychczasowe były niejasne i pewnie będzie chciała dzisiaj biegłym zadać jakieś swoje pytania.
4: Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi do 8 lat więzienia. Rosną płace w przedsiębiorstwach, ale spada zatrudnienie. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu przeciętna płaca brutto w firmach wyniosła 9250 zł, czyli była o 5,5% wyższa niż przed rokiem o tej samej porze. W porównaniu z lipcem natomiast spadła o 2,6%. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego wskazuje, że w sierpniu tempo wzrostu płac w przedsiębiorstwach wyhamowało.
6: Płace wzrosły o 5,6%. To jest o ponad 1 punkt procentowy wolniej niż w lipcu. No i dokładniej 1 punkt procentowy wolniej niż zakładał konsensus. Cały czas w takich branżach, które generują bardzo dużą zmienność w dynamice wynagrodzeń, mamy rolnictwo i górnictwo. One w lipcu wynagrodzenia podbijały, tymczasem w sierpniu te dynamiki już były bardzo niskie, nawet w przypadku rolnictwa wyraźnie ujemne.
4: Dane GUS-u dotyczą firm, w których pracuje więcej niż 9 osób. Firma STS, sponsorem strategicznym Polskiego Związku Piłki Nożnej co najmniej do 2030 roku. Organizacje przedłużyły współpracę i podpisały właśnie umowę. Firma zyskała prawo do umieszczania swojego logo na strojach treningowych kadry oraz wykorzystywania wizerunku zawodników w działaniach reklamowych. STS to zakłady bukmacherskie. Czesi wzmacniają obronę powietrzną. Armia wprowadza do służby system rakietowy Spider, który zastąpi sprzęt wykorzystywany jeszcze od lat 70.
7: Czechy są pierwszym państwem NATO, które wprowadza produkowany w Izraelu system Spider. Pozyskane przez Pragę 4 baterie przeszły już testy operacyjne. Ich pełna integracja z krajowym systemem obrony powietrznej ma się zakończyć w 2028 roku. Spider może zwalczać m.in. samoloty, śmigłowce, drony i pociski manewrujące. Jak zapowiadają czeskie władze, jego wdrożenie jest pierwszym etapem modernizacji obrony powietrznej. Premier Andrej Babisz poinformował, że czeska armia rozważa zakup kolejnych baterii, tym razem w nowszej wersji systemu. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Może padać przelotny deszcz, miejscami zagrzmi. Na termometrach od 9 stopni na Podhalu do 18 na zachodzie.
8: Sponsorem programu...
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Na zegarach 14. Sejm rozpocznie wkrótce pracę nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Sejmik województwa śląskiego ustanowił 2027 rokiem Jana Kiepury. Rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Na ruch w tej sprawie czekają kierowcy. Chodzi o ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. W piątek przyjął ją Sejm, a w tym tygodniu ruszą prace w Senacie. Jeśli Izba Wyższa nie wniesie do ustawy poprawek, trafi ona na biurko prezydenta. Rządzący liczą na to, że tym razem Karol Nawrocki ustawę podpisze. Te nadzieje mogą okazać się jednak płonne, bo szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział, że głowa państwa skierowała do Sejmu własny projekt ustawy.
2: Najważniejszy jest projekt pana prezydenta. No, można użyć 10 milionów, które wpłynęły z naszych kieszeni, którzy tankujemy na stacjach benzynowych, to jeżeli rząd mówi, że potrzebuje 5, to skoro obywatele zapłacili 10, to myślę, że powinien rząd się podzielić z obywatelami przynajmniej połówką tych dochodów. Jeżeli zrobimy tak, jak proponuje rząd, to znaczy, że zabierze się te zyski, no to firmy sobie to odbiją, po prostu podnosząc te ceny. No, to jest oczywisty mechanizm ekonomiczny.
0: Prezydencki projekt zakłada pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, a także odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański skrytykował jednak założenia prezydenckiej inicjatywy.
3: To wygląda na próbę powtórzenia braku paliwa na stacjach. Jeżeli faktycznie byłby skonstruowany bazując na tych założeniach, to jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć tym, do czego doprowadził pan Obajtek i jego grupa. Pamiętają państwo wszyscy w czasie, kiedy nie było wojny na Bliskim Wschodzie, kiedy ceny ropy zachowywały się stabilnie. Obajtkowi udało się doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach. I ten projekt, a właściwie te założenia, one mogą potencjalnie doprowadzić do tego samego.
0: Projekt prezydenta jest w Sejmie od piątku. Został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz pod kątem oceny jego skutków ekonomicznych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przyszły rok będzie rokiem Jana Kiepury. O tym zdecydowali dziś jednogłośnie radni Sejmiku Śląskiego. Jan Kiepura urodził się w Sosnowcu, był światowej sławy śpiewakiem i aktorem. Brał udział w pierwszym powstaniu śląskim jako ochotnik i członek Polskiej Organizacji Wojskowej. W ramach roku Jana Kiepury odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych, które będą miały na celu uczczenie pamięci artysty. Rozpoczęło się głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Wybierać można spośród 271 projektów ogólnomiejskich, dzielnicowych, a po raz pierwszy także rewitalizacyjnych. Zachęcamy do głosowania, bo dla najbardziej aktywnych dzielnic przygotowano bonusy, mówi Justyna Głąb, koordynatorka częstochowskiego budżetu obywatelskiego.
4: Wszystkie niewykorzystane środki z puli ogólnomiejskiej, z puli rewitalizacyjnej, z pozostałych pól dzielnicowych trafią do tej dzielnicy, która uzyska wyższą frekwencję w głosowaniu. Jeżeli tamte środki nie zostaną rozdysponowane do końca, przejdzie to na kolejną dzielnicę pod względem frekwencji. Może się okazać, że dodatkowe zadania zostaną zrealizowane w państwa dzielnicy.
0: W głosowaniu mogą uczestniczyć wszyscy częstochowianie, niezależnie od wieku. Trwa ono do 7 października. Coraz bliżej remontu mostu w Lalikach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę prac. To firma z Będzina, która w formule zaprojektuj i buduj naprawi przeprawę nad Potokiem Czerna. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji. Kolejny rok przewidziano na wykonanie robót w terenie. Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie pochmurno z przelotnym deszczem, ale i chwilami ze słońcem. Na termometrach dziś maksymalnie do 15 stopni.

0: 25 w Rudzie Śląskiej do DTS-ki, kolejka samochodów w Gliwicach na trasie 88 na wysokości strefy ekonomicznej, tłoczniej też na Toszeckiej, czyli drodze 901 oraz na drodze 78 w rejonie cmentarza centralnego. Zwalnia wyjazd z Tychów drogą 86 do Katowic, ciasno jest w rejonie Czułowa, korkuje się także trasa 44 w Tychach między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Zwolnić na tej trasie trzeba także w Bieruniu. Mocno zakorkowana trasa S1 między Żywcem a Przybędzą. Swoje trzeba odstać także na zjeździe z trasy S1 do centrum Żywca. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 15.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 września, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Skrajnie prawicowa AfD chce rozmów z Rosją. Prawie miliard kary dla hurtowni farmaceutycznych za manipulację cenami. Śnieg w Tatrach, pierwszy w tym sezonie. Radykalne partie triumfują w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Po zwycięstwie w pierwszym z tych landów liderzy skrajnej prawicy proponują otwarcie na rozmowy z Rosją. Skrajna lewica, która wygrała w stolicy, zapowiada wywłaszczenia firm zarabiających na wynajmie mieszkań.
4: 38% i zwycięstwo w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz 16% dające trzecie miejsce w Berlinie. Do tych wyników szefowa AfD Alice Weidel dodaje ogólnoniemieckie sondaże. Mamy 30%, a CDU najwyżej 20%. Liderzy skrajnie prawicowej partii podkreślili, że są gotowi do przejęcia władzy i wskazują kierunki koniecznych zmian. Powinniśmy wrócić do taniej energii z Rosji, bo dostęp do niej był naszą przewagą. Widać, jak polityka sankcji szkodzi niemieckiej gospodarce, stwierdził wiceprzewodniczący AfD Tino Chrupalla. Jego partia jednak w Mecklenburgii będzie musiała pozostać w opozycji, bo wspólnie więcej mandatów mają trzy lewicowe partie. Podobna koalicja jest prawdopodobna w Berlinie, gdzie wygrała Die Linke. Eli Feralb, kandydatka skrajnie lewicowej partii na burmistrza stolicy, ogłosiła, że koalicja pod jej przewodnictwem będzie wywłaszczać firmy wynajmujące mieszkania. Zieloni popierają ten pomysł. Socjaldemokratyczna SPD mówi, że to byłoby przekroczenie czerwonej linii, ale rozmowy o koalicjach dopiero ruszą. Ze Szwerina Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: MSWiA testuje nową aplikację, która ma pozwolić na szybsze przekazywanie informacji o zagrożeniach. Mówił o niej w Polskim Radiu wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
5: Ta aplikacja związana z zarządzaniem samą informacją, czy uruchamianiem tych kolejnych komunikatów, syren alarmowych, czyli zarządzaniem, jeżeli chodzi o powiadamianie ludności, jest niezwykle ważna, bo ona skraca po prostu czas reakcji, zmniejsza ilość punktów decyzyjnych.
3: Aplikacja ma sugerować, gdzie szukać miejsc schronienia. Manipulowali cenami leków. Będą musieli zapłacić 900 milionów złotych kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał cztery największe hurtownie farmaceutyczne. Firmy ograniczały przestrzeń do skutecznej konkurencji ze strony pozostałych hurtowni. Dla aptek oznaczało to gorsze warunki współpracy z tymi, które dawały najszerszy dostęp do leków. Z kolei mniej konkurencji na początku łańcucha dostaw oznaczało wyższy rachunek na jego końcu, czyli przy aptecznej kasie, informuje UOKiK. Badajmy się, nim będzie za późno. 66% chorych na nowotwory głowy i szyi trafia do lekarzy w trzecim i czwartym stopniu zaawansowania. Tymczasem wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie. Nie należy lekceważyć niepokojących objawów, jeżeli trwają dłużej niż 3 tygodnie, wskazuje otolaryngolog profesor Wojciech Golusiński.
6: Przewlekła chrypka to jest ból gardła, to są dolegliwości podczas połykania, to jest guz na szyi, to jest jednostronna niedrożność nosa, krwawa wydzielina z nosa i co jest ważne, zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, takie przebarwienia, takie białe plamy albo czerwone, albo jakieś owrzodzenia.
3: W ramach tygodnia profilaktyki w 18 ośrodkach można wykonać bezpłatne badania w kierunku nowotworów głowy i szyi. Lista placówek jest dostępna na stronie głowaiszyja.pl. Telefon ukryty w koszu w damskiej toalecie nagrywał korzystające z niej kobiety. To sytuacja z jednej z restauracji w Ostródzie. Komórkę znalazła pracownica lokalu, mówi Anna Karczewska z ostródzkiej policji.
7: Pracownicy szybko ustalili, do kogo należy urządzenie. Jego właścicielem okazał się 51-letni mężczyzna, obywatel Meksyku, który również pracował w tym samym lokalu. 51-latek został ujęty przez pracowników restauracji, a następnie przekazany policjantom.
3: Mężczyzna przyznał się do ukrycia telefonu w toalecie, ale tłumaczył, że chciał sprawdzić, czy nie dochodzi tam do handlu narkotykami.

0: Mamy końcówkę lata, a w Tatrach już zimowe warunki. Powyżej 1600 metrów pada deszcz ze śniegiem i śnieg.
1: W nocy zaczął padać deszcz. W wyższych partiach były to opady deszczu ze śniegiem. Na Łomnicy w tym momencie jest minus 4 stopnie, wiatr 80 km na godzinę. No i rzeczywiście te warunki uległy znaczącemu pogorszeniu.
0: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Według IMGW jeszcze dziś w górach może napadać do 10 cm śniegu. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Prawie wszędzie możliwe przelotne deszcze, a miejscami też burze. Od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum, do 18 na zachodzie. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr.
3: Sponsorem programu.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jeśli czas na informacje w skrócie, zaprasza Tomasz Gancarek.
2: Przy kolejnym szczepieniu przeciwko COVID-19 nie będzie już obowiązujących e-skierowań. Bezpłatne szczepionki powinny być dostępne w aptekach pod koniec tego tygodnia, poinformował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Szczepienie przeciw COVID-19 jest bezpłatne dla wszystkich grup wiekowych. Przyszły rok będzie rokiem Jana Kiepury. O tym zdecydowali dziś jednogłośnie radni Sejmiku Śląskiego. Jan Kiepura urodził się w Sosnowcu, był światowej sławy śpiewakiem i aktorem. Częstochowski samorząd poszukuje dyrektorów dwóch miejskich jednostek. Do 12 października przyjmowane są oferty na szefa miejskiego zarządu dróg. Tydzień dłużej trwa nabór na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nie żyje Bernadeta Niemczyk, poinformowała gmina Olsztyn, której była mieszkanką. Bernadeta Niemczyk była działaczką społeczną, przewodniczącą Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, członkiem władz organizacji rolniczych. Za wieloletnią działalność społeczną i kulturalną została uhonorowana licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek burza po doniesieniach o płatnych spotkaniach z prezydentem Nawrockim. Sprawdzimy, co mówią o tym politycy. Nie żyje mężczyzna postrzelony wczoraj w Bukownie koło Olkusza. Sprawca usłyszy zarzuty zabójstwa. Duże zainteresowanie szczepieniami. Już zaszczepiło się ponad 230 tysięcy osób. Burza wokół forum ekonomicznego, w którym dzisiaj w Nowym Jorku weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Media donoszą, że przedstawicielom biznesu oferowane są pakiety za 100 tysięcy dolarów, dzięki którym mogliby mieć możliwość spotkania z głową państwa twarzą w twarz. Koalicja rządząca żąda wyjaśnień, otoczenie prezydenta zaprzecza tym doniesieniom.
5: Dowody są mocne, mówi wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podkreśla, że mowa jest nie tylko o oferowanych za pieniądze pakietach, ale w tej sprawie pojawia się nazwisko jednego z ministrów w kancelarii prezydenta.
6: Po pierwsze, dymisja osób, które doprowadziły do takiej sytuacji.
5: Oferowanie płatnych spotkań z głową państwa to skandal i przestępstwo, tak mówi z kolei Andrzej Szejna z Lewicy.
7: Jeżeli ktoś oferuje za pieniądze spotkanie z prezydentem, podczas którego może być przeprowadzony lobbying dotyczący na przykład ustaw i te pieniądze są wypłacone, to popełnia przestępstwo, jak również ten, który coś takiego obiecuje.
5: Doradca prezydenta Błażej Poboży zaprzecza tym doniesieniom.
8: Jest absurdalne, że ktokolwiek może dziś sądzić, że kancelaria prezydenta oferuje taką możliwość spotkania z prezydentem poprzez wpłacenie jakiejś kwoty.
5: Zainteresowana fundacja w odpowiedzi na pytania Newsweeka przekazała, że żadna firma nie zawarła umowy na najwyższy pakiet i żadna z umów partnerskich nie przewidywała spotkania z prezydentem jako świadczenia. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Maciej Berek prosi prezydenta o niezwłoczne wskazanie mu czasu i miejsca złożenia ślubowania. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września, jednak do tej pory nie został zaprzysiężony. We wpisie w mediach społecznościowych Berek zwrócił uwagę, że złożenie ślubowania jest obowiązkiem sędziego Trybunału, a zgodnie z ustawą niezłożenie ślubowania prowadziłoby do zrzeczenia się stanowiska. Berek przypomniał, że jego kadencja powinna się rozpocząć 16 września. Kancelaria prezydenta kilkukrotnie zgłaszała zastrzeżenia wobec Macieja Berka. Wątpliwości otoczenia prezydenta budziło to, że sędzia wskazał, że jego staż radcowski trwał także wtedy, gdy pracował w kancelarii premiera. W szpitalu zmarł 44-latek postrzelony wczoraj w Bukownie koło Olkusza. Pod opieką lekarzy znajduje się też drugi ranny, to 36-latek. Jak podejrzewa policja, strzelać

0: Śmierć 44-latka myślę, że zmieni kwalifikację czynu. Mówimy o usiłowaniu zabójstwa, no w tym momencie mamy do czynienia z zabójstwem.
1: Policja wciąż ustala przyczyny strzelaniny. Ranny 36-latek miał zeznać policji, że on i jego kolega nie znali napastnika. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Jest duże zainteresowanie szczepieniami. Już ponad 230 tysięcy osób zaszczepiło się przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. Szczepionki są dostępne w aptekach i punktach szczepień.
3: Zaszczepiło się ponad 230 tysięcy osób już od 1 września i widzimy, że jest duże zainteresowanie, bo nawet w niektórych regionach Polski są sygnały, że szczepionki się kończą w aptekach, więc proszę się może tym bardzo nie przejmować, bo dostawy będą, a w tej chwili wirus grypy nie jest jeszcze tak bardzo aktywny. W związku z tym spokojnie mamy cały wrzesień do końca miesiąca i jeszcze październik na pewno na szczepienia, zanim nastąpi duży wzrost zachorowalności.
2: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób, spośród nich najwięcej powyżej 65 roku życia. Seniorzy, dzieci i młodzież oraz kobiety w ciąży i w połogu mają bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie.
4: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest głównie bardzo dobra, w kilku miejscach dobra. Niemal 63% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej ze słońca. Do końca dnia sieć nie będzie przeciążona. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, burza, nawet gradu. Wysoko w Tatrach i Beskidach opady śniegu, a w Sudetach deszczu ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Teraz na termometrach od 9 do 16 stopni. Nad ranem od 6 na Podhalu do 9 na Mazowszu i 12 nad samym morzem.
7: Sponsorem programu.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz w Gliwicach na Knurowskiej. Tam prawdopodobnie doszło do wypadku. Policja dopiero jedzie na miejsce. Wypadek miał miejsce również w Częstochowie na Sowińskiego i stłuczka w tym mieście na Jana Pawła II. Kolizje teraz także w Rudzie Śląskiej na 1 maja, w Rybniku na Raciborskiej i w Będzinie na Wolności. Stłuczki także w Sosnowcu na 11 listopada, w Biesku Białej na PCK i w Sośni na Raciborskiej. Do kolizji doszło też w Jaworznie na ulicy Na Stoku oraz w Tarnowskich Górach na ulicy Zakątek. Spora kolejka samochodów na trasie S1 na południu regionu. Tłok jest między Żywcem a Przybędzą. W Zderzak zjeżdżają także kierowcy z trasy S1 do centrum Żywca. Zakorkowane także drogi w centrum tego miasta. W Katowicach zatłoczony przejazd Wiślanką i korek na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Na zegarach już 16.31. Czas zatem na informacje w skrócie. Zaprasza Tomasz Gancarek.
2: Z przewidzianych ustawą górniczą instrumentów osłonowych skorzystało do tej pory ponad 3300 pracowników Polskiej Grupy Górniczej, poinformowała dziś spółka. Z tej liczby przeszło 2,5 tysiąca osób zgłosiło się na urlopy górnicze i przeróbkarskie. Pozostali skorzystali z jednorazowych odpraw pieniężnych. Przy Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie zasadzono dziś drzewo pamięci. Ma ono przypominać Andrzeja Pełkę, absolwenta szkoły, a zarazem najmłodszego z 9 górników zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztować modernizacja stacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie. Prace mają poprawić funkcjonalność budynku, ale i warunki pracy ratowników. Inwestycja jest prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe. W Świerklańcu powstanie nowoczesna, wirtualna strzelnica. Gmina dostała na ten cel prawie 150 tysięcy złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Obiekt powstanie w dolnej części hangaru kajakowego na terenie parku.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 września. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
4: Policja prosi świadków wczorajszego tragicznego wypadku na S8 o nagrania z kamerek samochodowych. Śledczy próbują ustalić, co wydarzyło się na drodze. Unijni ambasadorowie rozmawiają o sankcjach na Rosję. Na stole znalazło się kompromisowe rozwiązanie. W Tatrach pada śnieg, miejscami może być go więcej, nawet o kilkanaście centymetrów. Policjanci szukają świadków wypadku na trasie S8 koło Ostrowi Mazowieckiej. O tym, co się tam wczoraj wydarzyło, przypomina Marzena Laczkowska z policji.
5: W niedzielę 20 września wczesnym rankiem na drodze S8 na 558 kilometrze w pobliżu Prosienicy, kierunek na Białystok, doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego z udziałem dwóch aut, Mercedesa i Seata. Niestety na miejscu pomimo reanimacji zmarł 30-letni mieszkaniec województwa podlaskiego podróżujący Seatem.
4: Policjanci szukają osób, które mogą mieć nagrania z wideorejestratorów. Z policjantami można skontaktować się poprzez numer alarmowy 112. Jest nadzieja na kompromis w sprawie przedłużenia unijnych sankcji na Rosję. Będzie to jednak trudny kompromis dla wielu krajów. Trwa spotkanie ambasadorów 27 w tej sprawie. Czasu zostało niewiele, do północy z wtorku na środę.
6: Dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów zostanie usuniętych z czarnej unijnej listy, ale za to sankcje zostaną przedłużone nie na 6 miesięcy, tak jak do tej pory, ale co najmniej na 12. To mogą być 24 miesiące albo 36. Ukraina ostatnio apelowała do Unii, by ta nie łagodziła restrykcji, ale wydaje się, że wykreślenie jest przesądzone, choć wiele krajów jest oburzonych, zwłaszcza, że decyzja ma zapaść w czasie, kiedy Rosja nasila ataki na Ukrainę i próbuje destabilizować sytuację w Europie. Jednak na szali jest prawie 3 tysiące osób, firm, organizacji i instytucji. Jeśli nie będzie zgody na przedłużenie, wszyscy odzyskają ponownie dostęp do swoich aktywów w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności porannego zdarzenia drogowego w Łomży. Przewożony na lawecie czołg uszkodził latarnie i znaki drogowe przy ulicy Szosa Zambrowska. Zahaczyło nie lufą.
7: Trwają czynności mające na celu ustalenia, z jakich przyczyn doszło do uszkodzenia tej infrastruktury drogowej. Dlaczego sama wieża dokonała obrotu podczas przejazdu przez miasto?
4: Mówił Damian Stanula z Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. Żandarmi będą teraz wyjaśniali, dlaczego wieża czołgu z lufą wykonała obrót. W Tatrach pada śnieg, miejscami pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o kilkanaście centymetrów. Warunki do wędrówek są trudne. Niewykluczone, że pokrywa odłoży się na szlakach.
8: Należy się spodziewać, że coś tego śniegu na szlakach się zapewne odłoży. Będzie ślisko. Dodatkowo, tak jak dzisiaj, jutro mamy jeszcze niski pułap chmur, dlatego nie jest trudno stracić orientację w terenie, w tych wyższych partiach. Na takie warunki odradzamy wycieczki w wyższe partie gór.
4: Mówiła przewodniczka tatrzańska Weronika Błaszkiewicz. Jutro w wyższych partiach gór też będzie sypać śniegiem. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 3 minuty po 16, Sport w Trójce i Norbert Michalak.
9: Adrian Benedyczak nie zadebiutuje w piłkarskiej reprezentacji Polski. Piłkarz tureckiego klubu Kasimpasa doznał urazu. Problemy zdrowotne mają też inni kadrowicze. O szczegółach dyrektor techniczny reprezentacji Polski Adrian Mierzejewski.
10: Przytrafiły się urazy. Adrian Benedyczak wypada. Złamanie nadgarstka i najprawdopodobniej operacja. Filip Rózga wczoraj w 90 minucie poczuł kucie w mięsień dwugłowy, więc też wypada i oczywiście Kamil Grabara niestety kolano. Minimum 6 miesięcy, wiadomo jak to z bramkarzami, trochę dłużej.
9: Kamila Grabarę zastąpi Bartłomiej Drągowski. Na zgrupowanie ma dojechać również Marcel Reguła. Polscy piłkarze najbliższy mecz Ligi Narodów rozegrają w Warszawie w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Zostajemy przy piłce. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela. Został nim Michael Gorzyński. Amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach nabył 40% akcji i został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezes Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem. Na koniec tenis i turnieje w Seulu oraz Singapurze. W tym pierwszym Magda Linette przegrała z Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Z kolei Maja Chwalińska w drugiej rundzie na inaugurację pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2. Dla Chwalińskiej było to pierwsze zwycięstwo od ponad miesiąca.

0: trzeba teraz w Gliwicach na Knurowskiej. Tam prawdopodobnie doszło do wypadku. Policja dopiero jedzie na miejsce. Wypadek miał miejsce również w Częstochowie na Sowińskiego i stłuczka w tym mieście na Jana Pawła II. Kolizje teraz także w Rudzie Śląskiej na 1 maja, w Rybniku na Raciborskiej i w Będzinie na Wolności. Stłuczki także w Sosnowcu na 11 listopada, w Biesku Białej na PCK i w Sośnicowicach na Raciborskiej. Do kolizji doszło też w Jaworznie na ulicy Na Stoku oraz w Tarnowskich Górach na ulicy Zakątek. Spora kolejka samochodów na trasie S1 na południu regionu. Tłok jest między Żywcem a Przybędzą. W Zderzak zjeżdżają także kierowcy z trasy S1 do centrum Żywca. Zakorkowane także drogi w centrum tego miasta. W Katowicach zatłoczony przejazd Wiślanką i korek na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.

tak. Może cię znajdę jeszcze kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato. Cykam foty starym food.

0: która to dźwięk.
1: Na zegarach już 16:31. Czas zatem na informacje w skrócie. Zaprasza Tomasz Gancarek.
2: Z przewidzianych ustawą górniczą instrumentów osłonowych skorzystało do tej pory ponad 3300 pracowników Polskiej Grupy Górniczej, poinformowała dziś spółka. Z tej liczby przeszło 2,5 tysiąca osób zgłosiło się na urlopy górnicze i przeróbkarskie. Pozostali skorzystali z jednorazowych odpraw pieniężnych. Przy Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie zasadzono dziś drzewo pamięci. Ma ono przypominać Andrzeja Pełkę, absolwenta szkoły, a zarazem najmłodszego z 9 górników zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztować modernizacja stacji wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Mikołowie. Prace mają poprawić funkcjonalność budynku, ale i warunki pracy ratowników. Inwestycja jest prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe. W Świerklańcu powstanie nowoczesna, wirtualna strzelnica. Gmina dostała na ten cel prawie 150 tysięcy złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Obiekt powstanie w dolnej części hangaru kajakowego na terenie parku.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 17. W kalendarzu 21 września, poniedziałek. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
5: System MSWiA pracuje nad systemem powiadamiania o zagrożeniach, który będzie informował o niebezpieczeństwach niezależnie od ustawień telefonu. Mobilne ostrzeganie ma być uzupełnieniem syren alarmowych i komunikatów przekazywanych innymi drogami.
6: Sergiusz Praszowski z Obserwatorium Bezpieczeństwa wyjaśnia, w jaki sposób mają być przekazywane wiadomości o zagrożeniach.
7: To jest ta technologia Cell Broadcast, która nie wymaga od mieszkańca, od użytkownika zainstalowania jakiejś aplikacji.
6: Telefon po prostu wyświetli odpowiedni komunikat.
7: Niezależnie czy jest wyciszony, czy jest w stanie czuwania.
6: Dominik Mikołajczyk z InfoSecurity24 wskazuje, że tego typu powiadomień nie da się wyłączyć i mają być one dodatkowym źródłem informacji o zagrożeniu z powietrza.
8: Ta technologia pozwala, mówiąc kolokwialnie, na przejęcie naszego telefonu, urządzenia.
6: Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Orlen rozszerza współpracę z ukraińskim Naftohazem. Spółki podpisały dwa porozumienia. Jedno dotyczy możliwości rozszerzenia dostaw gazu skroplonego w pierwszym kwartale przyszłego roku. Drugie porozumienie mówi o sprzedaży produktów naftowych.
9: I dostaw ewentualnych produktów przemysłu wydobycia ukraińskiego do rafinerii Orlenu. Czyli będziemy sprawdzać to, czy możemy pobierać produkt w postaci ropy naftowej z Ukrainy i przerabiać go w naszych instalacjach.
5: Mówił rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński. Według strony ukraińskiej Orlen ma dostarczyć Ukrainie produkty paliwowe o wartości do 500 milionów dolarów. Strona polska nie chciała się wypowiadać na temat konkretnych kwot. Pociąg i komunikacja miejska za darmo to już jutro w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Z przejazdu będą mogli skorzystać właściciele aut i jego pasażerowie. Do skorzystania z akcji zachęca m.in. łódzkie MPK.
10: Wystarczy zabrać ze sobą dowód rejestracyjny swojego pojazdu. Może być również aplikacji mObywatel.
5: Mówił rzecznik MPK Piotr Wasiak. Z właścicielem samochodu bezpłatnie może podróżować także tylu pasażerów, na ile zarejestrowany jest jego pojazd. Rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówiła w Trójce Krystyna Wajcher-Sitkiewicz, rzeczniczka Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
11: Na festiwalu każdego dnia czekają wszystkie filmy konkursu głównego na przykład. Większość filmów każdego dnia konkursu perspektywy, bloki filmów krótkometrażowych, no i pozostałe sekcje pozakonkursowe. Mamy tutaj i nowości, i kino, które jest klasyką. Kino młodych, debiuty, no pełna panorama polskiej kinematografii.
5: Pierwszym filmem konkursowym jest obraz Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód. Trójka jest patronem medialnym festiwalu.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport w Trójce, Norbert Michalak.
13: Polscy siatkarze szlifują formę przed ćwierćfinałem Mistrzostw Europy. We wtorek w Sofii Polacy zagrają z Niemcami. Broniący tytułu biało-czerwoni awansowali do tej fazy po pokonaniu Łotwy 3-0, a Niemcy znaleźli się w czołowej ósemce po zwycięstwie 3-2 nad Bułgarami. O rywalu tak opowiada statystyk kadry Mateusz Nykiel.
14: Myślę, że charakterystyką podobna do reprezentacji Bułgarii. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, tak jak jak zrobili to w drugiej części meczu z Bułgarią. Myślę, że są do tego lepiej dysponowani w defensywie niż reprezentacja Bułgarii. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
13: Mecz Polska-Niemcy we wtorek o 18:00. Zostajemy w Sofii, gdzie trwają również Mistrzostwa Europy w boksie. Paweł Brach i Michał Pieszchała awansowali do ćwierćfinału. Brach w wadze do 60 kg pokonał Niemca Denisa Brilla 5-0. Z kolei w wadze wyżej 80 kg Pieszchała wygrał z Mołdawianinem Valeriu Razemeritą, także jednogłośnym werdyktem sędziów. Na koniec tenis. Jannik Sinner wciąż jest na pierwszym miejscu rankingu tenisistów. Włoch wyprzedza Niemca Aleksandra Zwieriewa i Hiszpana Carlosa Alcaraza. Najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz zajmuje 46. miejsce. Kamil Majszak jest na pozycji 73.
4: Chmury i deszcz królują dziś nad niemal każdym polskim miastem, miasteczkiem i wsią. Ciemniej się zrobiło przy Myśliwieckiej tu w Warszawie. Słońce zajdzie o 19.00.

0: Na pasach do Łodzi osobówka wjechała w barierki. Wzmożony ruch też na autostradzie A1 na wysokości Rybnika. W Katowicach wzmożony ruch jeszcze na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Powoli idzie także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. W korku ustawiają się także kierowcy na zjeździe z Wiślanki w stronę Piotrowic i Kostuchny. Swoje trzeba odstać też na Armii Krajowej. Natężony ruch w Tychach na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami zwalnia też przejazd tą drogą przez Bieruń. Tłok na zjeździe z drogi S1 do centrum Żywca i mocno zakorkowana sama trasa S1 między Żywcem a Przybędzą. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
1: A jest 17.30. To czas na informacje w skrócie. Zaprasza Tomasz Gancarek.
2: Dzięki badaniom przeprowadzonym przez specjalistów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od października ruszy ogólnopolski program bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku raka płuc. Tym samym Polska jako 13 kraj na świecie rozpocznie zakrojony na ogromną skalę screening z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Senior odpowiedzialny za 2 potrącenia na terenie Żor odpowie przed sądem. Do obu zdarzeń doszło w ubiegłym tygodniu. 72-latek w chwili wypadków znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu. Przyszły rok będzie rokiem Jana Kiepury. O tym zdecydowali dziś jednogłośnie radni Sejmiku Śląskiego. Jan Kiepura urodził się w Sosnowcu, był światowej sławy śpiewakiem i aktorem. Wielka charytatywna zbiórka elektroodpadów ruszyła w Rybniku. Jej beneficjentami będą dzieci z tamtejszego hospicjum. Zużyty sprzęt można oddać na parkingu miejskim numer 6 przy ulicy Młyńskiej. Akcja potrwa do piątku.

0: Kłótnia z Cieszyna przygotowuje się do wyjątkowego koncertu. W tym roku mija 95 lat od powstania zespołu. Lutnię założono w 1931 roku przy parafii świętej Marii Magdaleny. Jej działalność przerwała II wojna światowa. Chór wznowił śpiewanie po wojnie. Od tego czasu kolejne pokolenia Cieszynian kontynuują tradycję. Na jedną z przedjubileuszowych prób do sali świętego Jana Pawła II zajrzał z mikrofonem nasz reporter.
1: Zaśpiewają sobie basni, ale...
2: Mój tatuś chodził tutaj do naszego chóru, mając jeszcze 89 lat.
3: Pani dołączyła?
2: Już 33 lata. Tutaj mamy taką przyjemną atmosferę, że zawsze ten wtorek, kiedyś był wtorek, teraz jest czwartek, już mamy to tak poukładane, że trzeba iść na próbę.
3: Mają przygotowania do wielkiego jubileuszu?
4: Tak, przygotowujemy się do tego naprawdę z takim wielkim sercem, wielkim zaangażowaniem. Jadwiga Matuszewska, prezes Katolickiego Chóru Kościelnego Lutnia przy parafii świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Jest to wielkie wydarzenie dla chóru, ale również dla naszej parafii. Bo 95 lat to już o czymś świadczy. Jesteśmy chórem wielopokoleniowym, co nie wiem, czy słychać, ale widać. Najmłodszy jest nasz dyrygent, który przyszedł do nas 2 lata temu jako niespełna 18-letni uczeń. My poczuliśmy się młodzi, on dojrzały. Jest ta atmosfera, klimat niepowtarzalny.
1: No ale może nie iść tego równo, bo ja mogę przeciągnąć między taktami. No, więc tak jak ja przeciągnę między taktami, to ludzie to już się nie chodzi stukać. No, to ja tu jestem szef.
3: Mateusz Wojtas, dyrygent chóru.
5: No jestem najmłodszy, oprócz mnie, no nie ma chórzysty poniżej 30 roku życia.
3: I tak słuchają pana?
5: Tak, były obawy, że nie będą, ale bardzo mnie lubią i dobrze nam się układa współpraca.
3: Dlaczego akurat lutnia?
5: Od zawsze moim marzeniem była dyrygentura, znaczy nie wiem czy od zawsze, od kilku lat myślę. No i to była taka szansa, żebym mógł się wykazać swoimi zdolnościami.
3: Co w repertuarze, bo teraz trzeba szlifować wyjątkowo i szybko, bo czasu coraz mniej przed jubileuszem.
5: Ćwiczymy ten repertuar już no, prawie pół roku, myślę. To są takie i tradycyjne pieśni, i starsze utwory, i takie bardzo znane, i mniej znane, i również utwory takie klasyczne wielkich mistrzów typu Mozart, Elgar czy Beethoven.
3: Który głos?
6: Tenor. Jestem po szkole muzycznej, lubię śpiewać, lubię grać, więc miło spędzam czas. Oczywiście to jest wyrzeczenie, czasami trzeba zrezygnować nawet z jakichś wydarzeń rodzinnych, no bo się obiecało, się przyrzekło wierność chórowi, można tak patetycznie powiedzieć.
3: Jak się zaczęła pańska historia z tym chórem?
6: Żona mnie przyprowadziła. Zaprosiła, czy mogę też, czy bym nie chciał śpiewać i tak żeśmy się, śpiewam tyle lat, ile jestem w małżeństwie w tej chwili, już 20 lat.
3: Jak żona powie, to się nie odmawia.
6: Otóż to, zgadzam się.
1: Nie jest źle. Ale nie precyzyjne było to, ten środek. Od 19.
3: Ale w tym chórze nie muszą śpiewać zawodowcy, dlatego, to nie jest kryterium.
2: Tak, dlatego podziwiam te osoby, które nut nie znają, które nie wiedzą, czy to jest półnuta, czy cała nuta. Dużo osób naszych jest tutaj takich, że po prostu na słuch i ciężką pracą dochodzimy do czegoś.
5: Zapraszamy wszystkich, szczególnie młodszych. Bo w każdym chórze wiadomo, że młode głosy są na wagę złota.
3: A panowie to już na podwójną wagę.
5: Tak, na podwójną wagę. No, porównując do ilości pań w chórze, to panów jest 2 razy mniej, nawet chyba jeszcze mniej. Więc to jest bardzo ważne, żeby ktoś dołączył, żeby ten chór trwał.
3: Powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, jaki to będzie koncert.
4: mamy gościa honorowego, którego żeśmy zaprosili. Jest to Wyszobramski Chór Ewangelicki w Kościele Jezusowym w Cieszynie. To nie jest nasz pierwszy wspólny występ, dlatego że my współpracujemy można powiedzieć, na co dzień, czy w ciągu roku, z jakichś tam okazji. A poza tym utrzymujemy również kontakty, powiedziałabym, towarzyskie, więc raz w roku spotykamy się na jakiejś chórowej imprezie poza śpiewaniem oficjalnym.
3: Bo przecież w Cieszynie nikt nie musi nikomu tłumaczyć ekumenizmu ani w muzyce, ani w rzeczywistości.
4: Na pewno nie, a ja myślę, że nasz chór i chór ewangelicki i chór Wyszobramski Piotra Sikory są tego najlepszym dowodem i przykładem.
0: Jubileuszowy koncert lutni odbędzie się 27 września o 15:30 w kościele świętej Marii Magdaleny w Cieszynie, a z chórem przy mikrofonie Radia Katowice rozśpiewywał się.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku

osadza.

0: Minęła 18. Trwa Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Do akcji włączył się m.in. Zabrzeński Szpital Specjalistyczny. Sejmik Województwa Śląskiego ustanowił 2027 rokiem Jana Kiepury. Rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W ciągu kilku lat liczba chorych na nowotwory głowy i szyi może wzrosnąć o 1/5, szacują lekarze. Ryzyko zachorowania rośnie u osób nadużywających alkoholu oraz palących papierosy. Coraz więcej jest przypadków spowodowanych zakażeniem wirusem HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, mówi otolaryngolog profesor Karolina Dżaman.
2: HPV do tej pory kojarzyliśmy głównie z rakiem szyjki macicy, natomiast my wiemy, że część wirusów HPV również odpowiada za nowotwory, głównie w zakresie gardła środkowego. To będą nowotwory języka, nowotwory migdałków, które właśnie spotykamy u osób, które ani nie palą papierosów, ani nie stosują alkoholu, a jednak ze względu na infekcję HPV są narażone na nowotwory głowy i szyi.
0: Od dziś do 25 września w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi i w wybranych miejscach w Polsce będzie można zapisać się na badania profilaktyczne. Bezpłatnie oferuje je m.in. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu. Obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. W Polsce co roku nowotwory głowy i szyi diagnozuje się u 11 tysięcy osób. Przyszły rok będzie rokiem Jana Kiepury. Zdecydowali o tym dziś jednogłośnie radni Sejmiku Śląskiego.
3: Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Za głosowało 37 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Sejmik uchwałę przyjął.
0: Jan Kiepura urodził się w Sosnowcu, był światowej sławy śpiewakiem i aktorem. Brał udział w pierwszym powstaniu śląskim jako ochotnik i członek Polskiej Organizacji Wojskowej. W ramach roku Jana Kiepury odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych, które będą miały na celu uczczenie pamięci artysty.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rozpoczęło się głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Wybierać można spośród 271 projektów ogólnomiejskich, dzielnicowych i po raz pierwszy rewitalizacyjnych. Zachęcamy do głosowania, bo dla najbardziej aktywnych dzielnic przygotowano bonusy, mówi Justyna Głąb, koordynatorka częstochowskiego budżetu obywatelskiego.
4: Wszystkie niewykorzystane środki z puli ogólnomiejskiej, z puli rewitalizacyjnej, z pozostałych pól dzielnicowych trafią do tej dzielnicy, która uzyska najwyższą frekwencję w głosowaniu. Jeżeli tamte środki nie zostaną rozdysponowane do końca, przejdzie to na kolejną dzielnicę pod względem frekwencji. Może się okazać, że dodatkowe zadania zostaną zrealizowane w Państwa dzielnicy.
0: W głosowaniu mogą uczestniczyć wszyscy częstochowianie niezależnie od wieku. Głosowanie odbywa się online, a także stacjonarnie w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz punkcie obsługi seniora. Trwa do 7 października. Coraz bliżej remontu mostu w Lalikach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę prac. To firma z Będzina, która w formule zaprojektuj i buduj naprawi przeprawę nad potokiem Czerna. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, a kolejny rok przewidziano na wykonanie robót w terenie. Zdaniem meteorologów noc w regionie z przelotnymi opadami deszczu, wysoko w Beskidach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Jest 18, tu program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 września. Michał Gardia, skłaniam się ponownie. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
7: Jednolity system syren ostrzegających przed zagrożeniem powstanie na Lubelszczyźnie. Ma być gotowy do końca roku. Kolejny tragiczny wypadek na hulajnodze z udziałem nastolatka. W Nakle chłopak wjechał przed autobus. Potwierdzono spotkanie przywódców mocarstw. Trump i Xi porozmawiają w czwartek. Rząd wyda kilkanaście milionów złotych na jednolity system ponad 1000 syren na Lubelszczyźnie. Rozbudowę infrastruktury w związku z rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W całym województwie sprawnych jest około 630 urządzeń. Do końca roku będzie ich nawet dwa razy więcej.
8: Wynika to jakby z modernizacji istniejących, włączeniu do systemu tych nowych, które również były modernizowane niedawno, ale też jesteśmy już po rozstrzygniętym przetargu na nowe syreny. Tak na dobrą sprawę to już realizacja tego trwa, a więc tu jest kolejne ponad 320 syren.
7: Mówił wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch. Urządzenia włączane do nowego systemu muszą być zautomatyzowane. Do tej pory niektóre były obsługiwane ręcznie. W Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim zginął 13-latek jadący na hulajnodze. Wjechał przed autobus PKS.
9: Ze wstępnych ustaleń przybyłych na miejsce policjantów wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
7: Mówił Kamil Smoliński z policji. Autobusem kierował 55-latek. Był trzeźwy. Szczegóły wypadku będzie ustalać policja pod nadzorem prokuratury. Manipulowali cenami leków. Będą musieli zapłacić 900 milionów złotych kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał 4 hurtownie farmaceutyczne. Z dochodzenia wynika, że przez 10 lat wymieniały się kluczowymi informacjami na temat cen.
10: Ich działanie oznaczało gorsze warunki handlowe dla aptek, a w konsekwencji wyższe ceny leków dla pacjentów.
7: Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorcom przysługuje odwołanie do sądu. Chiński przywódca Xi Jinping w czwartek w Waszyngtonie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Oficjalnie potwierdziło to chińskie MSZ.
11: Już za 3 tygodnie, 10 października, mija termin zawieszenia broni w wojnie celnej Stanów Zjednoczonych i Chin. Po wielu rundach rozmów Amerykanie i Chińczycy ustalili, że Chiny powołają specjalny kanał komunikacji na wypadek związanych ze sztuczną inteligencją. Amerykańskie media wcześniej informowały, jakoby Chiny uzależniały spotkanie Xi z Trumpem od wstrzymania przez USA sprzedaży broni na Tajwan. Amerykański prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie dostaw kolejnej transzy uzbrojenia, na którą liczy Tajpej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
7: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, w Szczecinie oraz Lęborku dobra. 51% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, 49% z odnawialnych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 18.03. Sport w Trójce i Norbert Michalak.
12: W Warszawie polscy piłkarze rozpoczynają zgrupowanie przed...
13: Chcieli poprawić swoją grę i zdobyć jak największą ilość punktów.
12: Reprezentacja Polski najbliższy mecz Ligi Narodów rozegra w Warszawie w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Luis de la Fuente dalej będzie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii. Przedłużono z nim kontrakt o 6 lat. Trener tegorocznych Mistrzów Świata pozostanie na stanowisku do zakończenia Mistrzostw Europy w

0: O szczegółach Dorota Stanik.
1: A przypominam o stłuczce na autostradzie A1 na wysokości Bytomia, na pasach do Łodzi. Osobówka wjechała w barierki. Wzmożony ruch też na autostradzie A1 na wysokości Rybnika. W Katowicach wzmożony ruch jeszcze na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Powoli idzie także zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. W korku ustawiają się także kierowcy na zjeździe z Wiślanki w stronę Piotrowic i Kostuchny. Swoje trzeba odstać też na Armii Krajowej. Natężony ruch w Tychach na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Zwalnia też przejazd tą drogą przez Bieruń. Tłok na zjeździe z drogi S1 do centrum Żywca i mocno zakorkowana sama trasa S1 między Żywcem a Przybędzą. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
0: A jest 17.30. To czas na informacje w skrócie. Zaprasza Tomasz Gancarek.
2: Dzięki badaniom przeprowadzonym przez specjalistów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od października ruszy ogólnopolski program bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku raka płuc. Tym samym Polska jako 13 kraj na świecie rozpocznie zakrojony na ogromną skalę screening z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Senior odpowiedzialny za 2 potrącenia na terenie Żor odpowie przed sądem. Do obu zdarzeń doszło w ubiegłym tygodniu. 72-latek w chwili wypadków znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu. Przyszły rok będzie rokiem Jana Kiepury. O tym zdecydowali dziś jednogłośnie radni Sejmiku Śląskiego. Jan Kiepura urodził się w Sosnowcu, był światowej sławy śpiewakiem i aktorem. Wielka charytatywna zbiórka elektroodpadów ruszyła w Rybniku. Jej beneficjentami będą dzieci z tamtejszego hospicjum. Zużyty sprzęt można oddać na parkingu miejskim numer 6 przy ulicy Młyńskiej. Akcja potrwa do piątku.

0: To jest popołudnie z Radiem Katowice. Chór kościelny Lutnia z Cieszyna przygotowuje się do wyjątkowego koncertu. W tym roku mija 95 lat od powstania zespołu. Lutnię założono w 1931 roku przy parafii świętej Marii Magdaleny. Jej działalność przerwała II wojna światowa. Chór wznowił śpiewanie po wojnie. Od tego czasu kolejne pokolenia Cieszynian kontynuują tradycję. Na jedną z przedjubileuszowych prób do sali świętego Jana Pawła II zajrzał z mikrofonem nasz reporter.
1: Zaśpiewają sobie basny, ale... Mój tatuś chodził tutaj do naszego chóru, mając jeszcze 89 lat.
2: Pani dołączyła?
1: Już 33 lata. Tutaj mamy taką przyjemną atmosferę, że zawsze ten wtorek, kiedyś był wtorek, teraz jest czwartek, już mamy to tak poukładane, że trzeba iść na próbę.
2: Mają przygotowania do wielkiego jubileuszu?
3: Tak, przygotowujemy się do tego naprawdę z takim wielkim sercem, wielkim zaangażowaniem. Jadwiga Matuszewska, prezes Katolickiego Chóru Kościelnego Lutnia przy parafii świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Jest to wielkie wydarzenie dla chóru, ale również dla naszej parafii. Bo 95 lat to już o czymś świadczy. Jesteśmy chórem wielopokoleniowym, co nie wiem, czy słychać, ale widać. Najmłodszy jest nasz dyrygent, który przyszedł do nas 2 lata temu jako niespełna 18-letni uczeń. My poczuliśmy się młodzi, on dojrzały. Jest ta atmosfera, klimat niepowtarzalny.
4: No ale może nie jest tego równo, bo ja mogę przeciągnąć między taktami. No, więc tak jak ja przeciągnę między taktami, to już się nie skończy stukać. No, to ja tu jestem szef.
2: Mateusz Wojtas, dyrygent chóru.
5: No jestem najmłodszy, oprócz mnie, no nie ma chórzysty poniżej 30 roku życia.
2: I tak słuchają pana?
5: Tak, były obawy, że nie będą, ale bardzo mnie lubią i dobrze nam się układa współpraca.
2: Dlaczego akurat Lutnia?
5: Od zawsze moim marzeniem była dyrygentura, znaczy nie wiem czy od zawsze, od kilku lat myślę. No i to była taka szansa, żebym mógł się wykazać swoimi zdolnościami.
2: Co w repertuarze, bo teraz trzeba szlifować wyjątkowo i szybko, bo czasu coraz mniej przed jubileuszem.
5: Ćwiczymy ten repertuar już no, prawie pół roku, myślę. To są takie i tradycyjne pieśni, i starsze utwory, i takie bardzo znane, i mniej znane, i również utwory takie klasyczne wielkich mistrzów typu Mozart, Elgar czy Beethoven.
2: Który głos?
6: Tenor. Jestem po szkole muzycznej, lubię śpiewać, lubię grać, więc miło spędzam czas. Oczywiście to jest wyrzeczenie, czasami trzeba zrezygnować nawet z jakichś wydarzeń rodzinnych, no bo się obiecało, się przyrzekło wierność chórowi, można tak patetycznie powiedzieć.
2: Jak się zaczęła pańska historia z tym chórem?
6: A żona mnie przyprowadziła. Zaprosiła, czy mogę też, czy bym nie chciał śpiewać i tak żeśmy się, śpiewam tyle lat, ile jestem w małżeństwie w tej chwili, już 20 lat.
2: Jak żona powie, to się nie odmawia.
6: Otóż to, zgadzam się.
4: No, nie jest źle. Ale nie precyzyjne było to, ten środek. Od 19.
2: Ale w tym chórze nie muszą śpiewać zawodowcy, dlatego, to nie jest kryterium.
1: Tak, dlatego podziwiam te osoby, które nut nie znają, które nie wiedzą, czy to jest półnuta, czy cała nuta. Dużo osób naszych jest tutaj takich, że po prostu na słuch i ciężką pracą dochodzimy do czegoś.
5: Zapraszamy wszystkich, szczególnie młodszych. Bo w każdym chórze wiadomo, że młode głosy są na wagę złota.
2: A panowie to już na podwójną wagę.
5: Tak, na podwójną wagę. No, porównując do ilości pań w chórze, to panów jest 2 razy mniej, nawet chyba jeszcze mniej. Więc to jest bardzo ważne, żeby ktoś dołączył, żeby ten chór trwał.
2: powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, jaki to będzie koncert.
3: Mamy gościa honorowego, którego żeśmy zaprosili. Jest to Wyszobramski Chór Ewangelicki w Kościele Jezusowym w Cieszynie. To nie jest nasz pierwszy wspólny występ, dlatego że my współpracujemy nad, można powiedzieć, na co dzień, czy w ciągu roku, z jakichś tam okazji. A poza tym utrzymujemy również kontakty, powiedziałabym, towarzyskie, więc raz w roku spotykamy się na jakiejś chórowej imprezie poza śpiewaniem oficjalnym.
2: Bo przecież w Cieszynie nikt nie musi nikomu tłumaczyć ekumenizmu ani w muzyce, ani w rzeczywistości.
3: Na pewno nie, a ja myślę, że nasz chór i chór ewangelicki i chór Wyszobramski Piotra Sikory są tego najlepszym dowodem i przykładem.
0: Jubileuszowy koncert lutni odbędzie się 27 września o 15:30 w kościele świętej Marii Magdaleny w Cieszynie, a z chórem przy mikrofonie Radia Katowice rozśpiewywał się.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Zbliża się 19. W wyniku działania szóstów 5 osób z Częstochowy straciło swoje oszczędności. Orlik przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Twardowskich Górach został zmodernizowany. Teraz także komentarz dotyczący wyborów do rosyjskiej Dumy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Blisko 300 tysięcy złotych oszczędności stracili seniorzy, którzy padli ofiarami oszustów. Jak informuje częstochowska policja, tylko w ostatnich dniach nabrać dało się 5 osób, a metody działania oszustów polegały na podszywaniu się pod osoby najbliższe, policjantów i kurierów. Przypominamy, że ani mundurowi, ani prokuratorzy nigdy nie informują o prowadzonych sprawach telefonicznie, podkreśliła podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
2: Nigdy też nie proszą o przekazanie czy przelanie na podane konto pieniędzy, czy podania danych umożliwiających dostęp do naszego konta. Zwracamy się także z apelem zwłaszcza do osób młodych. Informujmy naszych rodziców, dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość i chęć niesienia pomocy.
0: Policja apeluje o ostrożność i rozwagę, przypominając o zasadzie ograniczonego zaufania do obcych. Każdy telefon można zweryfikować, a do domu nie wpuszczać nieznajomych. Z jednorazowych odpraw w wysokości 170 tysięcy złotych i płatnych urlopów górniczych do końca sierpnia skorzystało blisko 3,5 tysiąca pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Spółka planuje, że do końca roku zatrudnienie w kopalniach zmniejszy się łącznie o ponad 4 tysiące etatów. PGG pracuje też nad narzędziami mającymi wspierać osoby odchodzące z górnictwa. W połowie czerwca ruszył portal pod nazwą System Aktywizacji Zawodowej, który ma łączyć odchodzących pracowników spółki z potencjalnymi pracodawcami szukającymi wykwalifikowanych kandydatów. Orlik przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach został zmodernizowany. Inwestycja o wartości ponad 1 300 000 zł znacząco poprawi standard obiektów, z których korzystają uczniowie kolejówki oraz mieszkańcy. Kompleks sportowy przy ulicy Pokoju zyskał nowe nawierzchnie, siedziska na trybunach, projektory oraz źródła światła, oświetlenia boisk oraz siatki piłkochwytów. Prace trwały 5 miesięcy.
1: Informacje ze świata.
0: Według wstępnych wyników wyborów do rosyjskiej Dumy rządząca partia Jedna Rosja zdobyła 57,83% głosów, co przekłada się na 355 mandatów. Politolog z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Tomasz Kubin, mówił w Radiu Katowice, że zaskoczenia nie ma i nikt nie spodziewał się innych wyników.
3: Tutaj żadnych niespodzianek, no po prostu słowa byłego przywódcy Związku Radzieckiego, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Wyniki były zaplanowane przed tymi wyborami, a wybory to tylko rytuał.
0: Do niższej izby rosyjskiego parlamentu mają wejść również Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji oraz Nowi Ludzie. Do wyborów nie dopuszczono partii opozycyjnych. W nocy zachmurzenie duże, miejscami całkowite, przelotne opady deszczu na szczytach Beskidu Żywieckiego, deszczu ze śniegiem i śniegu. Wieczorem możliwe również burze. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 0 do 3.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Politycy mówią o konieczności wyjaśnienia doniesień o płatnych spotkaniach z prezydentem. Na początek polityczne komentarze. Minister finansów apeluje do Karola Nawrockiego o podpis pod ustawą o opodatkowaniu.

0: Sprawiedliwości Andrzej Gawron.
1: Takie wprost pytanie, czy to korupcja, no to wydaje mi się na wyrost. Ja uważam rzeczywiście dobrze, że prezydent jest w Stanach Zjednoczonych, bo potrzebujemy inwestycji i z tego bym się jak gdyby tutaj cieszył. Nie rozważam tego, to moim zdaniem szukanie dziury w całym.
0: Jako Polka chciałabym, żeby to nie miało nic wspólnego z prawdą, dodała wiceministra edukacji z Polski 2050 Izabela Ziętek.
2: To by była naprawdę bardzo zła wiadomość dla Polaków, dla prezydenta. To też jest jakiś sygnał, żeby bardzo uważnie przyglądać się temu, kto organizuje konferencję, jaki ma w tym interes, bo słyszeliśmy też o wizycie jednej z poprzednich pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, gdzie miał się spotkać z panem Kralem.
0: Prezydent powiedział z kolei, że sam decyduje o swoim kalendarzu, o tym, kiedy i z kim się spotyka. Zaznaczył, że celem spotkań, które odbywa, jest zawsze interes Polek, Polaków i Polski. Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem, podkreślił. Minister finansów Andrzej Domański apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Ustawa, która została przegłosowana przez Sejm, zakłada dodatkowe 4 miliardy złotych przychodów do budżetu państwa. Podatek ma pokryć część kosztów związanych z programem ceny paliwa niżej. Wcześniejsza wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Minister finansów podkreślił, że prezydent musi stanąć po stronie Polaków, a nie po stronie koncernów paliwowych.
3: Złożenie podpisu pod ustawą o zyskach nadzwyczajnych, opodatkowaniu zysków nadzwyczajnych koncernów paliwowych umożliwiłoby sfinansowanie kolejnej wersji programu CPN. Umożliwiłoby nam, mówiąc wprost, obniżenie cen na stacjach paliwowych. Wzywam prezydenta do odpowiedzialności.
0: Prezydent skierował do Sejmu swój własny projekt ustawy PKN. Paliwa kosztują normalnie. Projekt zakłada pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. A dodajmy, że litr diesla na stacjach paliw kosztuje teraz średnio ponad 9 zł, a litr benzyny na niektórych stacjach ponad 8 zł. Najprawdopodobniej jutro dojdzie do spotkania prezydentów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Obaj przywódcy mają rozmawiać przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat planu pokojowego.
4: Tym, że do spotkania może dojść we wtorek po południu, pisze ukraińska prasa, powołując się na swoje źródła w biurze ukraińskiego prezydenta. Podczas gdy Wołodymyr Zełenski podróżuje do Stanów Zjednoczonych, Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym czytamy, że Rosja w wyniku wojny z Ukrainą straciła kontrolę nad swoim przetwórstwem oleju napędowego, bo duża liczba jej rafinerii została wysadzona w powietrze. Te słowa prezydenta USA skomentował z kolei Wołodymyr Zełenski. Jak napisał, obecnie charakter wojny jest taki, że również agresor będzie ponosił jej konsekwencje. Jednocześnie podkreślił, że Ukraina podejmie kroki na rzecz deeskalacji, jeśli ukraiński przemysł energetyczny, infrastruktura i eksport żywności przestaną być atakowane przez Rosjan. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Najnowszy film Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód uświetni uroczyste otwarcie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uroczystość właśnie powinna rozpoczynać się w Teatrze Muzycznym. Na miejscu jest Witold Panach.
5: W uroczystej gali otwarcia festiwalu wezmą udział filmowcy, którzy przyjechali do Gdyni, by pokazać swoje najnowsze filmy, ale też i o filmach dyskutować. Po oficjalnych powitaniach i otwarciu festiwalu pokazany zostanie film Jana Cholubka, który podkreśla, że jest to dla niego ogromne wyróżnienie.
6: Dla mnie to jest forma docenienia naszej pracy i jest to wielka radość.
5: Jan Cholubek wyjaśnia, że choć jego film opowiada o tragedii europejskich Żydów, odnosi się do współczesności.
6: Żeby powiedzieć o tym, że przyszłość być może nie będzie dotyczyć Żydów europejskich, a być może innej nacji. Wiemy, co się dzieje kilkaset kilometrów od nas w Ukrainie i pod jakimi sztandarami Rosja zaatakowała Ukrainę.
5: Film Dziki, Dziki Wschód jest pokazywany na festiwalu w Gdyni w konkursie głównym i wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Grand Prix festiwalu Złote Lwy. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
0: A patronem medialnym festiwalu jest Trójka.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy jutro pochmurno i deszczowo, miejscami burze, którym towarzyszyć ma porywisty wiatr. Lokalnie też burze. W Tatrach opady śniegu, ale mają być też przejaśnienia. Nad ranem od 6 do 12 stopni, we wtorek w Zakopanem 9 stopni, w Rzeszowie 15, w Warszawie 16, a w Szczecinie 18.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Jak zwykle.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: minęła 20. Policja w Częstochowie wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym ucierpiał 14-letni chłopiec. Podróżnik korzystający z komunikacji miejskiej muszą od dziś liczyć się ze zmianami. W Świerklańcu powstanie nowoczesna, wirtualna strzelnica.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Spowodował wypadek, w którym ucierpiało dziecko, a kierował mimo sądowego zakazu. Częstochowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło wczoraj. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący quadem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i wywrócił pojazd. Mężczyzna jechał ze swoim 14-letnim synem, który nie odniósł ciężkich obrażeń. Od 44-letniego kierującego pobrano krew do badań na zawartość alkoholu lub innych środków. Podróżni korzystający z komunikacji miejskiej muszą od dziś liczyć się ze zmianami. Te dotyczą kilkunastu linii tramwajowych. Powodem jest kolejny etap prac związanych z przebudową wiaduktu kolejowego na ulicy Żeromskiego w Sosnowcu, powiedziała Radiu Katowice Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Pracę na tym wiadukcie realizujemy zgodnie z harmonogramem. Wybudowaliśmy część konstrukcji, na której ułożyliśmy tor i zamontowaliśmy sieć trakcyjną. Pociągi kursują już nowym torem na odcinku od Będzina do Sosnowca, także po nowej części wiaduktu. Obecny etap prac zakłada przebudowę sąsiedniej, starej konstrukcji. Rozpoczną się prace rozbiórkowe, które można wykonać jedynie przy wstrzymanym ruchu pod obiektem.
0: Ten etap ma potrwać miesiąc. W tym czasie po Sosnowcu kursować będzie m.in. zastępcza komunikacja autobusowa oznaczona jako Z21, która będzie obsługiwać odcinki wyłączone z ruchu tramwajowego. Szczegóły dotyczące dostępne są na stronie transportgzm.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Częstochowski samorząd poszukuje dyrektorów dwóch miejskich jednostek. Do 12 października przyjmowane są oferty na szefa miejskiego zarządu dróg. Tydzień dłużej trwa nabór na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tym przypadku od kandydatów wymagane są m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym. W Świerklańcu powstanie nowoczesna, wirtualna strzelnica. Gmina dostała na ten cel prawie 150 tysięcy złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Obiekt powstanie w dolnej części hangaru kajakowego na terenie tamtejszego parku. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Środowe spotkanie ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu przełożone. W szpitalu na obserwacji jest agresywny mężczyzna, który zaczepiał ludzi w Bielsku Białej. Pozew przeciwko administracji Donalda Trumpa zapowiadają trzy redakcje wykluczone z Białego Domu. Nie będzie zaplanowanego na środę spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pittem Hegsethem. Ministerstwo Obrony informuje, że wizyta szefa resortu w Pentagonie na pilną prośbę strony amerykańskiej zostanie przełożona na inny termin, który jest teraz ustalany. Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów sojuszu, napisał w komunikacie MON. Resort zapowiedział, że do Waszyngtonu polecą wiceministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą prowadzić rozmowy i przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy polsko-amerykańskiej. Sprawa jest skandaliczna i musi zostać wyjaśniona. Tak doniesienia o płatnych spotkaniach z prezydentem ocenia rzecznik rządu Adam Szłapka. Media podały, że jedna z fundacji miała w ofercie spotkanie z Karolem Nawrockim podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Taki pakiet kosztował 100 tysięcy dolarów.
5: To praktycznie uniemożliwia uczciwym ludziom spotykanie się z otoczeniem pana prezydenta, no bo jeżeli trzeba za to płacić, no to znaczy, że jak się nie ma możliwości zapłacenia, to jest niemożliwe. No, te wyjaśnienia, które na razie przedstawiają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, są wyjaśnieniami w ogóle nie na temat.
4: Mówi minister Adam Szłapka. Karol Nawrocki, który przebywa w Nowym Jorku, zapytany o sprawę przez dziennikarzy, powiedział, że sam odpowiada za swój kalendarz, a nie żadna fundacja. Policja zatrzymała mężczyznę, który w Bielsku-Białej zaczepiał przechodniów, mając przy sobie jedynie niebezpieczne narzędzie. Bielszczanin był nagi, wyraźnie pobudzony i zachowywał się irracjonalnie, mówi Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji.
6: Miał wskoczyć na maskę przejeżdżającego pojazdu, a następnie próbować wybić w nim szybę. Policjanci obezwładnili tego mężczyznę, 31-letni mieszkaniec Bielska-Białej. Został zatrzymany, a obecnie pod nadzorem bielskich policjantów przebywa w szpitalu, gdzie poddawany jest obserwacji.
4: Materiały przedstawiające niebezpieczne zachowanie zatrzymanego trafiły do prokuratury. Trzy redakcje wykluczone przez prezydenta Donalda Trumpa z Białego Domu zapowiedziały pozew przeciwko jego administracji. CNN, Politico i MS Now twierdzą, że odebranie dziennikarzom akredytacji łamie amerykańską konstytucję.
7: Trump ogłosił zakaz w piątek. Uzasadnił go tym, że media te jego zdaniem podają fałszywe informacje. W sobotę rano dziennikarzy CNN, Politico i MS Now nie wpuszczono na teren Białego Domu, a Secret Service odebrała im przepustki. We wspólnym oświadczeniu redakcje napisały, że rząd nie ma prawa decydować o tym, co publikuje prasa. Podkreśliły, że akredytację odebrano bez uprzedzenia i bez żadnej procedury, wyłącznie z powodu treści publikacji. CNN, Politico i MS Now zwróciły się do sądu w Waszyngtonie o natychmiastowe przywrócenie przepustek. CNN miała dziś towarzyszyć prezydentowi w ramach tzw. poolu prasowego. Po jej wykluczeniu nie robi tego żadna inna stacja, co jest sytuacją bezprecedensową. Ostry protest przeciwko decyzji Trumpa wystosowało Stowarzyszenie Korespondentów Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Wtorek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, lokalnie możliwe burze. Nad ranem od 6 do 12 stopni, a w dzień od 9 do 18.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

przynajmniej ci, że są jak oni.

Ja mówię, zrobi im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię. A ty dalej swoje, idioto. Oni nie są równi.

są równe.

0: Minęła 20. Policja w Częstochowie wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym ucierpiał 14-letni chłopiec. Podróżni korzystający z komunikacji miejskiej muszą od dziś liczyć się ze zmianami. W Świerklańcu powstanie nowoczesna, wirtualna strzelnica.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Spowodował wypadek, w którym ucierpiało dziecko, a kierował mimo sądowego zakazu. Częstochowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło wczoraj. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący quadem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i wywrócił pojazd. Mężczyzna jechał ze swoim 14-letnim synem, który nie odniósł ciężkich obrażeń. Od 44-letniego kierującego pobrano krew do badań na zawartość alkoholu lub innych środków. Podróżni korzystający z komunikacji miejskiej muszą od dziś liczyć się ze zmianami. Te dotyczą kilkunastu linii tramwajowych. Powodem jest kolejny etap prac związanych z przebudową wiaduktu kolejowego na ulicy Żeromskiego w Sosnowcu, powiedziała Radiu Katowice Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Pracę na tym wiadukcie realizujemy zgodnie z harmonogramem. Wybudowaliśmy część konstrukcji, na której ułożyliśmy tor i zamontowaliśmy sieć trakcyjną. Pociągi kursują już nowym torem na odcinku od Będzina do Sosnowca, także po nowej części wiaduktu. Obecny etap prac zakłada przebudowę sąsiedniej, starej konstrukcji. Rozpoczną się prace rozbiórkowe, które można wykonać jedynie przy wstrzymanym ruchu pod obiektem.
0: Ten etap ma potrwać miesiąc. W tym czasie po Sosnowcu kursować będzie m.in. zastępcza komunikacja autobusowa oznaczona jako Z21, która będzie obsługiwać odcinki wyłączone z ruchu tramwajowego. Szczegóły dotyczące dostępne są na stronie transportgzm.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Częstochowski samorząd poszukuje dyrektorów dwóch miejskich jednostek. Do 12 października przyjmowane są oferty na szefa miejskiego zarządu dróg. Tydzień dłużej trwa nabór na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tym przypadku od kandydatów wymagane są m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym. W Świerklańcu powstanie nowoczesna, wirtualna strzelnica. Gmina dostała na ten cel prawie 150 tysięcy złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Obiekt powstanie w dolnej części hangaru kajakowego na terenie tamtejszego parku. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W razie potrzeby Czechy pomogą Polsce, zapewnia Praga i potwierdza zobowiązania sojusznicze. Prezydent o medialnych doniesieniach dotyczących płatnych spotkań.
1: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
0: Kasowniki w autobusach i tramwajach będą wyłączone. Jutro dzień bez samochodu. Czechy będą respektować zobowiązania sojusznicze dotyczące kolektywnej obrony NATO i w razie potrzeby pomogą Polsce. Zapewnił o tym premier Andrej Babiš, zapytany o deklarację szefa słowackiego rządu. Robert Fico w ostatnich dniach parokrotnie zakwestionował artykuł 5 i podkreślił, że nie pozwoli, aby Słowacja została wciągnięta w wojnę przeciwko Rosji. Z Pragi Wojciech Stobba.
2: Andrej Babiš nie chciał komentować wypowiedzi Roberta Ficy. Podkreślił jedynie, że Czechy nie są obecnie bezpośrednio zagrożone. Nie mamy informacji, aby Republika Czeska miała zostać zaatakowana dronami lub rakietami. Jesteśmy w innym położeniu niż Polska, która jest blisko konfliktu na Ukrainie. Ale jeśli cokolwiek się stanie, to oczywiście pomożemy Polsce w ramach artykułu 5. Premier dodał, że nie otrzymał żadnych informacji od szefa czeskiego kontrwywiadu Michala Kołdelki. W wywiadzie dla brytyjskiego Guardiana Kołdelka ostrzegł, że do ograniczonej inwazji Rosji na terytorium NATO mogłoby dojść nie w perspektywie lat, lecz miesięcy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie.

0: Ocenił, że pozyskiwanie funduszy przez fundację na działalność jest rzeczą naturalną, ale powoływanie się na wpływy jest karalne.
1: To, że różne firmy, czy think tanki, czy konferencje próbują zdobyć środki na swoją działalność, czy na koszty konferencji, to jest rzecz normalna. Pytanie, czy ktoś obiecywał dostęp taki do prezydenta. Tutaj bym widział pewne niebezpieczeństwa wizerunkowe, a nawet prawne, no bo powoływanie się na wpływy jest w Polsce przestępstwem.
0: Media podały, że prywatna fundacja za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem w cztery oczy. Spotkania miały się odbywać w ramach organizowanego dziś w Nowym Jorku polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. Mniej pracy mają policjanci i strażnicy miejscy. Taki efekt przyniosło nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w całej Warszawie. Tak wynika z danych Komendy Stołecznej za pierwsze trzy miesiące nocnej prohibicji i liczbę interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Danym przyjrzał się Michał Makowski.
2: Liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej spadła o prawie 4%. Z kolei wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu odnotowane przez stołecznych policjantów zmniejszyły się aż o 15%. Najczęściej miejskie służby musiały interweniować w pobliżu sklepów całodobowych. Jak się okazuje, ograniczenia sprzedaży alkoholu nie wpłynęły drastycznie na sytuację przedsiębiorców. Liczba zezwoleń i punktów sprzedaży alkoholu pozostaje na niemal identycznym poziomie jak przed wprowadzeniem nocnej prohibicji. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Darmowa komunikacja w Europejskim Dniu Bez Samochodu. Tak będzie podobnie jak w wielu innych polskich miastach jutro w Krakowie. Kasowniki w autobusach czy tramwajach będą wyłączone.
3: Europejski Dzień Bez Samochodu to dobra okazja, aby spróbować po prostu zmienić swoje przyzwyczajenia i wybrać bardziej zrównoważony sposób przemieszczania się po mieście, ponieważ no, im więcej osób wybierze transport zbiorowy, podróżowanie rowerem czy po prostu spacerem, tym bardziej odciążone będzie to miasto i tym łatwiej się będzie też po tym mieście jeździć.
0: Mówi Sebastian Kowal z krakowskiego zarządu transportu publicznego. Dzień bez samochodu został ustanowiony przez Komisję Europejską w 2000 roku.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 30% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Wybrzeże Morza Bałtyckiego objęte jest ostrzeżeniami drugiego stopnia przed wezbraniami. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport, w studiu Adam Malecki.
6: Jutro o tej porze będziemy znali już dalsze losy naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Czy znajdą się w strefie medalowej, czy też nie? Jutro zagrają w ćwierćfinale z Niemcami. Biało-czerwoni już nie mogą się doczekać tego meczu, o czym świadczą słowa libero Jakuba Popiwczaka.
7: Jesteśmy gotowi. No, czekaliśmy na ten mecz od dwóch tygodni. Dwa tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek, jutrzejszy ćwierćfinał to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej. Także na to się przygotowaliśmy. No, myślę, że blok obrona to jest jeden z elementów, które naprawdę są w naszym wykonaniu zazwyczaj na najwyższym poziomie w tym sezonie stoją i bardzo często one decydują o tym, że przeciwnikom gra się z nami niesamowicie ciężko. Natomiast no, żeby być najlepszym w Europie, trzeba w każdym elemencie dawać radę.
6: Początek meczu z Niemcami w Sofii jutro o 18. Także w Sofii, także w Mistrzostwach Europy rywalizują pięściarze. Z pięciorga reprezentantów Polski występujących w 1/8 finału do kolejnej rundy awansowało trzech naszych reprezentantów. Paweł Brach, Michał Pierzchała i Mateusz Urban. Ten ostatni po zaciętej walce w kategorii do 75 kg pokonał Irlandczyka Gavina Rafferty'ego. O tej walce mówi drugi trener reprezentacji Polski Kamil Goiński.
8: Irlandczyk był groźny do ostatnich sekund pojedynku, bo naprawdę te jego ciosy były soczyste, gdzie tam trafił Mateusza nawet na jakieś tam barki, łokcie, ale najważniejsze, że trzymał się planu taktycznego i cały pojedynek rozegrał świetnie na nogach, świetnie oszukiwał przeciwnika. Co najważniejsze, był od niego szybszy, zwinniejszy i to zadecydowało pewnej wygranej na punkty.
6: Niestety z dalszej rywalizacji odpadły nasze panie Aneta Rygielska i Julia Szeremeta. Na waleczność liczą kibice piłkarskiej reprezentacji Polski, która rozpoczęła zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Zawodnicy dzisiaj zjeżdżali do Warszawy. Na miejscu stawił się także Bartosz Slisz z Brøndby Kopenhaga.
9: My kontynuujemy swoją pracę, a nie rozpoczynamy coś nowego, więc na pewno będziemy chcieli też jeszcze bardziej poprawić swoją grę i zdobyć jak największą ilość punktów.
6: Pierwsze spotkanie Polacy rozegrają w piątek na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Później czeka ich wyjazd na mecz ze

0: Szwedami i kolejne spotkanie u siebie w Warszawie z Rumunią, a to wszystko w przeciągu tygodnia.
1: Wtorek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Termometry pokażą od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Fundacja. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła właśnie 21. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej będzie leczył chorych na przewlekłą migrenę. Do końca przyszłego roku powstanie droga rowerowa łącząca Sząbierki z Łagiewnikami. Będzie remont mostu w Lalikach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Bielski Szpital Wojewódzki 1 października rozpocznie leczenie chorych na przewlekłą migrenę. Nowoczesny program lekowy będzie refundowany przez NFZ. Podczas terapii pacjenci będą mogli skorzystać z nowoczesnych form, takich jak podawanie toksyny botulinowej typu A lub nowoczesnych przeciwciał monoklonalnych. Jak stwierdziła rzeczniczka placówki Anna Szafrańska, do programu leczenia mogą zostać zakwalifikowane osoby, u których ból głowy występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu, w tym przez minimum 8 dni ma charakter migrenowy, a taki stan utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. Dodała, że kwalifikacja do programu rozpoczyna się od uzyskania skierowania do szpitalnej poradni neurologicznej. Może je wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista mający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mężczyzna, który w Bielsku-Białej zaczepiał przechodniów niebezpiecznym narzędziem, został zatrzymany przez policję. Do wydarzenia doszło około 13:30. Bielszczanin chodził po ulicy bez ubrań, był wyraźnie pobudzony i zachowywał się irracjonalnie, informuje młodszy aspirant Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji.
2: Miał wskoczyć na maskę przejeżdżającego pojazdu, a następnie próbować wybić w nim szybę. Policjanci obezwładnili tego mężczyznę, którym okazał się 31-letni mieszkaniec Bielska-Białej. Został on zatrzymany, a obecnie pod nadzorem bielskich policjantów przebywa w szpitalu, gdzie poddawany jest obserwacji.
0: Materiały przedstawiające niebezpieczne zachowanie agresora trafiły już do prokuratury.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dobra wiadomość dla mieszkańców Bytomia. Powstanie droga rowerowa łącząca Sząbierki z Łagiewnikami. Zostanie poprowadzona wzdłuż ulicy Zabrzańskiej od skrzyżowania z ulicą Frycza Modrzewskiego do skrzyżowania z ulicą Łagiewnicką. Łącznie będzie miała około 3 kilometrów. Rzeczniczka prasowa bytomskiego magistratu Małgorzata Węgiel-Wnuk podkreśla, że miasto zadba o komfort mieszkańców.
3: Inwestycja przewiduje nie tylko budowę trasy rowerowej, ale również powstanie małej architektury, w tym m.in. licznika do pomiaru ruchu rowerowego oraz 3 samoobsługowych stacji obsługi roweru przy ulicy Łagiewnickiej, przy ulicy Zabrzańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia oraz przy skrzyżowaniu ulicy Zabrzańskiej i Frycza Modrzewskiego.
0: Inwestycja warta jest ponad 3,5 miliona złotych. Znaczna część tej kwoty to dofinansowanie unijne oraz z budżetu państwa. Droga ma powstać do końca przyszłego roku. Coraz bliżej remontu mostu w Lalikach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę prac. To firma z Będzina, która w formie zaprojektuj i buduj naprawi przeprawę przez Potok Czerna. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, a kolejny rok przewidziano na wykonanie robót w terenie. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże, miejscami całkowite, przelotne opady deszczu, na szczytach Beskidu Żywieckiego deszczu ze śniegiem i śniegu, wieczorem możliwe również burze. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 0 do 3 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alert RCB przed zagrożeniem z powietrza dostali go mieszkańcy województwa lubelskiego. I rząd i prezydent starają się o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, mówi za oceanem szef dyplomacji. 16 filmów będzie walczyć o Złote Lwy, rozpoczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Polskie myśliwce w powietrzu przy wschodniej granicy. Powodem kolejny rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Dowództwo operacyjne monitoruje sytuację. W gotowości są naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegający przed zagrożeniem z powietrza i prośbą o śledzenie komunikatów. Rząd i prezydent współpracują w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej, zapewnia wicepremier Radosław Sikorski. W Nowym Jorku szef dyplomacji mówił, że Pałac Prezydencki i koalicyjny rząd równolegle starają się o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.
6: Tutaj rząd i prezydent współdziała. Prezydent jako przedstawiciel ruchu MAGA na Polskę ze swoim patronem, a rząd z Pentagonem po to, aby to było fizycznie i finansowo możliwe.
5: W środę o stałej bazie miał w Waszyngtonie rozmawiać z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem Władysław Kosiniak-Kamysz na pilną prośbę strony amerykańskiej. Nie zostało jednak przełożone, a nowy termin wizyty szefa MON-u jest ustalany. Do Stanów Zjednoczonych polecą wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem wchodzi w końcową fazę. Właśnie się zakończyła, oskarżonemu przedłużono tymczasowy areszt.
7: Dzisiejsza rozprawa w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie trwała ponad 9 godzin. Kolejnym etapem mają być mowy końcowe, bo dziś został zamknięty przewód sądowy w tej sprawie. Prokuratura ocenia zgromadzony materiał dowodowy jako pełny i jednoznaczny, mówi Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
8: Prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
7: Strona oskarżona nadal kwestionuje część ustaleń ekspertów, mówi obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda.
9: Z naszego punktu widzenia najważniejszą kwestią, która nie została w dniu dzisiejszym rozwiana, była kwestia drogi hamowania.
7: Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Łukasz Kowalski, podkreśla, że biegli wskazywali na prędkość samochodu przekraczającą 300 km na godzinę.
10: Samochód przy starcie ma 300, no to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał.
7: Oskarżonemu przedłużono także tymczasowy areszt do 1 lutego przyszłego roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
5: W tragicznym wypadku we wrześniu 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura powinna zająć się sprawą medialnych doniesień o cenniku dostępu do prezydenta, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Zdaniem byłego ministra kultury odpowiednie organy państwa powinny zbadać sprawę i wykluczyć możliwość płatnej protekcji.
11: W tej sprawie najwyższa pora, żeby zajął się tym prokurator generalny i przypominam, że to jest działanie tak naprawdę z oskarżenia publicznego. Znaczy prokuratura moim zdaniem ma obowiązek wyjaśnić, czy taka afera ma miejsce, czy nie ma miejsca, ponieważ to godzi w organ państwa, jakim jest prezydent Polski.
5: Karol Nawrocki, zapytany o sprawę przez dziennikarzy w Nowym Jorku, powiedział, że sam odpowiada za swój kalendarz, a nie żadna fundacja. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oficjalnie rozpoczęty. Uroczystość odbyła się w Teatrze Muzycznym przy wypełnionej po brzegi widowni złożonej z filmowców i ludzi kultury. W tym roku o nagrodę główną Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a w sekcji Perspektywy pokazanych zostanie 8 produkcji.
12: Rozpoczęcie festiwalu ogłosiły wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska, dyrektorka festiwalu Agata Kozierańska-Burda oraz dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska.
13: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uważamy za otwarty.
14: Brawo!
12: Joanna Łapińska podkreślała, że tegoroczne święto polskiego kina ma kilka ważnych zadań.
15: Otwieramy dziś drugie półwiecze festiwalu i to jest bardzo dobry moment, żeby padły słowa o sile kultury, ale też słowa o odpowiedzialności kultury. Pomyślmy o tym, proszę, oglądając szeroko nowe polskie kino i klasykę.
12: Uroczystość otwarcia festiwalu uświetniła projekcja najnowszego filmu Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód, który znalazł się w konkursie głównym i walczy o Grand Prix Złote Lwy. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
5: Program Trzeci Polskiego Radia jest patronem medialnym festiwalu. Jutro prosto z Gdyni o 12.30 fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. To był Serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Wtorek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Termometry pokażą 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
17: Autopromocja.
18: Nie wyjaśnią.
19: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Minęła 23. W Częstochowie posadzono drzewo pamięci. W Szpitalu Miejskim w Gliwicach ruszyła druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. Strefa wejściowa SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku zostanie zmodernizowana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przy Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie zasadzono dziś drzewo pamięci. Ma ono przypominać Andrzeja Pełkę, absolwenta szkoły, a zarazem najmłodszego z 9 górników zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Obok drzewa stanęła ławeczka poświęcona Andrzejowi, informuje Marek Fischer, historyk Zespołu Szkół Technicznych.
2: To jest taka forma przekazania tej wiedzy, bo oczywiście mamy w szkole tablicę upamiętniającą Andrzeja Pełkę. Mamy też w sali historycznej gazetkę, która przedstawia postać Andrzeja Pełki, ale czy młodzież na pewno chce to czytać, a jak będzie tutaj to drzewo i ławeczka upamiętniająca Andrzeja Pełkę, to na pewno siedząc na tej ławeczce i spoglądając na to drzewo, ta historia do nich będzie szybciej docierać.
0: W tym roku przypada 45. rocznica tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek, dlatego zamierzamy zasadzić 45 drzew, to jest te 22, zapewnia Michał Dziubek ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka.
3: Wychodzimy z miejsca, w którym tragedia miała miejsce, czyli z kopalni Wujek w Katowicach, w miejsca, gdzie realnie żyją ludzie, uczą się, pracują, funkcjonują. Po drugie, drzewo jest symbolem długowieczności. Pamięć ludzka jest zawodna, żyjemy krócej, także drzewo, które sobie obierzemy jako symbol, myślę, że jest świetnym nośnikiem pamięci o wydarzeniach, które myślę, że są istotne.
0: Andrzej Pełka w chwili śmierci miał 19 lat, w kopalni Wujek pracował 2 lata, był cieślą budowlanym. W czerwcu 1981 roku złożył wypowiedzenie z pracy, którego dyrekcja nie przyjęła. Do strajku przyłączył się 15 grudnia, na dzień przed pacyfikacją. Ukrainiec odpowiedzialny za szereg przestępstw na terenie Polski został wydalony z kraju. W ubiegłym tygodniu 32-latek został zatrzymany przez bytomską policję. Miał przy sobie metamfetaminę. Po sprawdzeniu w policyjnej kartotece okazało się, że to nie jedyne przestępstwo popełnione przez mężczyznę. Cudzoziemiec opuścił już terytorium Polski, przekazał rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał decyzję deportacyjną w piątek 18 września. 32-latek został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pod konwojem doprowadzony do granicy z Ukrainą, a następnie przekazany władzom swojego kraju.
0: Wobec mężczyzny zastosowano 5-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Od dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach rusza druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. W ramach poprzedniej edycji przebadano blisko 500 osób. U kilkorga z nich wykryto podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy typu pierwszego. Rzeczniczka gliwickiego szpitala Mariola Michalska podkreśla, że badania są bezpłatne.
5: Badanie jest skierowane do dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Nie trzeba być mieszkańcem Gliwic, nie trzeba się zapisywać i przyjmujemy tutaj na badania w naszym laboratorium przy Zygmunta Starego 20 na trzecim piętrze od poniedziałku do piątku, od 7 do 11 oraz w soboty od 8 do 10.
0: Badania od europejskiego ProIdentify w partnerstwie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Celem jest wczesne wykrywanie przedklinicznej fazy cukrzycy. Cukrzycy typu pierwszego. Za tydzień rozpocznie się modernizacja strefy wejściowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie niepalnej ścianki dzielącej korytarz z drzwiami ewakuacyjnymi i montaż systemu zintegrowanego z centralą sygnalizacji pożaru. Odnowione zostaną także oznakowanie i oświetlenie. Zaplanowano ponadto malowanie wybranych korytarzy oddziału intensywnej terapii i drobne prace na SOR-ze. Prace potrwają do końca października i będą kosztować blisko 600 tysięcy złotych. Na czas remontu zmieni się organizacja ruchu pacjentów i karetek. Jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenie duże, miejscami całkowite. Przelotne opady deszczu na szczytach Beskidu Żywieckiego. Deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 0 do 3 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie myśliwce w powietrzu przy wschodniej granicy maszyny NATO poderwano też na Łotwie. Nie ma unijnej zgody na przedłużenie sankcji na Rosję. Jutro kolejne podejście. Święto polskiego kina w Gdyni. Rozpoczął się festiwal filmów fabularnych.
7: Otwieramy dziś drugie półwiecze festiwalu.
6: Polskie myśliwce zabezpieczają przestrzeń powietrzną w związku z rosyjskimi atakami na zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców województwa lubelskiego ostrzeżenia przed zagrożeniem z powietrza. Dowództwo operacyjne informuje, że w gotowości są naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Zapewnia, że działania mają charakter prewencyjny i polska przestrzeń powietrzna jest chroniona. Także na Łotwie poderwano myśliwce NATO z powodu potencjalnego zagrożenia przestrzeni powietrznej. Najnowsze informacje ma Kamil Zalewski.
8: Mieszkańcy Krasławia i okolic na południowym wschodzie kraju otrzymali ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu. Wojsko przekazało jednocześnie, że na razie nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań. Jeżeli sytuacja się zmieni, mieszkańcy otrzymają kolejne powiadomienie wraz z instrukcjami dotyczącymi dalszego postępowania. W ostatnich miesiącach na Łotwie doszło do kilku incydentów z udziałem dronów. W maju jeden z bezzałogowców spadł i eksplodował na terenie bazy paliw w Rzeżycy. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
6: Zwrot w Brukseli w sprawie przedłużenia sankcji na Rosję. Nie ma zgody. Ambasadorom unijnych krajów nie udało się osiągnąć porozumienia. O 8 rano spotkają się ponownie, relacjonuje Beata Pomecka.
9: Irlandzkiej prezydencji wydawało się, że jest zgoda na kompromisowe uzgodnienia, ale jednak się przeliczyła. Wykreślenie z listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów wzbudziło opór. Nie pomogła nawet propozycja, by sankcje przedłużyć aż o 3 lata, zamiast o 0,5 roku, tak jak do tej pory. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nie zgodziła się na to Łotwa. I to ona jako pierwsza zgłosiła zastrzeżenia, a tym samym proces zatwierdzający przedłużenie sankcji trzeba było przerwać. Ale niezadowolonych krajów jest znacznie więcej. To te, które uważają, że w momencie, kiedy Rosja nasila ataki na Ukrainę, nie można łagodzić sankcji. Sprawa jest pilna, jutro o północy mija termin na przedłużenie. Jeśli nie będzie zgody, prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji otrzyma ponownie dostęp do swoich zamrożonych aktywów w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Prezydent USA Donald Trump spotka się jutro z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pytany w Nowym Jorku o zakończenie wojny

0: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że drogą do pokoju jest silne wsparcie Kijowa przez Waszyngton. A według wicepremiera Władimir Putin wtedy może przystać na zawieszenie broni.
1: Dopiero gdy Putin uzna, że nie jest w stanie wygrać tej wojny po akceptowalnym koszcie, stanie się bardziej wrażliwy na oferty Ukrainy zawieszenia broni i negocjacji pokojowych.
0: Spotkanie Trump-Zełenski odbędzie się przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ja odpowiadam za swój kalendarz, a nie żadna fundacja, oświadczył Karol Nawrocki. Przebywający w Nowym Jorku prezydent został zapytany o medialne doniesienia dotyczące płatnych spotkań z jego udziałem. Zaprzeczył, jakoby można było kupić czas prezydenta.
2: Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam.
0: Media podały, że prywatna fundacja za 100 tysięcy dolarów miała oferować możliwość rozmowy z prezydentem w cztery oczy. Spotkania miały się odbywać w ramach organizowanego dziś w Nowym Jorku polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego. Jako Polka chciałabym, żeby to nie miało nic wspólnego z prawdą, mówiła w Pulsie Trójki wiceministra edukacji z Polski 2050 Izabela Ziętek.
3: To by była naprawdę bardzo zła wiadomość dla Polaków, dla prezydenta. To też jest jakiś sygnał, żeby bardzo uważnie przyglądać się temu, kto organizuje konferencję, jaki ma w tym interes, bo słyszeliśmy też o wizycie jednej z poprzednich pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, gdzie miał się spotkać z panem Kralem.
0: Według europosła Koalicji Obywatelskiej Bartłomieja Sienkiewicza sprawą medialnych doniesień o cenniku dostępu do prezydenta powinna zająć się prokuratura. Zdaniem byłego ministra kultury i byłego szefa MSWiA odpowiednie organy państwowe powinny zbadać sprawę i wykluczyć możliwość płatnej protekcji. Bartłomiej Sienkiewicz będzie jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Maciej Berek domaga się od prezydenta wskazania miejsca i daty ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kadencja miała rozpocząć się w ubiegłym tygodniu, ale Pałac Prezydencki zgłasza wątpliwości. Jakie? O tym Michał Makowski.
4: Wątpliwości Pałacu Prezydenckiego dotyczą stażu pracy Macieja Berka w charakterze radcy prawnego.
5: Wykonywania, a nie wpisu na listę radców prawnych, wykonywania zawodu radcy prawnego przez okres co najmniej 10 lat.
4: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiada, że kandydat na sędziego TK przed uzyskaniem nominacji przedstawił wszystkie wymagane dokumenty.
6: Skoro go zakwalifikowano, głosowanie się odbyło, to jest jedna z nielicznych decyzji administracyjnych, które nie podlegają żadnemu zaskarżeniu, nawet sądowemu.
4: Sejm na razie nie przygotowuje się na ślubowanie Macieja Berka w swoim gmachu.

0: To z Gdyni o 12.30. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
2: Już jutro reprezentacja Polski siatkarzy zagra w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w Sofii zmierzą się z Niemcami. Czego spodziewa się po rywalach rozgrywający Jan Firlej?
3: Są pewni siebie, że są cierpliwi i wierzą do końca w zwycięstwo i uczula nas trener bardzo na to, żebyśmy w jakiejkolwiek sytuacji byśmy jutro nie byli, czy dobrej, czy złej, to byli skupieni non-stop, bo na pewno będą walczyć do końca. Myślę, że paradoksalnie lekko osłabieni kontuzjami, ale dzięki temu, nie wiem, czy można powiedzieć, ale trochę chyba luźniejsi i tacy grający z dużą dozą ryzyka, także spodziewam się bardzo ciężkiego spotkania.
2: Początek meczu Polska-Niemcy o 18:00. W pełnej gotowości są już siatkarze. Do wyzwań w Lidze Narodów przygotowują się piłkarze. Polacy rozpoczęli zgrupowanie w Warszawie. Pierwszy raz na kadrze pojawił się obrońca Lecha Poznań Wojciech Mońka, który liczy na debiut z orzełkiem na piersi.
4: Na pewno jest to dla mnie coś nowego. Nie wiem, jak mam to opisać. Znaczy po prostu, że jest tyle ludzi i czekają na mnie. Liczę na to, żeby wyciągnąć dla siebie jak najwięcej doświadczenia z tego okresu i żeby mimo wszystko zadebiutować w reprezentacji.
2: Szansa na debiut będzie już w piątek. Polacy na Stadionie Narodowym zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. A w tenisie dobrze zmagania w turnieju WTA 500 w Singapurze rozpoczęła Maja Chwalińska. Polka w pierwszej rundzie pokonała Słowaczkę Rebekę Sromkową 6-4, 6-2. Ta wygrana doda jej tylko pewności siebie, przekonuje trener tenisa Paweł Ostrowski.
5: Im więcej takich meczów rozegranych teraz jak w Singapurze, tym oczywiście lepiej. Każda wygrana będzie budować jej przekonanie, że zasługuje na miejsce, gdzie się w tej chwili znajduje, więc na pewno nie wolno w żaden sposób spieszyć się jak gdyby z wynikami, z sukcesami. Oczywiście ja przewiduję, że będzie na pewno jakiś mały spadek, potem znowu pójdzie do góry, ale najważniejsze, że tam jest, że gra.
2: Z turnieju w Seulu odpadła za to Magda Linet, miała dwie piłki meczowe, jednak to Daria Stachowa, kwalifikantka z Rosji, wygrała w trzech setach. Trzech naszych reprezentantów awansowało do ćwierćfinału pięściarskich Mistrzostw Europy. Te odbywają się w Sofii. To Paweł Brach, Michał Pierzchała i Mateusz Urban. Odpadły niestety nasze panie Aneta Regielska i Julia Szeremeta. Jeszcze piłka ręczna i trzecia kolejka Superligi. Szczepiorniści Industrii Kielce pewnie pokonali w hali Legionów MMTS Kwidzyn 39-22. W innym spotkaniu Gwardia Opole wygrała 28-27 ze Stalą Mielec.
0: Wtorek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Termometry pokażą 12 stopni na południu, 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
6: Autopromocja.
7: Polskie władze. Tu Radio Dźwięk.

Kolorowe sny, tamte dwie huśtawki i pod blokiem my, pąki nieskażone, świata trucizna nami, słońce w tamtej barwie.

0: Minęła 23. W Częstochowie posadzono drzewo pamięci. W Szpitalu Miejskim w Gliwicach ruszyła druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. Strefa wejściowa SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku zostanie zmodernizowana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Przy Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie zasadzono dziś drzewo pamięci. Ma ono przypominać Andrzeja Pełkę, absolwenta szkoły, a zarazem najmłodszego z 9 górników zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Obok drzewa stanęła ławeczka poświęcona Andrzejowi, informuje Marek Fischer, historyk Zespołu Szkół Technicznych.
2: To jest taka forma przekazania tej wiedzy, bo oczywiście mamy w szkole tablicę upamiętniającą Andrzeja Pełkę. Mamy też w sali historycznej gazetkę, która przedstawia postać Andrzeja Pełki, ale czy młodzież na pewno chce to czytać, a jak będzie tutaj to drzewo i ławeczka upamiętniająca Andrzeja Pełkę, to na pewno siedząc na tej ławeczce i spoglądając na to drzewo, ta historia do nich będzie szybciej docierać.
0: W tym roku przypada 45. rocznica tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek, dlatego zamierzamy zasadzić 45 drzew, to jest te 22, zapewnia Michał Dziubek ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności imienia 9 górników z Wujka.
3: Wychodzimy z miejsca, w którym tragedia miała miejsce, czyli z kopalni Wujek w Katowicach, w miejsca, gdzie realnie żyją ludzie, uczą się, pracują, funkcjonują. Po drugie, drzewo jest symbolem długowieczności. Pamięć ludzka jest zawodna, żyjemy krócej, także drzewo, które sobie obierzemy jako symbol, myślę, że jest świetnym nośnikiem pamięci o wydarzeniach, które myślę, że są istotne.
0: Andrzej Pełka w chwili śmierci miał 19 lat. W kopalni Wujek pracował 2 lata. Był cieślą budowlanym. W czerwcu 1981 roku złożył wypowiedzenie z pracy, którego dyrekcja nie przyjęła. Do strajku przyłączył się 15 grudnia, na dzień przed pacyfikacją. Ukrainiec odpowiedzialny za szereg przestępstw na terenie Polski został wydalony z kraju. W ubiegłym tygodniu 32-latek został zatrzymany przez bytomską policję. Miał przy sobie metamfetaminę. Po sprawdzeniu w policyjnej kartotece okazało się, że to nie jedyne przestępstwo popełnione przez mężczyznę. Cudzoziemiec opuścił już terytorium Polski, przekazał rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Komendant placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał decyzję deportacyjną w piątek 18 września. 32-latek został przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pod konwojem doprowadzony do granicy z Ukrainą, a następnie przekazany władzom swojego kraju.
0: Wobec mężczyzny zastosowano 5-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Od dziś w Szpitalu Miejskim w Gliwicach rusza druga tura badań przesiewowych pod kątem cukrzycy u dzieci i młodzieży. W ramach poprzedniej edycji przebadano blisko 500 osób. U kilkorga z nich wykryto podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy typu pierwszego. Rzeczniczka gliwickiego szpitala Mariola Michalska podkreśla, że badania są bezpłatne.
5: Badanie jest skierowane do dzieci w wieku od 2 do 17 lat. Nie trzeba być mieszkańcem Gliwic, nie trzeba się zapisywać i przyjmujemy tutaj na badania w naszym laboratorium przy Zygmunta Starego 20 na trzecim piętrze od poniedziałku do piątku, od 7 do 11 oraz w soboty od 8 do 10.
0: Badania odbywają się w ramach europejskiego projektu Identify w partnerstwie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Celem jest wczesne wykrywanie przed klinicznej fazy cukrzycy typu pierwszego. Za tydzień rozpocznie się modernizacja strefy wejściowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Inwestycja obejmuje m.in. wykonanie niepalnej ścianki dzielącej korytarz z drzwiami ewakuacyjnymi i montaż systemu zintegrowanego z centralą sygnalizacji pożaru. Odnowione zostaną także oznakowanie i oświetlenie. Zaplanowano ponadto malowanie wybranych korytarzy oddziału intensywnej terapii i drobne prace na SOR-ze. Prace potrwają do końca października i będą kosztować blisko 600 tysięcy złotych. Na czas remontu zmieni się organizacja ruchu pacjentów i karetek. Jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenie duże, miejscami całkowite. Przelotne opady deszczu na szczytach Beskidu Żywieckiego. Deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 0 do 3 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Prawie 4 minuty po północy. Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Operacja polskiego lotnictwa wojskowego została zakończona. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Polskie samoloty wojskowe zostały poderwane w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy kilkunastu powiatów na Lubelszczyźnie otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Został już odwołany. RCB informuje, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski. Także na Łotwie alarm związany z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej został odwołany. Natomiast w Wilnie działalność wstrzymało lotnictwo w związku z prawdopodobnym zagrożeniem ze strony balonów z kontrabandą z Białorusi.
7: W związku z zagrożeniem na Łotwie poderwane zostały myśliwce NATO, które stacjonują w krajach bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. Jak pisze portal LSM, alerty na południowym wschodzie kraju odwołano, a łotewskie Narodowe Siły Zbrojne zapewniają, że wspólnie z sojusznikami stale monitorują przestrzeń powietrzną i są gotowe do natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenia. Wojsko wzmocniło również obronę przeciwlotniczą na wschodniej granicy kraju, kierując tam dodatkowe jednostki. Tymczasem na Litwie z powodu prawdopodobnie balonów z kontrabandą nadlatują z Białorusi wprowadzono ograniczenia w przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w Wilnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
6: Ograniczenia w przestrzeni powietrznej litewskiej stolicy mają obowiązywać jeszcze 2 godziny. Proces Sebastiana M. w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Piotrkowem wchodzi w końcową fazę. Przewód sądowy został zamknięty. Kolejnym etapem mają być mowy końcowe.
8: Prokuratura ocenia zgromadzony materiał dowodowy jako pełny i jednoznaczny, mówi Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
9: Prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
8: Strona oskarżona nadal kwestionuje część ustaleń ekspertów, mówi obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda.
10: Z naszego punktu widzenia najważniejszą kwestią, która nie została rozwiana, była kwestia drogi hamowania.
8: Pełnomocnik pokrzywdzonych, mecenas Łukasz Kowalski, podkreśla, że biegli wskazywali na prędkość samochodu przekraczającą 300 km na godzinę.
11: Samochód przy starcie ma 300, no to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał.
8: Oskarżonemu przedłużono także tymczasowy areszt do 1 lutego przyszłego roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: W wypadku we wrześniu 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska. Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi do 8 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterreszem. Kancelaria prezydenta zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania. Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku dziś rozpoczyna się debata generalna 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Karol Nawrocki przewodniczy polskiej delegacji.
1: To są aktualności jedynki.
6: Nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu w całej Warszawie przyniosło mniej pracy policjantom i strażnikom miejskim. Jak wynika z danych Komendy Stołecznej Policji, przez pierwsze 3 miesiące nocnej prohibicji liczba interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym spadła o prawie 9%.
12: Liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej spadła o prawie 4%. Z kolei wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu odnotowane przez stołecznych policjantów zmniejszyły się aż o 15%. Najczęściej miejskie służby musiały interweniować w pobliżu sklepów całodobowych. Jak się okazuje, ograniczenia sprzedaży alkoholu nie wpłynęły drastycznie na sytuację przedsiębiorców. Liczba zezwoleń i punktów sprzedaży alkoholu pozostaje na niemal identycznym poziomie jak przed wprowadzeniem nocnej prohibicji. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
6: W wielu miastach za darmo pojedziemy dziś autobusem, tramwajem i pociągiem, a to w związku z Europejskim Dniem Bez Samochodu. W Krakowie kasowniki będą wyłączone, mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
13: Europejski Dzień Bez Samochodu to dobra okazja, aby spróbować po prostu zmienić swoje przyzwyczajenia i wybrać bardziej zrównoważony sposób przemieszczania się po mieście, ponieważ no, im więcej osób wybierze transport zbiorowy, tym bardziej odciążone będzie to miasto i tym łatwiej się będzie też po tym mieście jeździć.
6: Dzień Bez Samochodu został ustanowiony przez Komisję Europejską 26 lat temu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Noc pochmurna i deszczowa, wysoko w górach, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 6 stopni na Podhalu, 7 na Podlasiu, 9 w centrum, do 12 na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, silniej powieje nad morzem i w górach.
1: Jedynka.